0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj, pora na nasze cotygodniowe spotkanie. Teraz o inicjatywie, która nie tylko pomaga ograniczyć bezdomność zwierząt, ale także realnie wspiera ich opiekunów w dbaniu o zdrowie, ale i bezpieczeństwo swoich pupili.
2: Wiktoria Kiedrzynek, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą zgłaszać swoje zwierzęta do miejskiego programu sterylizacji, kastracji oraz chipowania psów i kotów. To kolejna już odsłona tejże inicjatywy, która pomaga ograniczać bezdomność zwierząt, a jednocześnie wspiera opiekunów w dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własnych pupili. Program skierowany jest do mieszkańców miasta. Aby z niego skorzystać, należy uprzednio wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w przypadku psów dołączyć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Po pozytywnej weryfikacji właściciele otrzymają skierowanie do wybranej lecznicy weterynaryjnej, gdzie wykonane zostaną odpowiednie zabiegi. Równolegle realizowany będzie także program dotyczący kotów wolnożyjących, który ma ograniczyć ich niekontrolowane rozmnażanie i tym samym poprawić warunki życia w mieście. Szczegóły oraz dokumenty dostępne są na stronie Urzędu Miasta Częstochowy oraz w Urzędzie przy ulicy Śląskiej. W działania na rzecz zwierząt włączają się także organizacje społeczne. W tym roku jedna z nich otrzymała miejskie wsparcie finansowe na pomoc kotom wolnożyjącym.
0: Blisko mieszkańców.
1: W ramach sesji Sejmiku Osób z Niepełnosprawnością Województwa Śląskiego zorganizowana została konferencja w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a najbardziej narażone są osoby po 50 roku życia. Udajemy się do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.
4: Do samego Parkinsona może nie, ale do różnych objawów i do pacjentów, którzy na co dzień leczą się na chorobę Parkinsona czy na parkinsonizm, bo to trzeba rozróżnić, zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżają i to jest bardzo ważna kwestia. Mało się edukujemy na ten temat. My będziemy prowadzić cykl warsztatów dla medyków, jak rozpoznać chorobę Parkinsona, jeżeli pacjent nie jest w stanie nam odpowiedzieć, gdzie znaleźć informacje na temat jego farmakoterapii, koperty życia. I tutaj dzięki panu marszałkowi województwa śląskiego, panu Wojciechowi Saudze, który promuje tą kopertę życia i który był jej pomysłodawcą, właśnie w tej kopercie życia zawrzeć te wszystkie informacje, jakie leki, kiedy przyjmujemy te leki, kiedy był ostatnio przyjęty lek, informacje, od kiedy chorujemy, na co chorujemy, jakie mamy podstawowe objawy, tam wszystko w tej karcie właśnie pacjenta jest wpisane, a dzięki temu, że jest ona w lodówce, jest naklejka, że ona jest w lodówce, ratownicy medyczni wiedzą, gdzie szukać informacji. Tu chodzi o farmakoterapię, tu chodzi o problemy z resuscytacją krążeniowo-oddechową, szczególnie oddechową, bo nie wiemy, czy w którym momencie, że tak powiem, jaka sytuacja, czy się zadławił, zakrztusił pacjent, czy ma zachwystowe zapalenie płuc. To są też ważne rzeczy, które mają wpływ na późniejszą diagnostykę tego pacjenta.
5: Michał Bortnik, Stowarzyszenie Włączenie w Parkinsona. Chcemy być takim punktem, gdzie będą mogli się rzeczywiście osoby, będą te osoby mogły się kontaktować i informować. Chcemy skrócić jak gdyby tą ścieżkę i ułatwić im ten moment, w którym usłyszą diagnozę masz Parkinsona i zawsze pada pytanie, co dalej, gdzie się udać, jak to ugryźć i z czym to można połączyć, czy już mam rezygnować z pracy, czy jeszcze mogę pracować. Dlatego chcemy być takim łącznikiem i ułatwiać wszystkim ten dostęp. Bo rodzinie jest trudno jednak zmierzyć się z tym, że jest to choroba nieuleczalna i nie będzie lepiej, tylko będzie albo tak samo, albo będzie się to posuwało w kierunku coraz gorzej. I też jak rodzina może w tym uczestniczyć, jak rodzina może pomóc choremu, ale też chcemy ułatwiać właśnie dostęp do fizjoterapii, dostęp do programów lekowych, mówić o tym, bo wiemy dobrze, że nie chcę powiedzieć na prowincji, ale są części kraju naszego, gdzie nie wie się o tym. Ja wiem, sam się z tym mierzyłem, kiedy chodziło o mojego tatę i założenie pompy, więc tutaj były obiekcje. Lekarze też mówią, że nie bardzo wiedzą, że w ogóle takie programy istnieją. Chcemy pokazać, że Parkinson to nie jest wyrok i każdy się z nim mierzy po swojemu, ale każdy może się z nim mierzyć i każdy może liczyć na to, że to życie, godne życie jeszcze długo przed nim i nie jest to wyrok śmierci, który zapadnie w przeciągu miesiąca, dwóch. Z jednej strony niezrozumienie, ale z drugiej strony też dostęp do programów lekowych, bo on jest zawsze trudny, zawsze jakoś tak nie bardzo dostępny, oficjalnie mało się głośno o tym mówi, że są w ogóle takie programy i oczywiście te ilości leków, które chorzy muszą brać i te pieniądze, które płacą za te leki, też można można to jakoś rozwiązać. No i również, że przysługuje im na przykład orzeczenie o niepełnosprawności i też związane z tym ulgi. Rodzinie się ciężko z tym zmierzyć, a często też ludzie popadają w depresję w związku z tym, że dowiadują się, że jest to choroba nieuleczalna. Ale nieuleczalna nie znaczy, że od razu cię to dotknie, od razu musisz już tutaj szykować łóżko i pisać testament, tylko można z tym żyć.
6: Mówimy o chorobie Parkinsona. Sejmik osób z niepełnosprawnością włączył się w tą akcję wraz z Krzeniem Włączeniem Parkinsona, aby mówić szerzej, aby mówić na całe województwo, ale też żebyśmy byli głosem słyszalnym na całą Polskę o tej chorobie, aby mówić, że to nie jest wyrok, że z tą chorobą można żyć, z tą chorobą można realizować swoje marzenia. Rolą sejmiku jest budowanie społeczeństwa włączącego, aby uświadamiać osobom zdrowym wszystkie potrzeby osób z niepełnosprawnością życia codziennego, tego edukacyjnego, zawodowego, społecznego, rehabilitacyjnego, aby pokazać w województwie śląskim, Polsce, światu, że my jesteśmy tacy sami jak osoby zdrowe, że my się tak naprawdę niczym nie różnimy poza tym, że mamy dodatkowe potrzeby, ale kto ich nie ma tak naprawdę. Śląskie bez barier to nie tylko hasło, to hasło przede wszystkim w sejmiku drugiej kadencji, ale przede wszystkim za hasłem idą realne działania. Ta dostępność w każdym życiu każdego człowieka z niepełnosprawnością w tej przestrzeni komunikacyjnej, w tej do przestrzeni edukacyjnej, w tej przestrzeni zawodowej, bo przecież komunikacja to jest słowo kluczowe każdego dnia osoby z niepełnosprawnością. I tak walczymy o te godne życie osób z niepełnosprawnością, aby mogły wyjść z domu, poczuć się jak normalne osoby, ale przede wszystkim, aby wiedziały, że jest sejmik osób z niepełnosprawnością, który każdego dnia o nich myśli i przede wszystkim każdego dnia walczy o ich godne życie. Każdego dnia każdy, kto do nas napisze, do sejmiku nikogo nie zostawiamy bez echa, do każdego odpisujemy, z każdym próbujemy się skontaktować i każdą sprawę, która dotyczy osób z niepełnosprawnością, próbujemy zatrzymać. Nie zawsze się to da, bo czasami to są rzeczy, na które my nie mamy wpływu, ale wtedy rozmawiamy z samorządami, aby samorządy włączyły się w organizację tej pomocy danej osobie. Także absolutnie tak. Jesteśmy dla osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest tworzony przez osoby z niepełnosprawnością. To też dla nas to jest tak oczywiste i tak zrozumiałe te potrzeby osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest stworzony przez osoby z niepełnosprawnością. Wiemy, jaka jest potrzeba. Wiemy, jaka jest ważna potrzeba budowania komfortek. Powstanie komfortka w Parku Śląskim, powstanie komfortka w porcie lotniczym. Mówimy o tych wszystkich codziennych problemach, ale też o tych codziennych rozwiązaniach, bo o problemach trzeba mówić, ale trzeba też pokazywać te rozwiązania każdego dnia, bo przecież same problemy się nie rozwiążą. Tomasz Jakubiec, przewodniczący sejmiku osób z niepełnosprawnością województwa śląskiego.
7: Przede wszystkim nie wiemy, czym choroba Parkinsona jest spowodowana. Obecnie mówi się coraz więcej o czynnikach środowiskowych. Wśród tych, które się wymienia, to zanieczyszczenie powietrza, pestycydy, no i metale ciężkie. Ale wiemy, że te wszystkie czynniki oddziałują wiele lat przed tym, kiedy pojawią się pierwsze objawy zauważalne. Więc też nie wiemy, jaki jest ten czynnik, główny czynnik ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona. Trochę mówi się o genach, jednakże geny odpowiadają za jakieś 10% wszystkich zachorowań. No natomiast nadal na ten temat niewiele jest wiadome.
1: W Polsce na chorobę Parkinsona cierpi około 90 tysięcy osób, a każdego roku diagnozę tę słyszy blisko 8 tysięcy kolejnych pacjentów.
8: Nazywam się Jacek Wirus, pochodzę z Częstochowy. No niestety od paru lat mam zdiagnozowaną chorobę Parkinsona i jestem pod dobrą opieką dr Śmiłowskiej. Działam tutaj w tym naszym stowarzyszeniu, jak tu kolega Michał, właśnie ojciec Michał mówi, od całkiem niedawna. Także wchodzimy, powiedzmy, w ten rynek tutaj pomocy dla osób chorych na tą przypadłość. To nie jest choroba śmiertelna sama w sobie. Powoduje bardzo dużo takich pobocznych przypadłości, które potem komplikują życie i pacjentowi, i rodzinie. Zdaję sobie z tego sprawę. Coś tu jeszcze więcej powiedzieć. Musi być koniecznie wsparcie rodziny, bliskich, przyjaciół. I o tym trzeba mówić, tak, bo to się nie ma czego wstydzić. No, jestem chory na Parkinsona. Wszyscy dookoła wiedzą. To nie jest żadna tajemnica, wstyd. Po prostu tak jest. No. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż taki nowotwór, gdzie te niestety wizje są króciutkie. Spojrzy się na ręce, czasami się trzęsą, ale w głowach to chyba społeczeństwa naszego to jest największa bariera, że pierwsze pacjenci się wstydzą, po drugie rodzina się też boi do tego przyznać, bo to jest jakiś taki trauma, że choroby neurodegradacyjne są tym wstydem, tak? Ciężko się do tego przyznać. Alzheimera to Alzheimer jest może bardziej taki trudny do życia, ale z Parkinsonem też, no powiem tak, niełatwo się. No przede wszystkim jest świetna opieka medyczna, tak, tutaj w szpitalu wojewódzkim numer 5 jest fantastyczny zespół lekarzy i też naukowców, tak, którzy pracują cały czas nad nie tylko tym, co już jest, udoskonalają wszystkie metody, czego jestem tutaj na świadkiem ewidentnym, bo mam szczepione te dwie elektrody do głowy tutaj jako ten zabieg DBS, które, no powiem tak, uratowały mi w tej chwili życie. To jest ta pomoc taka rzeczywiście najlepsza. No, pani doktor Śmiłowska jest rzeczywiście świetnym fachowcem. Można na nią liczyć. Doktor Stępień, który wykonał mi te zabiegi, również. No, sala jest fantastycznie wyposażona, ta sala operacyjna. A ja powiem o tych moich osobistych doświadczeniach. To zniosłem, przeżyłem i tak dalej. Lekarze nas doglądają co jakiś czas. Tak, no, te wizyty są raz na kwartał, raz na dwa miesiące w zależności od stopnia skomplikowania. Jakieś dodatkowe badania też trzeba mówić głośno. Tak? To wsparcie musi być tu ze strony władz, dojścia do funduszy, do możliwości przeciwdziałania skutkom tej choroby, tak? Pobudzenia aktywności tych ludzi, którzy nawet nie wiedzą, jaką sobie pomoc sami mogą dać. Ja też jestem najlepszym przykładem, bo poszukuję wszystkich takich metod jak Nordic Walking, na przykład Tai Chi. Boksu nie lubię, to tak od razu powiem. To nie jest dla mnie odpowiedni sport. Kiedy gram bardzo dużo badmintona, no teraz gdybym na tę mniejszą koordynację ruchową, niestety nie. Nazywam się Jacek Wirus, pochodzę z Częstochowy. Mam zdiagnozowaną chorobę Parkinsona.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Urszula Miszczak, zapraszam. Wzrost wynagrodzeń o przeszło 10,5% oraz wypłatę rocznego bonusu wynoszącego 100% podstawowej stawki miesięcznego wynagrodzenia wywalczyli związkowcy po strajku w trzech polskich zakładach koncernu Minowa w Truskolasach, Siemianowicach Śląskich i Polkowicach. Strajk trwał od 18 maja. 21 maja osiągnięto porozumienie z zarządem firmy. Dzień później zakłady wznowiły produkcję. Jacek Magiera będzie patronował otwartemu 30 kwietnia w Częstochowie wiaduktowi na przedłużeniu ulicy 1 Maja do Krakowskiej, obok którego ma powstać nowy stadion. Zmarły nagle trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Częstochowscy radni na sesji zdecydowali też o usunięciu z nazwy stadionu przy ulicy Limanowskiego byłego sponsora Rakowa, Zonda Krypto. Obiekt wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Częstochowa uhonorowała także Zygmunta Rolata, przedsiębiorcę, filantropa i jednego z najważniejszych darczyńców Muzeum POLIN. Nowe rondo przy ulicy Krakowskiej otrzymało jego imię. Radni zdecydowali także, by na wniosek Ligi Miejskiej jednej z ulic w dzielnicy Kiedrzyn, bocznej od ulicy Tadeusza Mazowieckiego, nadać nazwę Adama Banaszkiewicza, działacza Solidarności, społecznika i samorządowca. W sąsiedztwie są ulice Jacka Kuronia i Anny Walentynowicz. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000, mówi rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk.
10: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy, dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
9: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. Bilet za symboliczną złotówkę, taki prezent robią Koleje Śląskie na Dzień Dziecka. Będą mogły skorzystać z niego osoby, które nie ukończyły 16 lat. A takich w pociągach jest coraz więcej, mówi Bartłomiej Wnuk.
10: W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami Kolei Śląskich z ulgą 37% skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej.
9: Specjalny bilet będzie można kupić tylko 1 czerwca i tylko w aplikacji KŚK. Jest pozwolenie wojewody na przebudowę kolejnych kilku kilometrów drogi krajowej 46 w powiecie częstochowskim. Istotnym elementem inwestycji będzie przebudowa skrzyżowania dróg krajowej nr 46 z wojewódzką nr 789 oraz gminną w Ślęzanach w gminie Lelów. W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie rondo, pojawią się też ścieżka pieszo-rowerowa i ekrany dźwiękochłonne. Jak zapowiada katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace budowlane ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą w przetargu. Planowane zakończenie inwestycji to 2028 rok. Zmiany szykują się także na rynku w Olsztynie koło Częstochowy. O nich Grzegorz Pałka.
11: Na rynku zrobi się zielono. Koncepcja przygotowana na zlecenie samorządu przewiduje po zachodniej i północnej stronie placu szpalery lip. Uzupełnieniem będą niższe drzewa i zieleńce obramowane murkami, na których zaplanowano ławki i siedziska. Przewidziano posadzenie w sumie 38 drzew. Umowa z firmą, która wykona pracę, jest już podpisana. Ruszą po sezonie turystycznym i zakończą się do kwietnia przyszłego roku.
9: Koszt prac wyniesie 1,5 miliona złotych.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: będziemy mówić o infrastrukturze rowerowej.
12: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
13: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
14: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
1: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedziała.
14: Oczywiście to
1: naraża
14: się. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu kilka wstecz zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 kilometrów dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny, żeby te brakujące elementy, tak jak wspomniałem, aleja Jana Pawła II i budowany ciąg pieszo-rowerowy, żeby to spinać. Na północy no, praktycznie przesądzone jest rozszerzenie tego zakresu prac przy budowie Alei Wyzwolenia o budowę odrębnego odjezdni, nie wjezdni wyznaczonego, tylko odrębnego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli nam od Fildorfanina na północy bezpiecznie poruszać się rowerem w kierunku ludnych osiedli przy Witosa, przy Pużaka i dalej do Kukuczki i tam przez Las Aniołowski dojechać do przebudowywanej promenady Niemena, więc no to też jest dobra informacja dla też rowerzyści zyskają nową przeprawę przez tory przy okazji budowy przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Tam naprawdę komfortowo będą mogli się poruszać. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już przecież bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa, na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Aktualnie są na etapie przygotowania przetargów do wyłonienia wykonawców. Formuła projektu i buduj. Niełatwa, bo trzeba najpierw zaprojektować, żeby później wybudować, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego też ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie jest scalone. Żebyśmy mogli spokojnie spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na Jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników, także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 km na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 km spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie stu kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy Jurajski plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
1: O inwestycjach rowerowych mówił Maciej Hasik z MZD w Częstochowie.
0: Nie możesz tego przegapić.
1: Aleje 200 lat temu połączyły w jedno miasto nadwarciańską Częstochowę z podklasztorną Częstochówką. Jubileusz ma trwać przez cały 2026 rok. Aleksander Wierny z Urzędu Miasta w Częstochowie.
15: Najbardziej rozpoznawalna ulica w naszym mieście, znają ją miliony ludzi nie tylko z Polski, ale i ze świata. Kulminację tych obchodów przewidujemy na wakacje, to znaczy na drugą połowę sierpnia, dokładniej rzecz biorąc od 19 sierpnia do końca tego miesiąca potrwają te główne obchody, a to dlatego, że 19 sierpnia nastąpiło to połączenie. Co się będzie działo? No na pewno będą różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, będzie wystawa plenerowa poświęcona Częstochowie, będą specjalne projekcje w kinie, będą różne rzeczy.
0: Muzea w Częstochowie.
16: Łukasz Giżyński, specjalista do spraw promocji w Muzeum Częstochowskim. Praktycznie przez cały rok odbywają się zajęcia dla dzieci, zajęcia edukacyjne, warsztatowe. Dział archeologii przygotował bardzo ciekawy projekt dotyczący malarstwa jaskiniowego, gdzie oprócz tego, że uczestnicy dowiedzą się coś w tym zakresie, to również będą mogli spróbować swoich sił w namalowaniu tego typu fresków.
1: Miałam zapytać o te wystawy stałe. Oczywiście nie będziemy tutaj o wszystkich mówić, ale taka, która rzeczywiście od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, nie wiem, może jest gdzieś uzupełniana, tak jak to się dzieje chociażby w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu?
16: To znaczy, to ja może bym zaczął od tej wystawy, która może nie cieszy się powodzeniem od lat, ponieważ została w 2024 roku otwarta.
1: No to świeżynka.
16: Więc jest to nasza wystawa w ratuszu, Częstochowa, spojrzenie w przeszłość. Jest to taki bardzo szeroki przekrój dziejów miasta i miejsca tak naprawdę od czasów prehistorycznych aż do lat 20., drugiej dekady XX wieku. Serdecznie zapraszamy, jest to bardzo ciekawy spacer historyczny po mieście.
1: Mhm. No i co tam zobaczymy? Tak pokrótce, tylko żeby zachęcić, wie pan, jakieś smaczki rzucić nam tutaj.
16: To znaczy, no to jest wystawa przygotowana praktycznie przez dwa działy, czyli archeologiczny i historyczny, więc artefakty gromadzone w ramach zbiorów tych dwóch działów, czyli właśnie różnego rodzaju na przykład kości zwierząt, które żyły w dawnych czasach tutaj w tym regionie, a z kolei w historii to już bogaty zestaw map, broni, również obrazów, dokumentów. No, bogaty przekrój dziejów miasta, już takich bardziej historycznych.
1: No to już wiem, że nie macie jednego budynku, tylko kilka.
16: Tak, generalnie nasze wystawy odbywają się w 8 budynkach. Oprócz ratusza i Galerii Dobrej Sztuki, o których już wspomniałem, jest jeszcze stary ratusz na Starym Rynku, gdzie też jest wystawa archeologiczna. Można zwiedzać piwnicę starego ratusza, pierwszego ratusza w mieście. Jest rezerwat archeologiczny na Rakowie, gdzie z kolei mamy cmentarzysko kultury łużyckiej i towarzyszącą mu wystawę z mroku dziejów. Dom poezji, czyli Muzeum Haliny Poświatowskiej. Dalej Muzeum Żydów Częstochowian, Muzeum Górnictwa Ród Żelaza. Bogata wystawa zbierająca dorobek tutaj właśnie dokumentująca wydobycie ród żelaza w tym regionie, w regionie częstochowskim. Pawilon wystawowy nie ma swojej stałej wystawy, jest używany do wystaw czasowych, przeważnie malarstwa, fotografii. I czy jeszcze o czymś zapomniałem? Chyba nie. Chyba już wszystkie obiekty.
1: Dużo, dużo. W każdym razie rzeczywiście dużo i ta tematyka też różnorodna. Dlatego mówię, tutaj każdy znajdzie sobie jakiś swój temat i klimat. Czy macie taki jakiś czasookres, gdzie jesteście zamknięci, wyłączeni?
16: To znaczy, jeżeli chodzi w skali roku, to nie. Działamy przez cały rok. Jedyny dzień, w którym no jest to chyba dość standardowy zwyczaj w przypadku muzeów, no mamy nieczynne w poniedziałek.
1: A macie też coś z klimatów takich multimedialnych? Gdzieś wykorzystujecie właśnie multimedia do wystaw?
16: To znaczy generalnie multimedia są wykorzystywane w większości naszych wystaw, w szczególności w tych stałych i tych nowszych, tak jak na przykład Częstochowa Spojrzenie w Przeszłość, czy Historia Częstochowy Miasta nad Wartą w Starym Ratuszu. Tak, wykorzystujemy.
1: Dzieciaki to lubią szczególnie.
16: Lubią, oczywiście, tak. W maju nie będę za bardzo wybiegał. Czerwiec nawiążę może jeszcze tylko do rocznicy, która koncentruje wokół siebie w tym roku w mieście bardzo dużo wydarzeń. Jest to dwustulecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy, które będzie miało miejsce, rocznica będzie miała miejsce w sierpniu, 19 sierpnia, i na ten też dzień planujemy wystawę historyczną, poświęconą mapom, projektom, no taką typową wystawę historyczną, okolicznościową, na potrzeby właśnie uświetnienia tego zacnego jubileuszu.
1: No dokładnie, bo to wiele podmiotów tutaj z Częstochowy włączyło się właśnie w te obchody.
16: Urząd Miasta koordynuje te wszystkie wydarzenia i on na pewno wie dokładnie, urzędnicy wiedzą dokładnie, które instytucje w jakim stopniu się angażują, aczkolwiek tak, no jest tutaj, można powiedzieć, pospolite ruszenie, tak, wszyscy się w to chcemy angażować.
1: No też o jedną rzecz zapytam, panie Łukaszu, jak jest z tym przychodzeniem do muzeum? Rzeczywiście takie tłumy was odwiedzają, czy nie wiem, brakło jakiejś pewnej grupy, na przykład, nie wiem, młodzieży jest mniej, no bo wiemy, że muzeum się bardzo zmieniło, jest bardzo nowoczesne, to nie są przecież te czasy, kiedy chodziło się w kapciach po muzeum, a czasami nawet bywa, że eksponaty można już dotykać.
16: Z tym dotykaniem to bym nie przesadzał. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli coś można dotknąć, to jest to oznakowane. Tak. Więc generalnie raczej dalej nie można dotykać. Oczywiście kapcie już przeszły do historii, więc to już jest temat zamknięty. Nie narzekamy na gości. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: Zwłaszcza, że macie tak różnorodne chyba, prawda?
16: Tak, dokładnie. Ta różnorodność, myślę, też tutaj jest kluczem do sukcesu. Wiadomo, że no, na jedne przychodzą tłumy, tak jak na przykład na Bąbki, na drugie troszeczkę może mniej, aczkolwiek też są to dobre wyniki, więc jesteśmy zadowoleni i zapraszamy również oczywiście, żeby nas odwiedzać częściej, tak? Niekoniecznie tylko raz, bo z dziełami sztuki, z wystawami nie ma konieczności obcowania tylko raz, tylko można z tym to przeżywać wielokrotnie, prawda? Więc zapraszamy i tych, którzy jeszcze u nas nie byli, no i tych, którzy naszymi gośćmi już zostali, ale do odświeżenia wspomnień, do odświeżenia jakiejś inspiracji serdecznie zapraszamy nadal.
1: Dokładnie, bo kuratorzy czekają, opowiadają to samo, ale często inaczej.
16: Oczywiście, tak, no to nie jest każda wystawa, każde spotkanie ma jakiś swój scenariusz przygotowany wcześniej, aczkolwiek wszystko się odbywa na żywo i oczywiście rządzi się swoimi prawami danego dnia. Padają różne pytania, prawda, czasami niespodziewane i panowie są też na to przygotowani. Więc tak, no każde wydarzenie się troszeczkę różni od poprzedniego, nawet jeżeli jest na tej samej wystawie. Łukasz Giżyński, specjalista do spraw promocji w Muzeum Częstochowskim.
1: Zapraszamy zatem do Muzeum Częstochowskiego.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: To kolejny kwadrans naszego spotkania. Co jeszcze w programie? Już mówię, dwa tematy na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc. Zaczniemy od MZK i Macieja Hasika, rzecznika częstochowskiego przedsiębiorstwa, który pochwali się sukcesami i bolączkami. Ja tylko dodam, że sama widzę, jak zakład się rozwinął w ciągu ostatnich lat. Autobusy częstochowskie są coraz bardziej wygodne, mają też coraz więcej tras. Będzie też, no właśnie, będą też porady policji, która znów ostrzega, jak nie dać się złapać, oszukać, na przykład na fałszywego wnuczka, na blika, czy na bardzo tani towar w internecie. Długo by tak jeszcze wymieniać.
0: Ciekawe spotkanie.
13: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nie często proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego, publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną starcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że prawda, teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów i więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne, przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować. Bo tak, myślę, powinno być.
17: Mhm. A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
13: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą i 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone, stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się. Oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta
18: państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś się w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny Ikarus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza, to bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu, więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłony dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
1: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
0: Kryminalna Częstochowa.
1: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijok z policji.
19: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. A te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie ma. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłych, tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale no, ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No, teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś bierze udział, nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj no, zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane. Czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem no, trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Ten link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy, i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, no, przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
1: Ja wiem, dzisiaj jesteśmy zabiegani, zahukani, ale warto na chwilę się zatrzymać, żeby nie zostać oszukanym.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Rewitalizacja. Ja lubię to słowo. Częstochowa weszła w posiadanie terenów po byłych zakładach Elaneksu. Mówimy tutaj o ponad 8 hektarach. Miasto złożyło też odwołanie od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zdecydował o objęciu tego terenu ochroną konserwatorską. Przypomnę też, że w miejscu fabryki ma powstać stadion na około 15 tysięcy miejsc.
0: O tym się mówi.
1: Włodzimierz, tutaj rzecznik miasta, powie nam teraz o inwestycjach w Częstochowie w ramach rewitalizacji miasta, ale na dłużej zatrzymamy się też przy temacie miejskich żłobków. Tu mamy naprawdę dobre informacje.
20: Działania w zakresie tego programu nie zależą wyłącznie od miasta. Jeżeli chodzi o miasto, zależą w dużej mierze także od możliwości finansowych w tym zakresie. Natomiast w tych innych obszarach, tych, gdzie tak naprawdę mamy obszar wskazany, ale to nie jest obszar miasta, to nie jest obszar miejski, to nie jest obszar należący do miasta, na który miasto ma wpływ, no to liczymy także oczywiście na tych gestorów, właścicieli, że oni także będą starali się rewitalizować te przestrzenie, co oczywiście także nie jest łatwe, bo często zależy od tego, jakimi oni zasobami dysponują, z jakich środków też na przykład zewnętrznych mogą skorzystać, żeby sobie pomóc także w tych działaniach rewitalizacyjnych, ale oczywiście chodzi też o takie ogólnomiejskie inwestycje, które prowadzi miasto, a które tym działaniom rewitalizacyjnym w niektórych rejonach sprzyjają. Myślę, że jednym z takich obszarów będących obszarem dążącym do rewitalizacji i mającym szansę na rewitalizację jest Stare Miasto, zwłaszcza w tej części ostatnio bliżej trochę torów kolejowych, połączenie 1 Maja, ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską nad torami kolejowymi, a więc wiadukt, a więc droga, także nowa droga przez tereny Starego Miasta, przez tereny częściowo, można powiedzieć, zdegradowane i łącząca z ulicą Krakowską. No, bardzo ważne połączenie, bo ono nam w sposób bardzo istotny odciąży Śródmieście, zwłaszcza Aleję Najświętszej Marii Panny. Alternatywne połączenie między nie tylko dzielnicą Trzech Wieszczów, ale generalnie tamtą częścią miasta ze Starym Miastem i także z trasą TK91, czyli Aleją Wojska Polskiego, już będącą po modernizacji. Inwestycja znacząco poprawi możliwości komunikacyjne na terenie Starego Miasta, lepiej skomunikuje ten teren i dzięki temu także zachęci inwestorów do działania. Drugą kwestią jest dla nas bardzo ważną, jest odblokowanie terenów byłego Elaneksu, który, przypomnę, także jest w kręgu zainteresowania zarówno miasta, jak i klubu RKS Raków w kontekście budowy nowego stadionu piłkarskiego właśnie na tym terenie. Tam komercjalizacja będzie miała rzeczywiście sens, biorąc pod uwagę to, że jest to teren położony blisko centrum miasta i będzie właśnie dobrze skomunikowany chociażby tą nową drogą. W każdym razie, no wiadomo, że jest ta ochrona konserwatorska, ale mimo wszystko jest to teren o dużym potencjale, teren, z którym można wiązać pewne nadzieje związane z inwestycjami takimi prorozwojowymi na terenie Starego Miasta. Można myśleć tutaj o czym innego typu zagospodarowaniu, chociażby jakieś budownictwo mieszkaniowe, usługowe. No generalnie, tak jak wspomniałem, akurat na tym terenie wydaje się, że komercjalizacja jak najbardziej tych przedsięwzięć jest możliwa. W to wszystko też wpisują się inne działania miasta, czyli chociażby to, że rozpoczęliśmy budowę dwóch nowych bloków komunalnych. Wprawdzie działania deweloperskie dotyczą także, te takie komercyjne działania deweloperskie dotyczą także Starego Miasta i tu można wspomnieć o takich inwestycjach jak Nowa Guzikarnia czy osiedle neonowe, gdzie tak naprawdę są to inwestycje już w dużym stopniu rzeczywiście rewitalizujące pewną część Starego Miasta, bo no, to jest takie budownictwo, które przyciąga nowych mieszkańców, przyciąga najemców, przyciąga takie osoby, które no, także czasami odnajmują to mieszkańcze, są to mieszkania służbowe osób pracujących w Częstochowie, ale generalnie no, służy to rzeczywiście takiemu cywilizowaniu tych terenów i przywracaniu ich do życia. Natomiast no, swoje dwa grosze także tutaj miasto dokłada, dwa bloki w sumie ponad 100 mieszkań komunalnych dla tych osób, które mieszczą się w tych kryteriach przyznawania lokali komunalnych, czyli wiadomo, są to osoby, które no, znajdują się w takiej sytuacji materialnej, życiowej, bytowej, mieszkaniowej, że to wsparcie jest im rzeczywiście potrzebne. Natomiast absolutnie nie będą mieszkania socjalne, tylko to będą mieszkania przydzielane na zasadzie takiej tak zwanej zwykłej kolejki do mieszkania komunalnego i z stosowną punktacją dla osób, które są zainteresowane takim najmem. To będą budynki z mieszkaniami jedno, dwu i trzy pokojowymi, będzie tam winda, będą wózkownie, będą pomieszczenia techniczne, będzie sporo lokali przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, więc tego typu

0: to stara się tę sytuację wykorzystywać. Cała ta inwestycja to blisko 18,5 miliona złotych, natomiast tutaj też miasto oczywiście postarało się o to, aby nie trzeba było tych środków wydatkować wyłącznie z budżetu miasta. Większość tych środków, mamy nadzieję, będzie pochodzić ze tak zwanego Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i ponad połowę, a może nawet do 80% będziemy w stanie sfinansować właśnie z tego Funduszu Dopłat. W tym czasie także Stare Miasto będzie zyskiwać kolejne inwestycje, także te prywatne, które będą prowadziły do takiej pełnej rewitalizacji, czy większościowej rewitalizacji tego terenu, który naprawdę jest terenem atrakcyjnym i będzie coraz lepiej skomunikowany.
1: Zmieniamy temat.
2: Skoro dziś dużo mówimy o planach, to zaglądamy do Myszkowa i pytamy burmistrza Włodzimierza Żaka, na co w kwestii inwestycji mogą liczyć mieszkańcy.
3: W zasadzie jesteśmy bardzo mocno rozpędzeni. No będziemy musieli teraz przede wszystkim podkręcać to, co zaczęliśmy. A sporo mamy tych inwestycji. No pewnie taka kluczowa, która się ciągle dzieje, to rewitalizacja centrum miasta. To w zasadzie jest jeden wielki plac budowy. Powstaje droga przy dworcu.
2: Nie jest to łatwa inwestycja, ale bardzo potrzebna. Jak mieszkańcy sobie radzą?
3: W różnych warunkach mamy niesamowitą taką zdolność, że szybko się adoptujemy. Oczywiście łatwiej adoptować się do rzeczy przyjemniejszych, jeżeli coś zmieniamy na lepsze, ale też do trudniejszych warunków się potrafimy dostosować. No i myszkowianie dzielnie to znoszą. Oczywiście nie powiem, że nie ma jakichś narzekań. Są też czasami takie pragmatyczne podpowiedzi, co można zrobić, żeby te uciążliwości były mniejsze.
2: Czy będzie to centrum miasta, ono już się zmienia przy dworcu PKP zwłaszcza.
3: Tak, no zaraz taki najtrudniejszy etap, bo weryfikatorzy społeczni, czyli nasi mieszkańcy, no wykazują też pewną taką dozę niecierpliwości, bo jak widzą na przykład szerszy chodnik niż do tej pory, no to mówią, to będzie więcej betonu niż do tej pory, a gdzie zieleń? Dopiero tłumaczymy, że nasadzanie zieleni będą robione jako inny etap, natomiast w tej chwili te szersze chodniki to również zapewnienie dojazdu do centrum przesiadkowego, które mamy nadzieję powstanie i wtedy na tym dotychczasowym chodniku musi mieć również miejsce dla rowerzystów.
2: Ta rewitalizacja rzeczywiście pięknie będzie wyglądać.
3: Mam nadzieję, że tak. No robimy wszystko, żeby to wyglądało tak, jak na zaprezentowanych koncepcjach.
2: O trwającej wielkiej rewitalizacji w Myszkowie mówił burmistrz tego miasta, Włodzimierz Żak. Tymczasem mamy jeszcze kilka informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście wszystkich zainteresowanych jak zwykle odsyłam do oddziału ZUS w Częstowie przy ulicy Dąbrowskiego, a póki co raz jeszcze witamy się z panią rzecznik Beatą Kopczyńską.
1: Ciekawe spotkanie.
4: W grudniu ubiegłego roku 879,5 tysiąca emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. Choć w ciągu ostatniej dekady liczba ta wzrosła o ponad połowę, to najnowsze dane ZUS wskazują na wyraźne wyhamowanie tego trendu. Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby pracujących emerytów oraz notuje jeden z najwyższych wskaźników ich zagęszczenia w gospodarce narodowej. Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnienie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo, nawet od około 8 do 12%. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie. Częściej to kobiety podejmują pracę na emeryturze. To 58,2% ogółu. Średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi obecnie 67,8 roku. Dla mężczyzn to 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Blisko 97% pracujących seniorów osiągnęło powszechny wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Geograficznie najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim, tutaj to 16,5%, oraz śląskim 13,8%. Natomiast najmniej w województwie opolskim 2,3%. Województwo śląskie odgrywa istotną rolę w strukturze zatrudnienia emerytów, plasując się na drugim miejscu w kraju z udziałem wynoszącym 13,8%. Śląsk wyróżnia się także w statystykach dotyczących wskaźnika liczby pracujących emerytów na 1000 osób.

0: pracujących w gospodarce narodowej i wynosi tutaj aż 75, co stanowi drugi najwyższy wynik w całej Polsce. Ponadto Śląskie jest jedynym regionem, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni. Stanowią oni 51,5% tej populacji. Najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych jest w następujących sektorach. Według klasyfikacji PKD 2007 opieka zdrowotna i pomoc społeczna to 17,2%, handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów to 12,5%, przetwórstwo przemysłowe 10,5% oraz edukacja 10,1%. Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupę są osoby pracujące na umowę o pracę. Stanowią one 37% ogółu pracujących emerytów. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność stanowią 30,4%, a osoby pracujące na umowę zlecenie 26,4%. W przypadku pracujących emerytów podlegających także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu zdecydowanie przeważały osoby pracujące na umowę o pracę. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko skutecznie zwiększyć bieżące dochody, ale także utrzymać cenne kontakty społeczne i aktywny styl życia. System ubezpieczeń społecznych umożliwia swobodne łączenie pracy z pobieraniem emerytury. Dodatkowo odprowadzane w tym czasie składki mogą w przyszłości bezpośrednio wpłynąć na ponowne przeliczenie i podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia.
1: Zmieniamy temat.
2: Kinga Lis, inspektor oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, przystanek Historia imienia generała Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie.
3: Nazwa bardzo długa, tak jak pani wspomniała, znajdujemy się w Częstochowie w Alejach, więc wcale nie trudno do was trafić. Co to jest w ogóle za miejsce? Kto tutaj przychodzi?
2: Prowadzimy tutaj zajęcia edukacyjne zarówno dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, jak i warsztaty oraz spotkania, wykłady dla mieszkańców miasta, podczas których mogą się dowiedzieć, co tutaj się działo w naszym mieście, głównie w okresie II wojny światowej, działań obronnych we wrześniu 1939 roku.
3: Miejsce, które uczy historii, czy właśnie czy ta młodzież częstochowska jest chłonna na takie lekcje, na takie, można powiedzieć, żywe lekcje historii?
2: Zdecydowanie. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo młodzież chętnie współpracuje podczas zajęć. Zarówno ci najmłodsi, którzy na przykład poznają losy misia Wojtka, chętnie biorą udział w zajęciach. Dodatkowo podczas takich zajęć mamy promocję naszych materiałów edukacyjnych, na przykład gry planszowej Miś Wojtek, która pochłania dzieciaki bardzo. Oprócz tego współpracujemy też z innymi podmiotami, organizujemy różnego rodzaju warsztaty, podczas których na przykład wykorzystujemy różne metody dydaktyczne. Mieliśmy możliwość i zorganizowaliśmy tutaj u nas w przystanku mały escape room, podczas którego uczniowie poznawali losy bohaterów związanych z okresem PRL-u i zgłębiali
3: po prostu swoją wiedzę. Dokładnie.
0: I to ostatni temat na dziś. Edyta Czekaj, dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Częstochowskie siłownie kuszą, Park Aniołowski również, czy także Jura Krakowsko-Częstochowska. Przyda się jednak kilka wskazówek od doktor kardiolog Marioli Kozłowskiej-Laskowskiej.
6: Myślę, że po pierwsze, może nie rzucajmy się od razu w wir bardzo dużej aktywności

0: Ochrony zdrowia. Po pierwsze, powinniśmy zweryfikować ten nasz stan zdrowia. Skontrolujmy się u lekarza, chociażby w POZ-cie, u lekarza rodzinnego, niech oceni nasz aktualny stan zdrowia, wykona podstawowe badania typu EKG, badania krwi, oceni, czy jesteśmy gotowi na tą aktywność i w jaki sposób, i czy możemy już ją, i w jaki sposób, w jakim tempie poprawiać ten nasz stan zdrowia i wrócić do takiej pełnej kondycji fizycznej, psychicznej po tym okresie takim zimowym. Ten wysiłek wprowadzajmy sobie tak stopniowo, nie tylko wysiłek, poza tym dieta, dużo pijmy wody, nawadniajmy się, zacznijmy nawet chociażby od takiej prostej rzeczy jak spacery. Codziennie po pół godziny i ewentualnie później można wprowadzać, bardzo też modne są kije Nordic Walking. Jest to wysiłek, który uruchamia wiele partii mięśniowych, nie obciąża naszych stawów, także takie delikatne spacery z pomocą kij. Także świetna rzecz, niewielka gimnastyka w domu, chociażby po 15 minut dziennie. Rozkładajmy sobie ten wysiłek, nie mierzmy siły na zamiary, że od razu będziemy fit i od razu zredukujemy naszą wagę do idealnej. Zróbmy to mądrze z głową, żeby sobie nie zaszkodzić. Nie przyniosło to takiego odwrotnego skutku, więc na pewno tak stopniowo. No, u pacjentów, którzy na przykład są obciążeni kardiologicznie, którzy już chorują na serce, na pewno wcześniej taka wizyta u swojego prowadzącego kardiologa, bo ten taki nagły wprowadzenie tego serca i obciążenie takim szybkim tętnem, wysokim ciśnieniem podczas takiego dużego wysiłku może to spowodować zawał serca, zaostrzenie niewydolności serca, czy pacjenci też dodatkowo, bo ci pacjenci kardiologiczni, oni mają dodatkowe schorzenia typu cukrzyca, choroby płuc, więc też, żeby nie obciążać nie tylko serca, a pośrednio też i nasze między innymi płuca, to też wszystko musi być zrobione tak stopniowo z głową. Jeżeli chodzi o płuca, też prosta rzecz, ćwiczenia oddechowe, które możemy wykonać w domu. Jest też wiele różnych informacji oczywiście w internecie, filmiki, które też podstawowa właśnie też u pacjentów pulmonologicznych, oni nie wiedzą co zrobić, żeby właśnie po tej zimie tą wydolność poprawić, włączyć sobie w internecie. Jest pełno filmików, informacji dostępnych. Proste w domu ćwiczenia, gimnastyka plus ćwiczenia oddechowe i już pomału się wdrażać ten wysiłek i poprawiać ten układ nasz sercowo-naczyniowo-oddechowy. Powiem, że jakieś 3 lata temu miałam taką młodą pacjentkę, dziewczynę 35-letnią, która postanowiła, że przebiegnie maraton. No taki półmaraton. I niestety źle się to dla niej skończyło. W połowie tego biegu doznała takiego dużego bólu w klatce piersiowej. Trafiła do ośrodka kardiologicznego z podejrzeniem zawału. Badania krwi rzeczywiście wskazywało na to, że jest duże podejrzenie i prawdopodobnie ten ostry zespół wieńcowy przerabia. Co prawda bez zmian w takim badaniu obrazowym koronarografii w tętnicach wieńcowych, ale już w innych badaniach typu rezonans magnetyczny, no ślad po tym niedokrwieniu został. Więc to naprawdę nie są żarty, to jest poważna sprawa, ten wysiłek, trzeba to wszystko robić z głową, żeby sobie nie zaszkodzić, bo to później na przyszłość no są tego konsekwencje zdrowotne. Także wysiłek jak najbardziej, ale stopniowo.
1: Tyle kardiolog Mariola Kozłowska-Laskowska. Rady bierzemy oczywiście do serca, jak wszystko będzie okej, to wsiadamy na rower, a wcześniej można z tym rowerem wejść do pociągu. Koleje Śląskie wychodzą miłośnikom dwóch kółek naprzeciw.
2: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Wiosenna aura zachęca do wycieczek za miasto i przesiadki z samochodu na rower w trakcie codziennych dojazdów do pracy czy szkoły. Koleje Śląskie także w tym roku przygotowały szereg udogodnień dla miłośników dwóch kółek. Każdy z pociągów Kolei Śląskich, którymi podróżują codziennie mieszkańcy województwa śląskiego, posiada strefę rowerową, a w niej od 4 do 14 miejsc na jednoślady. Do dyspozycji miłośników dwóch kółek jest także Velocuk, czyli specjalny rowerowy pociąg Kolei Śląskich. Velocuk powstał na bazie pojazdu EN71 AKS i na co dzień obsługuje kursy o wysokiej frekwencji. Na pokładzie pociągu znajduje się specjalna strefa rowerowa z miejscem na 36 jednośladów. Aktualny wykaz wszystkich połączeń obsługiwanych przez Velocuk można znaleźć na stronie internetowej www.kolejeslaskie.pl w dedykowanym rozkładzie jazdy. Komfortową podróż z jednośladem zapewniają także Impulsy 2. Na pokładzie każdego z Impulsów znajduje się maksymalna przewidziana przez producenta strefa rowerowa na 10 jednośladów. Strefy dla rowerzystów są zlokalizowane blisko wejść i pozwalają na komfortową podróż z rowerem. To dopiero początek dostaw. Do 2027 roku firma Newag dostarczy jeszcze 28 nowych Impulsów 2. To efekt zamówienia złożonego przez Województwo Śląskie i Koleje Śląskie na łączną kwotę niemal 1,5 miliarda złotych. Siatka połączeń Kolei Śląskich pozwala dotrzeć do malowniczych miejscowości turystycznych, a podróżni coraz częściej wybierają się tam z rowerami. Miłośnicy dwóch kółek na wycieczkę rowerową zwykle wybierają się na Jurę Krakowsko-Częstochowską do Wisły, Ustronia, Zakopanego czy Rajczy, gdzie rozpoczyna się trasa otwartego w sierpniu ubiegłego roku szlaku rowerowego Velo Soła, który wiedzie z Rajczy aż do Żywca. Oprócz najpopularniejszych rowerowych destynacji jak Wisła czy Ustroń, warto wybrać się także do Koszęcina, Świerklańca, Lublińca czy w okolice Raciborza. Wszędzie tam wygodnie i komfortowo dojedziemy pociągami Kolei Śląskich. Jednorazowy bilet na podróż z rowerem wybranym pociągiem można kupić 14 dni wcześniej we wszystkich kanałach sprzedaży Kolei Śląskich. W wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość przewiezienia jednośladu po wyczerpaniu limitu miejsc w pociągu. Wtedy bilet kupujemy u drużyn konduktorskich bezpośrednio przed podróżą, ale tylko w przypadku, gdy na taki przejazd pozwolą względy bezpieczeństwa. Wśród podróżnych sporą popularnością cieszą się także hulajnogi, w tym elektryczne. Złożoną i zapakowaną hulajnogę możemy w pociągach Kolei Śląskich przewieźć bezpłatnie. Taki sprzęt traktowany jest jako bagaż podręczny i nie wymaga dodatkowego biletu.
1: Tyle Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Z panem rzecznikiem jeszcze się nie rozstajemy.
2: W poniedziałek 1 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mogły podróżować pociągami Kolei Śląskich za symboliczną złotówkę. To kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych pasażerach, którzy, trzeba przyznać, coraz częściej wybierają kolej. W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami Kolei Śląskich z ulgą 37% skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej. Z tej oferty specjalnej z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Jednorazowy bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu we wszystkich pociągach Kolei Śląskich z wyłączeniem odcinka zagranicznego Chałupki Bochumin. Co ważne, bilety będzie można nabyć wyłącznie elektronicznie i wyłącznie 1 czerwca. Bilety te będą dostępne w KSC, czyli oficjalnej aplikacji mobilnej Kolei Śląskich oraz w sklepie internetowym Kolei Śląskich dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Co ważne, ta górna granica wieku, w którym można skorzystać z promocji, to 16 lat, natomiast dolna to 4 lata, ponieważ młodsze dzieci zawsze jeżdżą pociągami za darmo dzięki ulgom ustawowym. Promocja nie jest limitowana, co oznacza, że można nabyć dowolną liczbę biletów. W trakcie podróży należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka, na przykład legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport lub książeczkę zdrowia. Organizacyjnie opcja biletu za złotówkę pojawi się w KSC po wybraniu trasy przejazdu. W ten sposób po raz kolejny zachęcamy rodziny do korzystania z transportu publicznego, z wybierania kolei, z budowania tych dobrych doświadczeń kolejowych już od najmłodszych lat. Co ważne, dane Kolei Śląskich pokazują, że dzieci i młodzież korzystające z ustawowej ulgi 37% podróżują pociągami coraz częściej. Od stycznia do kwietnia tego roku z przejazdów ulgowych dla dzieci i uczniów skorzystało blisko 530 tysięcy młodych pasażerów, podczas gdy w analogicznym czasie w ubiegłym roku było to ponad 519 tysięcy, co oznacza wzrost o ponad 10 tysięcy podróżnych rok do roku. I to mimo utrudnień wynikających z przebudowy katowickiego węzła kolejowego, którą prowadzi PKP PLK. Ciekawostka, największą różnicę odnotowano w lutym. W tym roku z przejazdów skorzystało ponad 124 tysiące dzieci i uczniów, o blisko 18 tysięcy więcej niż w lutym ubiegłego roku. Warto przypomnieć w tym momencie, że przez cały rok rodzice i opiekunowie podróżujący razem z dzieckiem mogą skorzystać z oferty Rodzina. Dzięki niej grupy od 2 do 6 osób, w tym maksymalnie 2 dorosłych i co najmniej 1 dziecko, mogą podróżować z 30% zniżką. Ciekawe, oferta rodzina łączy się z promocyjną ofertą z okazji Dnia Dziecka.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Urszula Miszczak, zapraszam. Rozpoczął się nabór projektów do 13. edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Obok dobrze znanych kategorii ogólnomiejskiej i dzielnicowej pojawiła się nowa, tak zwana pula rewitalizacyjna, mówi Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
5: Na ten cel przeznaczono ponad 584 tysiące złotych. Fundusze te będą wspierać inicjatywy wpisujące się w gminny program rewitalizacji miasta Częstochowy.
4: Projekty można zgłaszać elektronicznie na stronie budżetu obywatelskiego do 21 czerwca. Fundacja ECPU Polska Łowcy Pedofilów poinformowała o ujęciu 68-letniego Marka M. na terenie częstochowskiej dzielnicy Wrzosowiak. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Z opublikowanego na fanpage'u organizacji nagrania wynika, że mężczyzna miał prowadzić internetowe rozmowy o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Został przekazany w ręce policji. Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie jest gotowy do przyjmowania wniosków o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję dokumentów podpisał w piątek 22 maja Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Będziemy respektować prawa związków jednopłciowych, a gdy prawo w Polsce na to zezwoli, jestem także gotów udzielać ślubów takim parom, zapowiedział w rozmowie z Wyborczą pełniący obowiązki prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski z Lewicy. Ponad 165 tysięcy złotych będzie musiała zwrócić Blachownia po kontroli przeprowadzonej przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola dotycząca realizacji rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu w latach 2019-2023 wykazała liczne nieprawidłowości związane z przyznawaniem i rozliczaniem pomocy społecznej. Jak wskazano w dokumentacji pokontrolnej, nieprawidłowości dotyczyły m.in. przyznawania wsparcia osobom i rodzinom, których dochody przekraczały ustawowe kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy. Kontrolerzy zakwestionowali również przypadki udzielania pomocy jednocześnie w dwóch formach, a także finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu, w tym kosztów tzw. paczek mikołajkowych. W raporcie wskazano osoby odpowiedzialne za wykazane nieprawidłowości. Pełna treść wystąpienia pokontrolnego została opublikowana w zakładce kontrole Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Blachownia. Pod koniec listopada powinna zakończyć się modernizacja kolejnego odcinka wałów wzdłuż kanału Kucelinka. Inwestycja realizowana przez Wody Polskie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa powodziowego Częstochowy. Więcej Grzegorz Pałka.
6: Aktualnie realizowany jest czwarty etap prac. Obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę wałów na odcinku 345 metrów. Wały będą uszczelnione, a ich parametry poprawione. Powstanie betonowo-żelbetowy mur oporowy. Wykonane zostaną umocnienia. Inwestycje dopełni wykonanie nawierzchni na koronie wału i roboty ziemne.
4: Koszt obecnego etapu to ponad 4 miliony złotych. Jest przetarg na rewitalizację Placu Biegańskiego. Miasto czeka na oferty do 25 czerwca do godziny 9, donosi portal w częstochowie.pl. Celem inwestycji jest odbetonowanie placu i jego zazielenienie. Pojawią się m.in. nowe drzewa, zieleńce, powstaną zacienione strefy odpoczynku i miejsca spotkań, a całość zyska bardziej rekreacyjny i kameralny charakter. Projekt przewiduje także budowę dwóch fontan. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do 30 października 2028 roku.
3: Zmieniamy temat.
7: Jedziesz samochodem, to patrz na drogę. Śląska Drogówka informuje, że jedną z głównych przyczyn kolizji czy wypadków jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu podczas jazdy. Barbara Pluta.
8: Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
7: Za takie wykroczenie można złapać 12 punktów karnych i 500 zł mandatu.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: Poznamy człowieka związanego z Częstochową.
3: Ciekawe spotkanie.
7: Stanisław Nowak to postać, którą zajmiemy się właśnie dzisiaj. To lekarz, ginekolog, pedagog, działacz społeczny i samorządowy, a nawet prezes Rady Miejskiej w Częstochowie i uwaga, bo nie wszyscy pewnie o tym wiedzą, wiceprezydent miasta. Cofnijmy się zatem w czasie razem z Joanną Lusek, która jest historykiem i muzealnikiem.
3: Ciekawe spotkanie.
9: Stanisław Nowak. Niezwykle ciekawa postać i jeszcze bardziej ciekawa historia, czyli ten moment, kiedy ta postać stała mi się bliska i zaczęłam szperać w archiwach, żeby właśnie tą postać opracować. Był rok 2020, jak Państwo wiedzą, sytuacja covidowa. Niemniej wydarzenia działy się, wydarzenia historyczne, szczególnie historyczne rocznice. I Muzeum Niepodległości w Warszawie organizowało konferencję poświęconą akcji AB. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, to rok 1940 i akcja likwidacji przede wszystkim polskiej inteligencji, akcja, jeszcze raz powtórzę, akcja AB. No i tak sobie pomyślałam, że jeżeli już cokolwiek mam napisać, to musi to być postać, która, do której będzie mi blisko, również ze względów geograficznych, i zaczęłam szperać. Najpierw otwarłam zestawienie akcja AB, gdzie, ile osób, no i napotkałam na Częstochowę. Bardzo ciekawe archiwalia. I jak już zaczęłam szperać w tych archiwaliach, to pomyślałam, że skoro zajmuję się historią medycyny i farmacji, to świetnie by było, gdyby udało mi się znaleźć postać właśnie lekarza, higienisty, farmaceuty. I znalazł się doktor Stanisław Nowak.
1: Trochę faktów z życia tej postaci, no i z tego, co dokonał.
9: Właśnie, bo tak zaczęłam od końca, czyli od momentu jego śmierci. To już Państwo wiedzą, akcja AB 1940, czyli 1940 właśnie, to koniec życia Stanisława Nowaka. Ale myślę, że to tak naprawdę taka postać trochę zapomniana, a jeżeli chodzi o Częstochowę, to niesamowicie aktywna, zarówno pod względem zawodowym, jak i pod względem społecznym. Proszę Państwa, Stanisław Nowak pochodził z Łęczycy, czyli jeszcze zupełnie gdzie indziej jedziemy w tym momencie. Urodził się w roku 1874. Jego rodzice byli niesamowicie dobrze wykształceni. Ojciec był prawnikiem po Warszawskiej Szkole Głównej, natomiast matka ukończyła konserwatorium muzyczne również w Warszawie. Stąd też w ich domu bywali często ludzie związani ze światem inteligencji i ze światem sztuki. I tak Stanisław Nowak w tej fantastycznej, można powiedzieć, atmosferze dorastał. Ale pamiętajmy, że to jest czas zaborów, a dom Nowaków właśnie to jest ten dom inteligencji polskiej. I proszę Państwa, na dalszą naukę z Łęczycy razem z matką Stanisław Nowak jedzie do Warszawy i tam uczy się w gimnazjum realnym numer 5. To było to gimnazjum, które było najmniej zrusyfikowane. I tam wpada, w takim dobrym słowa tego znaczeniu, w taką siatkę kompletów po zajęciach, która prowadzona jest przez, czy prowadzona, zainicjowana przez Stanisława Zakrzewskiego. I proszę Państwa, w 1893 roku matura i decyzja o tym, co dalej. Stanisław wybiera medycynę. Przede wszystkim dlatego, że w rodzinie te tradycje medyczne też były dosyć silne. Doktor Józef Nowak, jego wuj, to właśnie lekarz medycyny i rozpoczyna naukę, czy w zasadzie kontynuuje ten swój pobyt w świecie warszawskim, na Uniwersytecie Warszawskim właśnie. I w 1894 roku, w stulecie, 100 lat po rewolucji warszawskiej i śmierci Kilińskiego, młodzież studencka wychodzi na ulicę i Stanisław Nowak zostaje aresztowany. Zostaje zasądzony mu wyrok i musi, no niestety, odbyć karę na zesłaniu. Przypomnę, mamy rok 1894 i wyjeżdża, bo może wybrać, do Tambowa. W tym samym roku car umiera, ogłoszona jest amnestia i Stanisław Nowak tak zamierza podjąć dalszą naukę na studiach, czyli w zasadzie studia kontynuować, bo te studia przerwał w takich dość specyficznych okolicznościach i kończy medycynę na Uniwersytecie w Charkowie. Potem decyduje, czy też myśli o swojej dalszej karierze, o ścieżce zawodowej. Przenosi się na krótko do Łęczycy. W międzyczasie, bo tego nie powiedziałam, ta jego pierwsza praktyka lekarska to szpital wojskowy, jeszcze w Charkowie. Potem, tak jak powiedziałam, ten czas takiego rozluźnienia, myślenia o tym, gdzie się usadowić, umieścić, z jakim miastem związać swoje życie. I mniej więcej krąży tak po kilku miastach. Jest
10: między innymi na praktykach w Krakowie, we Lwowie, czyli styka się z tym fantastycznym światem, nie tylko tym światem lekarskim, medycznym, ale również z tym światem kultury i sztuki, którą zresztą tak naprawdę kocha. W tym czasie poznaje Boja Żeleńskiego, poznaje Rejmonta, o których zresztą świetnie się wypowiada, a tego jeszcze Państwu nie powiedziałam, czy nie wspomniałam, pozostawił po sobie trzytomowe wspomnienia. Bardzo taka pasjonująca, można powiedzieć, lektura, szczególnie dotycząca tych pierwszych jego lat w Częstochowie, do której zaraz zresztą przejdę. Natomiast był też doskonałym obserwatorem życia społeczno-politycznego. W ogóle generalnie chyba wszystko go pasjonowało i wszystko było dla niego ważne, ale te momenty w jego życiu, kiedy dokonuje tych wyborów, kiedy jest w Warszawie, kiedy potem musi przebywać na zesłaniu, kiedy jest w Charkowie, i pięknie pisze o tym środowisku polskim, studenckim. To są takie ciekawe dosyć elementy jego wspomnień, które zostały opublikowane i możecie Państwo spokojnie do tych wspomnień sięgnąć. I wreszcie mamy rok 1902. W tym roku rozpoczyna pracę w Częstochowie. Najpierw kontaktuje się z doktorem Biegańskim, który jest dla niego spiritus movens. Jeżeli chodzi o takie wprowadzenie go w to życie medyczne w Częstochowie, ale jest też dla niego takim mentorem, prowadzi go po tych ścieżkach, zakamarkach nie tylko wiedzy medycznej, ale również wprowadza go w środowisko. Jak Państwo doskonale wiedzą, jeżeli ktoś jest nowy w środowisku, to raczej nie jest lubiany, a szczególnie jeżeli wchodzi nowy lekarz w miasto, które no, pod względem demograficznym nie jest jeszcze takie wielkie, nie jest wielką metropolią, no to już zaczynają się problemy.
11: Mówiła doktor habilitowana Joanna Lusek, historyk i muzealnik. Do postaci Stanisława Nowaka będziemy jeszcze wracać w naszym programie. Tymczasem zmieniamy temat.
3: Blisko mieszkańców.
11: Miasto tworzą ludzie, a klimat tworzą artyści. Tych artystów w Częstochowie tutaj nie brakuje. Dzisiaj przypomnimy jedną z postaci. Dlaczego warto o niej powiedzieć? No, właśnie może jakiś projekt się szykuje.
12: Daniel Zalejski, Urząd Miasta Częstochowy. Warto pamiętać o artystach, którzy tak naprawdę mieli i wciąż mają wpływ na kształt naszego miasta, ponieważ dzieła, które były nawet kilka dekad temu stworzone w przestrzeni publicznej, bardziej lub mniej, teraz cały czas na nas oddziałują. Tak sobie myślę, że nawet jeżeli nie jesteśmy zainteresowani sztuką, ale przemieszczamy się po mieście, czy na przykład korzystamy z różnych obiektów sportowych, ale ta sztuka gdzieś wokół nas jest, to nasza wrażliwość, nasze oko się wyrabia. Myślę, że dzięki temu jesteśmy lepszymi ludźmi i potrafimy dostrzegać większe subtelności w różnych przestrzeniach. No już takie jest oddziaływanie sztuki na nas, czy tego chcemy, czy nie. Wśród osób, które są związane z Częstochową i miały wpływ na kształt naszego miasta, możemy wspomnieć takie nazwiska jak Adolf Szyszko-Bohusz, Włodzimierz Ściegienny, Władysław Łyczba. A dzisiaj myślę, że mamy okazję porozmawiać o tym, co w naszym mieście pozostawił Stanisław Łyszczarz. Tak naprawdę w Częstochowie się nie urodził, ale był z nią związany, ponieważ po studiach właśnie tutaj przyjechał i w liceum plastycznym otrzymał najzwyczajniej w świecie pracę. Oprócz liceum plastycznego później pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnie jest to Uniwersytet Jana Długosza i miał wpływ na to, jak kolejne pokolenia osób kształtowały się w obszarze malarstwa i ceramiki. Także te elementy plastyczne w jego twórczości przekazywał dalej kolejnym pokoleniom. Ja myślę sobie w tym momencie o takiej mozaice na ścianie dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ulicy Armii Krajowej, a właściwie Alei, Drzewo Mądrości. Co prawda nazywamy je Drzewem Życia, ponieważ ten motyw faktycznie drzewa jest tam wskazany, a owoce, jakie daje, to na tej mozaice jest wskazane, że są to różnego rodzaju aktywności związane właśnie z kształtowaniem młodych ludzi na uczelniach. Są tam wątki sportowe, olimpijskie, naukowe i można by pomyśleć, że owoce na drzewie to wszystko, co można by przekazać. Natomiast Stanisław Łyszczarz tworzył w takim, a nie innym czasie i sprawne oko dostrzeże, że w okresie zimnej wojny, wyścigu zbrojeń, ale także wyścigu kosmicznego, pojawianie się jakichś motywów kosmicznych nie jest przypadkowe. Warto poszukać jakichś orbit, jakichś planet na tej mozaice i rzucić sobie okiem na okolice, ponieważ Nieopodal znajdują się takie ulice jak Kosmiczna, Księżycowa, Gwiezdna. To jest właśnie świetnie powiedziane, że sztuka uczy nas historii. Są pewne alegorie, symbole, które możemy odczytywać w miarę uniwersalnie, ale jeżeli postaramy się i poznamy troszeczkę tła historycznego, to wtedy dzieło, które obserwujemy, nabiera jeszcze większej wartości.
11: A tych dzieł Łyszczarza jest więcej w Częstochowie?
12: Oczywiście, że jest ich więcej. Jak już byliśmy przy uczelni wyższej, to i szkoła podstawowa na Stradomiu posiada jego wesołą mozaikę na swoim budynku, gdzie ukazuje wesoło bawiące się dzieci. Jedno z nich ma samolot jakiejś wyjątkowej konstrukcji, inne flagę Polski. Także wszystko, co w wychowaniu patriotycznym, w duchu edukacji jest tam pokazane sztuką wysoką, ale o rzeczach codziennych, nie łachych. Z innych takich miejsc jest basen. Basen, który wszyscy znamy w Częstochowie jako KB. Tam jego mozaika na zewnątrz po ociepleniu została odtworzona. Natomiast wciąż w środku możemy zobaczyć mozaikę, która przedstawia tak naprawdę podwodny świat. Więc pływając sobie w czyściutkim, honorowanym basenie, możemy obserwować mozaiką wymalowane życie w oceanie. Przy klubie Politechnik jest mozaika i śmiem twierdzić, że również Stanisława Łyszczarza z motywami bardziej sportowymi. Tutaj mówimy tak naprawdę o dziełach plastycznych dwuwymiarowych, natomiast z pewnością mieszkańcy dzielnicy Północ, którzy szczególnie wybierają się na spacery albo jeżdżą tramwajem, znają bardzo dobrze strażników dzielnicy, czyli smoki. Właśnie one są dziełem naszego bohatera dzisiejszego spotkania, pana Stanisława Łyszczarza. Można na miejscu w chwili obecnej przeczytać krótką notkę biograficzną o nim. Jest zagospodarowana zieleń, także troszeczkę pana Stanisława w Częstochowie jest, a gdyby ktoś miał ochotę spotkać się z nim na kawę, podziękować, zapytać o coś, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przybyć pod tablicę Dłuta Jerzego Kędziory na ulicę Jasnogórską 34, jeżeli dobrze kojarzę. Tam na boku jest tablica upamiętniająca profesora Stanisława Łyszczarza, który był z nami od 30 do 91 roku. Był pedagogiem, ceramikiem i malarzem i właśnie o tym mówi ta tablica. I choć w Częstochowie się nie urodził, miał na nią bardzo duży wpływ i pozostał z nami na cmentarzu Kule.
11: Może po prostu pokochał miasto Częstochowe.
12: Kogoś pokochał na pewno. Miejmy nadzieję, że miasto też.
11: Te prace mają trochę lat, one są w bardzo dobrym stanie, te mozaiki.
12: Tak jest. No tutaj działał powiedzmy w latach 60., 70. To, że te mozaiki są w naprawdę dobrym stanie, świadczy tylko i wyłącznie o kunszcie pana Stanisława. No bo coś, co jest robione dobrą techniką, a znajduje się tak naprawdę w większości w przestrzeni otwartej, to nawet mimo jakichś prac konserwacyjnych i ratunkowych, te wszystkie prace naprawdę są w świetnym stanie. Wielki ukłon dla autora.
11: Wiele takich mozaik zniknęło z krajobrazu Śląska. One po prostu znikały pod tynkami. Dbacie tutaj o tą spuściznę.
12: W Częstochowie mamy tę przypadłość, że mamy uczelnię, mamy także szkołę, które w obszarze plastyki uczą nas. I na tyle, na ile to jest możliwe, staramy się o to dziedzictwo dbać. Jednym z przykładów tego jest właśnie mozaika na basenie.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Częstochowianie mogą oddać szpik w Katowicach. Na chętnych czeka Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Raciborskiej. To niedaleko Dworca Głównego. A dlaczego to mówię? Bo rozpoczęła się teraz duża akcja, ale można oddać też krew. Oto szczegóły.
13: Witam, nazywam się Szymon Danowski i jestem dawcą DKMS-u. Dzięki mojej partnerce tak naprawdę z przypadku dostałem się do DKMS-u i bardzo szybko otrzymałem telefon, że jest ktoś potrzebujący. Sama procedura jest absolutnie bezbolesna. Zajmuje parę godzin, a tak naprawdę ratujemy komuś realnie życie. Nie trzeba było się kłaść w klinice, wystarczyło oddanie krwi. Sama procedura przypomina trochę dializę. Jest delikatnie niekomfortowa, natomiast całkowicie bezbolesna. Było na pewno podekscytowanie, była radość, że rzeczywiście mogę komuś pomóc, no ale również delikatny smutek. Jednak dostać wiadomość, że jest ktoś, kto de facto umiera i potrzebuje natychmiastowo mojej pomocy, no to jest wiadomość ciężka. Ale dzięki wsparciu również osób z DKMS-u i wszystkich wszystkich pracowników. Udało się w pozytywnym tonie doprowadzić całą procedurę do końca.
14: Od tych punktów rejestracyjnych będzie dużo. Szukajcie czerwonego namiotu, gdzie będą nasi wolontariusze i was zarejestrują, dopiszą do bazy potencjalnych dawców szpiku. Tak, tych możliwości do rejestracji też będzie kilka. Każda osoba, która się zarejestruje, jest szansą na uratowanie życia dla pacjenta, który tego przeszczepienia wymaga. Musimy tą bazę budować jak najszerszą i jak największą, ponieważ podczas rejestracji, gdy pobierzemy wymaz, to my z tego wymazu wyznaczamy antygeny HLA. Kombinacji tych antygenów HLA jest około 5 miliardów, więc bardzo trudno jest dopasować takiego bliźniaka genetycznego. Zobrazować to też może statystyka, ponieważ u nas w bazie Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 2 miliony osób, czyli jest takich 2 miliony osób gotowych do zostania dawcą faktycznym, a z nich 14,5 tysiąca osób zostało dawcami faktycznymi, czyli tak naprawdę tylko 0,5% osób oddało komuś szpik. No i to jest właśnie kwestia tego dopasowania. Rejestracja to bardzo prosty proces, zajmuje około 10 minut i można podzielić ją na 3 etapy. Pierwszy etap to jest przejście krótkiego wywiadu medycznego z wolontariuszem, który jest przeszkolony i przygotowany do tego. Upewniamy się, że na samym wstępie nie mamy jakichś przeciwwskazań do rejestracji. Jeżeli tych przeciwwskazań nie ma, to później osoba rejestrująca się wypełnia formularz, podając swoje dane, żebyśmy mogli do niej dotrzeć, gdy zajdzie taka potrzeba. Po wypełnieniu formularza dochodzi do pobrania wymazu. Wymaz pobieramy 3 pałeczkami z buzi, pocieramy policzek od wewnętrznej strony. Mówiąc tak kolokwialnie, trzeba po prostu tym patyczkiem w buzi pogmerać. 3 pałeczkami, każdą z nich przez minutę trzeba potrzeć w buzi. I to jest wszystko, co musimy zrobić na tym pierwszym etapie. My później wysyłamy to do laboratorium, z tego wymazu wyznaczane są te antygeny HLA i to wszystko tak naprawdę. Rejestrujemy się raz i w bazie jesteśmy do 60 roku życia i później tak naprawdę jest taki czas, możemy powiedzieć, oczekiwania. To może być za 3-4 tygodnie, może być za 2-3 miesiące, może być za kilka lat. Dostaniemy telefon, że gdzieś na świecie jest ten bliźniak genetyczny, który potrzebuje pomocy, który czeka na przeszczepienie. Jeżeli mamy taki telefon, to na początku jesteśmy oczywiście pytani, czy nasza decyzja jest aktualna. Oczywiście, tak jak mówimy, to musi być świadoma rejestracja, więc liczę, że tutaj nikt nie będzie się wahał. Jeżeli wszystko jest okej, to pierwszym krokiem jest skierowanie na dokładne badania zdrowia w miejscu swojego zamieszkania. Sprawdzamy wtedy, czy dawca jest osobą zdrową, sprawdzamy, czy jest ta całkowita zgodność. Jeżeli wszystko się zgadza, to rozpoczynamy procedurę przeszczepienia. Procedura przeszczepienia odbywa się w jednej z 9 klinik w Polsce, z którymi współpracujemy. Najbliższa nas jest w Gliwicach. Zawsze staramy się tak, jeżeli tylko jest miejsce w tych klinikach, to staramy się tak to dopasować, żeby ten dawca miał jak najbliżej. No i później dochodzi do, oczywiście, jeżeli jest pacjent gotowy, to dochodzi do przeszczepienia jedną z 2 metod. Jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej i już w trakcie tego pobrania lekarze widzą, czy tych komórek jest wystarczająco. Więc jeżeli ich jest za mało, to wtedy dawca zostanie poproszony, żeby drugiego dnia przyszedł i oddał tą brakującą liczbę. Jeśli chodzi o szpik, to tutaj mogę uzupełnić informację, że ten szpik w naszym organizmie się zregeneruje po około 2 tygodniach, więc to też jakby niech dawcy nigdy się nie boją, że im go zabraknie. Dawcy są dla nas najważniejsi, dbamy, pilnujemy o ich zdrowia, także nie ma co się obawiać. Jest to metoda przypominająca oddanie krwi. Mówiąc o tej metodzie, mamy na myśli aferezę, czyli tak naprawdę oddanie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Polega ona na tym, że dawca ma zakładane dojście dożylne na jedną rękę, krew wypływa z jego organizmu, trafia do urządzenia zwanego separatorem, gdzie z krwi oddzielane są komórki macierzyste. Z drugiej strony urządzenia krew wypływa i wraca do jego organizmu drugim dojściem dożylnym, czyli można powiedzieć, że dawca tworzy taki obwód zamknięty. Ta procedura trwa około 4, 5, czasem 6 godzin i po niej tak naprawdę można iść do domu. Tak jak mówiłem wcześniej, może zdarzyć się tak, że tych komórek macierzystych jest oddanych za mało, więc trzeba kolejnego dnia wrócić. Przez 5 dni również dawca przyjmuje czynnik wzrostu, dzięki któremu jego organizm wyprodukuje więcej komórek macierzystych. Podczas przyjmowania tego czynnika wzrostu mogą pojawić się objawy grypopodobne, ale tak jak w przypadku grypy, przyjmujemy jakieś leki przeciwzapalne, przyjmujemy coś na zbicie gorączki i po prostu trzeba dotrwać do tego i ta metoda występuje w 90% przypadków. Druga metoda, czyli ta, z którą związanych jest najwięcej mitów, pojawia się, jak już pewnie łatwo policzyliście, w 10% przypadków. Jest to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, jak to się często pojawia i wiele osób to zniechęca do rejestracji. Szpik w naszym organizmie jest w kościach płaskich, talerz kości biodrowej jest taką kością w naszym organizmie największą. Taki zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, czyli dawca leży na brzuchu, przez około godzinę śpi, tak naprawdę w tym czasie 2 lekarzy pobiera od niego szpik, który w jego organizmie się zregeneruje i dawca spędza wtedy w klinice 3 dni, jest dzień przyjęcia, dzień zabiegu, dzień wypisu i myślę, że to, co jeszcze warto dodać, to to, że oczywiście dawca nie ponosi żadnych kosztów, robimy to tak, żeby to była też jak najmniej inwazyjne dla dawcy, czyli dawca jest objęty ubezpieczeniem na proces przeszczepienia, ma zwracane koszty dojazdu, jeżeli potrzebuje na przykład wziąć ze sobą drugą osobę jako takie wsparcie, to również koszty za tą osobę są zwracane, czy to wyżywienie, czy pobyt w hotelu, czy dojazd. No i później samo zostanie takim dawcą wiąże się też z pewnymi przywilejami, jak krótsze kolejki do lekarza, zniżki na niektóre leki w aptece, a też warto czasem lokalnie sprawdzić, bo może się to wiązać ze zniżkami, czy też darmowymi przejazdami komunikacją miejską. W przeciwieństwie do zwolnienia chorobowego, tutaj każdy dawca ma płatne 100% tego okresu czasów pracy. Oczywiście też, wiadomo, trzeba z pracodawcą się dogadać, czy bardziej poinformować go, że jest się takim dawcą. Też, tak jak mówiłem, każda taka osoba, która będzie wytypowana jako dawca, dostaje takiego swojego opiekuna z fundacji. Więc jeżeli ktoś miałby problem z pracodawcą, byłaby to trudniejsza osoba, to powiedzieć to nam, zgłosić. My postaramy się pomóc we wszystkim tak naprawdę. Mateusz Lis, koordynator do spraw rekrutacji Fundacji DKMS.
11: Chętnych po informacje wysyłam także do Częstochowy na ulicę Kopernika, do oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
3: Zmieniamy temat.
11: Powracamy do pożarów traw. Udajemy się na nasze podwórko. Młodszy brygadier Marcin Caban, zastępca oficera prasowego komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
15: Należy podkreślić, że za ponad 94% przyczyn powstawania takich pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Należy pamiętać, że po takim pożarze ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia. Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Przypominam, że wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone. Pamiętajmy, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny wynoszącej nawet do 30 tysięcy złotych. Pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, a każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas, gdzie będą naprawdę niezbędni. Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i krzewach. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk, owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów.
11: Tyle młodszy brygadier Marcin Caban z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
3: Zmieniamy temat.
11: Nie musimy udać się specjalnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwie do oddziału w Częstochowie przy Dąbrowskiego, bo z nami jest Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
16: Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Czas na dostarczenie informacji o przychodach uzyskanych od 1 marca 2025 roku do końca lutego tego roku upływa w poniedziałek, dokładnie 1 czerwca. Zgodnie z przepisami ostateczny termin na złożenie dokumentów mija z końcem maja, ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, czas na dopełnienie formalności nasi świadczeniobiorcy, czyli osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne i pracują, mają do 1 czerwca. Na podstawie przekazanych danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikuje, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też były przekroczone limity przychodów. Przekroczenie limitów przychodów 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia przedemerytalnego. Forma rozliczenia z ZUS-em zależy od rodzaju wykonywanej aktywności zawodowej. Umowa o pracę lub zlecenie, wówczas składamy zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o osiągniętych dochodach z podziałem na poszczególne miesiące. Natomiast działalność gospodarcza, jeżeli ktoś łączy działalność gospodarczą i pobieranie świadczenia przedemerytalnego, to wówczas do Zakładu Ubezpieczeń należy złożyć oświadczenie, gdzie przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli ktoś pracuje za granicą, czy jest członkiem Rady Nadzorczej, on również musi złożyć dokumenty o osiąganych przychodach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po przedstawieniu kompletu dokumentów ZUS dokona rozliczenia w sposób najbardziej opłacalny dla świadczeniobiorcy. Analiza przychodów zostanie przeprowadzona w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Zakład sprawdzi, czy świadczenie od marca ubiegłego roku do lutego tego roku było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy powinno zostać zmniejszone albo zawieszone.
3: To warto wiedzieć.
17: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Dwie istotne zmiany wprowadzone zostają w budżecie obywatelskim. Nowością jest tak zwana pula rewitalizacyjna, czyli środki na projekty rewitalizacyjne. W tym roku to jest 580 tysięcy złotych. Projekty takie muszą być położone na wyznaczonym dla Częstochowy obszarze rewitalizacji. Chodzi przede wszystkim o tereny dzielnic Stare Miasto, Śródmieście, Podjasnogórska, Raków i Ostatni Grosz. Projekty takie muszą być też zgodne z celami i kierunkami działań określonych w gminnym programie rewitalizacji, ale katalog ich jest na tyle szeroki, że bardzo łatwo jest wpisać jakiś swój pomysł na zadanie w wymogi projektu rewitalizacyjnego. Rewitalizacja to jest najogólniej mówiąc proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zmagających się czy to z problemami społecznymi, czy gospodarczymi, czy przestrzennymi. Nie chodzi tylko o remonty czy takie twarde, budowlane inwestycje w infrastrukturę, ale chodzi też o działania na rzecz jakości życia, integracji społecznej czy funkcjonowania lokalnych wspólnot. Więc z jednej strony projektem rewitalizacyjnym może być na przykład pomysł na zagospodarowanie jakiejś przestrzeni publicznej, ale z drugiej może to być także pomysł na jakieś działania społeczne. W 13. edycji budżetu obywatelskiego jest też nowa zasada dotycząca projektów na terenach miejskich jednostek organizacyjnych, czyli choćby szkół czy bibliotek. Nie można zgłaszać projektów na terenie jakiejś jednostki, jeśli dotyczące jej zadanie zostało wybrane do realizacji w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty możemy zgłaszać poprzez platformę internetową budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Tam też znajdziemy chyba wszystkie odpowiedzi na pytania związane z procedurą budżetu obywatelskiego, które mogłyby nas nurtować. Zresztą ta procedura nie jest trudna, nie może taka być, bo chodzi o to, że w budżecie obywatelskim ma uczestniczyć jak najwięcej chętnych na tym etapie, który właśnie się zaczął.
3: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Pokojówka, architektka, siostra młode damy, Anna Marianna Lucyna, oficer, doktor oraz wróżka to bohaterowie spektaklu. Co ich łączy? Jedna, właściwie jedna, Madame Elizabeth. To sztuka, którą wystawił na deskach myszkowskiej sceny Teatr Fajrant. Poznajmy więc reżyserkę i aktorkę tego teatru i dobrego ducha także. Joanna Orzuk jest z nami także jej opowieść o miłości do teatru.
3: Ciekawe spotkanie.
18: Piszę spektakle i piszę role pod konkretnych uczestników. Wiadomo, to nie są aktorzy zawodowi, to nie są profesjonaliści. Oczywiście nasz sezon rozpoczyna się tym, że mamy nabór, ponieważ co roku musimy taki nabór zorganizować. Uczestnicy mają warsztaty teatralne przez kilka miesięcy. Ja oczywiście ich bacznie obserwuję, robię notatki. Po tych warsztatach już wiem, do jakiej roli oni się nadadzą i też przede wszystkim, czy sobie z tym poradzą. Często jest tak, że uczestnik zastanawia się, dlaczego dostał na przykład małą rolę. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, że ja tak zrobiłam, bo tak mi się podobało, tylko nie można na przykład nowej osoby, która ma 13-14 lat, rzucić na głęboką wodę, bo te zajęcia zamiast przyjemnością staną się koniecznością, co w efekcie skończy się tym, że uczestnik na kilka tygodni przed premierą ucieknie, po prostu się wystraszy, bo nie poradzi sobie z rolą. Wiadomo, tutaj te role nie są aż tak bardzo skomplikowane, bo nie mówimy o rolach z wielkich scen czy z wielkich filmów, ale dla kogoś, kto najczęściej nigdy nie miał nic wspólnego ze sceną poza mówieniem na przykład jakiegoś wierszyka na akademii szkolnej, to rzeczywiście to może być bariera nie do przejścia. Dlatego stopniowo, wiadomo, w zależności od umiejętności, bo są też osoby, które przychodzą z doświadczeniem, mają w sobie taki naturalny luz, tą prawdę sceniczną, więc wtedy rzeczywiście można tą rolę napisać większą, bardziej rozbudowaną i można zupełnie inaczej z takimi osobami pracować. Natomiast ja rzeczywiście stawiam na to, żeby każdy miał to, co jest w stanie udźwignąć, żeby to była przyjemność, żeby ta premiera była czymś fajnym, no i oczywiście z obietnicą, że w następnym spektaklu ta rola będzie większa, będzie trudniejsza i to się sprawdza. To się wbrew pozorom sprawdza, bo nie wszyscy uważają, niektórzy uważają, że rola może być jakakolwiek, każdy ma sobie poradzić, skoro na zajęcia chodzi. To nie o to chodzi. To nie są zawodowi aktorzy, to jest młodzież, która uczy się w szkołach różnych i najczęściej, tak jak mówię, tego doświadczenia nie ma. Wiadomo, zawodowy aktor dostaje rolę i nikt go nie pyta, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli na przykład jest na etacie w teatrze. Tutaj zajęcia mają być przyjemnością przede wszystkim. My oczywiście też jesteśmy w takim projekcie, który właśnie ma na celu zrzeszanie tej młodzieży pod takim kątem, że to jest tak jakby program profilaktyczny. Czyli zamiast zajęcia w ogóle wolne od telefonów, wolne od tego, żeby właśnie nie korzystać na zajęciach z telefonów, tylko żeby się skupić na tym, co robimy. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze każdy chce odłożyć telefon na te kilka godzin, ale to jest właśnie jakby podstawa. Podstawa, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo warsztaty, jak zaczynamy sezon, one są ciężkie i psychicznie, i fizycznie. No to nie jest tak, że sobie wejdziemy i troszkę poćwiczymy dykcji i już jest koniec. Tylko te warsztaty rzeczywiście trwają kilka miesięcy. Głównie są skierowane na emocje, na to, żeby jeżeli coś już potem gramy, coś robimy na scenie, to żeby była intencja, to jest podstawa. I to jest łatwe, jeżeli się mówi wiersz czy jedno zdanie, ale już trudniejsze, jeżeli ma się do odegrania całą rolę. No i właśnie tutaj ja jestem jak najbardziej za tym, żeby teatr się rozwijał. Cieszę się, bo jak ja byłam w wieku moich uczestników, to nie było takich możliwości. Przynajmniej nie było takich możliwości w Myszkowie, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w większych miastach różne zajęcia były i przy teatrach, i przy szkołach aktorskich. Natomiast ja się cieszę, bo teatr uczy, bawi, kształci i kształtuje przede wszystkim. Ja byłam wzruszona, gdzie któregoś razu przyszła do mnie jedna uczestniczka i powiedziała, że ja nie wiem, co by było, gdyby nie teatr. Nie wiem, kim bym była i gdzie bym teraz była. Ja mówię, kurczę, nie wiedziałam, że aż tak to ci pomogło. A ona stwierdziła, że dzięki tym zajęciom, dzięki spektaklom stała się pewna siebie, stała się otwarta, ma w ogóle inne spojrzenie na świat i rzeczywiście coś w tym jest, bo gdybym miała spojrzeć na siebie jako na ucznia liceum ogólnokształcącego, zanim poszłam do szkoły aktorskiej, a spojrzeć na siebie po tej szkole, to rzeczywiście coś w tym jest, że te zajęcia, ta prawda, te emocje pozwalają człowiekowi na jedną rzecz, na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i myślę, że też przede wszystkim więcej zrozumieć. No i 18 listopada 2009 rok.

0: wiadomo, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za spektakl, za całą organizację, za mnóstwo rzeczy, bo scenariusz, reżyseria, muzyka, oświetlenie, dźwięk, jeżeli jest taka potrzeba, to nagłośnienie czy efekty audiowizualne, scenografia, fryzury, charakteryzacja, to wszystko robimy sami. Robimy sami, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy teatrem, który dysponuje czy garderobą, czy krawcowymi, więc trzeba sobie poradzić własnymi siłami, własnymi rękoma, trzeba to wszystko przygotować. Ja też stawiam na to, żeby scenografia zawsze była w miarę uboga, może uboga to jest złe słowo, ale niewielka, bo mnie tak uczono, że najważniejszy na scenie jest bohater, jego emocje, jego przeżycia. A rekwizyt, scenografia, to co trzymam w ręce, ono może pomóc, ale jeżeli się to źle zaaranżuje, to może bardziej zaszkodzić niż tej pomocy udzielić. I rzeczywiście to się często widzi, właśnie czy nawet niejednokrotnie w filmach czy w teatrach, że jest dużo scenografii, dużo rekwizytów, a aktor tak naprawdę jest gdzieś w tle. A to jednak powinno być zupełnie odwrotnie. No i 15 lat za nami, jest to piękny czas. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy gdybym miała 15 lat, 12, 15 teatru, 12 mojej współpracy z teatrem, przy teatrze, w Domu Kultury w Myszkowie, ktoś mnie kiedyś zapytał, czy gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to oczywiście powiedziałabym jak najbardziej tak i cieszę się, że tak to się wszystko rozwinęło. Mnie też bardzo cieszy to, że widownia myszkowska przekonała się do teatru.
1: Tyle Joanna Orzuk z teatru Fajrant. Na afiszach kolejna sztuka, warto więc wybrać się do Myszkowa.
2: Zmieniamy temat.
1: Lista lekarzy leczących boreliozę w Częstochowie jest dość długa. Od niedawna na Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania w tym kierunku wykonują także nasze szpitale. O badaniach, o chorobie i całej tej otoczce wokół boreliozy rozmawiam z doktorem Rafałem Sołtyskiem. Temat boreliozy, a temat dlatego, że robicie Państwo badania, z których pacjenci mogą już korzystać, to powiedzmy, jakie jest zainteresowanie, bo to jest program, który już zaczął funkcjonować.
3: Rosnące, co nas bardzo cieszy, dlatego że wiemy o tym, jak trudno czasem te badania wykonać. Oferujemy Państwu tą diagnostykę i terapię, co jest najważniejsze w naszym szpitalu. Mamy nadzieję, że wreszcie znajdziecie Państwo miejsce, gdzie rozwiążecie kłopoty diagnostyki i terapii tego schorzenia.
1: Jak się okazuje, nie każdy szpital robi te badania, a wy i diagnostyka, i leczenie, dwa wiemy. Jaka jest ta procedura?
3: Bardzo prosta, wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego.
1: Skierowanie od lekarza rodzinnego.
3: Od lekarza rodzinnego wystarczy.
1: No właśnie, i teraz kto powinien przyjść na takie badania? Bo może ktoś sobie kojarzy, że chyba coś go ugryzł, bo jakiś rumień się pojawił. Ktoś może nie kojarzy, ale ma jakieś podejrzenia, bo na przykład chodził do lasu.
3: Ryzyko boreliozy na pewno wiąże się oczywiście z wszelkimi wycieczkami, ale wiecie Państwo, w praktyce, bo ja jestem lekarzem praktykiem, no nie wiemy, każdy z nas gdzieś na jakąś wycieczkę poszedł. Zapytajmy, porozmawiajmy z lekarzem rodzinnym, on ma to doświadczenie, że potrafi doradzić i jakąś błahostkę rozróżni, ale kiedy mamy wątpliwości, kiedy naprawdę trudno o jednoznaczną odpowiedź, to interpretujmy to raczej na naszą niekorzyść. Czyli pomyślmy sobie, no może to jednak jest ta borelioza, bo wykonanie tych kilku testów z krwi, ewentualnie poszerzonych o dalsze badania, rozwiąże potencjalnie duży i niebezpieczny problem. Czyli nie bójmy się badań, bójmy się choroby.
1: No właśnie, borelioza to bardzo poważna choroba.
3: Bardzo poważna, bardzo podstępna i im dłużej pracuję, tym bardziej chylę czoła przed moimi kolegami, lekarzami chorób zakaźnych, bo kiedyś uczyłem się tych objawów boreliozy, chciałem być taki dobrze wyedukowany. Dzisiaj wiem, że te objawy są naprawdę niezwykle zróżnicowane i konia z rzędem, kiedy taki trudniejszy przypadek boreliozy od razu ktoś zdiagnozuje. Czasem pacjenci niestety krążą po różnego typu gabinetach, często nieautoryzowanych, nielekarskich, gdzie obiecuje się im różne cuda, w dużym cudzysłowie, bo to zupełnie o co innego chodzi, a wystarczyłoby przyjść, przebadać się i wiedzieć, czy to jest borelioza, czy też nie.
1: Objawy objawom nierówne.
3: Zakres objawów boreliozy jest olbrzymi, dlatego oddajmy to, czyli diagnostykę w ręce osób doświadczonych, lekarzy chorób zakaźnych, oni wiedzą, oni się tym zajmują. Nie szukajmy

0: internecie, zapytajmy ludzi, którzy naprawdę umieją to leczyć. Starajmy się na tych spacerach unikać tych miejsc, gdzie są te krzaki. No jeżeli tam wchodzimy, ta odzież powinna być odpowiednio ułożona, tak żeby nie narażać się na to ugryzienie. Co może najważniejsze, po powrocie zobaczmy pod prysznicem, czy gdzieś ten kleszcz jednak nas nie ugryzł. To są rzeczy takie realne, które możecie Państwo zrobić. Nie chciałbym siać jakieś paniki, no przecież wszyscy spacerujemy, ale kontrola zdroworozsądkowa, ten prysznic, prosta rzecz. Zobaczmy, nie odkrywajmy tego kleszcza po 3 dniach, kiedy już jest obwódka zapalna, rumieni, nie daj Boże, borelioza. Zdroworozsądkowe postępowanie, a jeżeli są kłopoty, to zapraszamy do naszych lekarzy chorób zakaźnych.
1: Jakie mogą być skutki nieleczonej boreliozy?
0: Boję się właśnie siać tego jakiegoś przerażenia, ale naprawdę opłakane. Neuroborelioza to jest strasznie ciężka choroba i długa w leczeniu. Znowuż podkreślmy, to nie są wszyscy, którzy zachorują na boreliozę, bo my mamy bardzo wiele sukcesów w leczeniu. O tym trzeba mówić. Internet straszy tylko.
1: Każdy kleszcz jest też zarażony.
0: Bo nie każdy kleszcz jest zarażony i organizm ma swoje też mechanizmy obronne. My nie jesteśmy tacy kompletnie pozbawieni odporności. U niektórych osób może dojść do bardzo ciężkich, poważnych powikłań, na przykład tej neuroboreliozy, i to są rzeczy poważne. Już nie można lekceważyć ani wyleczyć aspiryną w domu czy jakimiś metodami naturalnymi. Trzeba zgłosić się do specjalistów. Lepiej wcześniej przyjść, zbadać, uniknąć powikłań.
1: Mam już to skierowanie od lekarza, przychodzimy do szpitala i jak wygląda takie badanie?
0: Badania są wykonywane z krwi, czyli nie narażamy Państwa na żadne jakieś bolesne, nieprzyjemne procedury. No, pobranie krwi możemy zaakceptować. Po pierwszym pobraniu lekarz ocenia, które dodatkowe badania należy wykonać. Jest to tak zwany panel odpowiednich badań. I po uzyskaniu wszystkich informacji będzie z Państwem omówiona diagnoza. Bardzo istotna jest kontakt z lekarzem chorób zakaźnych, dlatego że te testy nie są jednoznaczne. To nie jest tak proste, tego internet też właśnie nie rozwiąże, że się porówna tak jakieś stężenie i wiemy, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. Lekarze chorób zakaźnych latami uczą się swojej pracy i potrafią zinterpretować testy wątpliwe, które Państwo bardzo niepokoją. To sprawia trudności interpretacyjne, a to wszystko będzie omówione. Dlatego też czasem to zdarzy się trzecie pobranie krwi, żeby jeszcze bardziej dokładnie zbadać pewne aspekty tych badań laboratoryjnych. Czyli generalnie opieramy się na badaniach z krwi. Jeśli trzeba, to będzie to poszerzane, ale to u niektórych pacjentów i wtedy będą o tym poinformowane.
1: Przypominam, że badania na boreliozę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wykonują już niektóre nasze szpitale. Warto zadzwonić do swojej placówki, tej najbliższej, i sprawdzić, czy takie badanie wykonywane jest w danym szpitalu. A na dziś to wszystko. Dziękuję, Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 1485 napędzany potrzebami rodziny.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama. 8 na zegarach. Nasze dzisiejsze spotkanie tradycyjnie. Zaczynamy od wiadomości.
4: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
4: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie. Na stadionie mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca. Nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak, gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Na Mazowszu i w Łodzi chmury w najbliższym czasie i przelotne opady. Oprócz tego na Pomorzu może popadać po południu. Podobnie na Podkarpaciu. Od 19 stopni w Trójmieście po 25 we Wrocławiu. Tam najcieplej. A w środku Polski gdzieś pomiędzy, czyli 22. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, choć niektórzy pewnie będą go obchodzić też dzisiaj. My będziemy na antenie przeboje dla dzieci, które chętnie śpiewają też ich rodzice. To w Złotej Piątce. A będę miał też zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim.
1: Radio Złote Przeboje.
3: Wszystko w swoim czasie, a na razie...

Lady Punk w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Trochę teraz będzie wątków koncertowych. Ja wczoraj mówiłem, że Stevie Wonder raz koncert w Polsce dał pod koniec lat 80. na stadionie dziesięciolecia, a artystka, która przed nami, czyli Donna Summer, też chyba tylko raz w Polsce koncert dała. Z okazji Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na stadionie Włókniarza wystąpiła. To był 91 rok i nigdy wcześniej tak wielki artysta w Częstochowie nie występował. Jak ktoś był na takim koncercie, to zazdroszczę. Donna Summer teraz u nas.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

0: Madley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Wchodzimy w klimat Dnia Dziecka, więc dziś...
1: Złota Piątka.
0: Z piosenkami dla dzieci i z piosenkami dla ich rodziców, bo sporo będzie nagrań dziecięcych z lat 80. Ale zaczynam od 95 roku i polskiej wersji kultowego utworu Colors of the Wind z filmu Disneya Pocahontas. Edyta Górniak, której zaproponowano wykonanie ballady, opisała to dzieło tak. To była miłość od pierwszego spotkania. Postać Pocahontas niosła piękne przesłanie wartości i wiedzę o otaczającym świecie, szacunku do niego. W najśmielszych marzeniach nie przewidziałabym, że utwór Kolorowy Wiatr połączy kolejne pokolenia. Z ponad 200 utworów, jakie nagrałam w karierze, te z filmu Pocahontas są mi zdecydowanie najbliższe. Stały się dla mnie ścieżką i inspiracją na całe życie. No to posłuchajmy dlaczego.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłem,

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie niedziela.
10: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

Juanes, La Camisa Negra w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 9. Ważny komunikat teraz związany z jutrzejszym Dniem Dziecka. Choć my właściwie przez cały tydzień będziemy rozdawać 500 zł. Tak, tak, żeby było na fajne spędzenie Dnia Dziecka. Aby włączyć się do gry, trzeba wejść na złoteprzeboje.pl i napisać krótko, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dziś uważamy to za fajne. Można trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy. Ja pana Tadeusza w podstawówce nie lubiłem. Dopiero w liceum stwierdziłem, że to genialne, błyskotliwe i

Tu Radio Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. Jutro Dzień Dziecka. W naszych wiadomościach powiemy, co na Dzień Dziecka dobrego. Może obowiązkowa edukacja internetowa.

0: ostatniego dnia maja. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 9.
1: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17:30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty, Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
2: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
1: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
2: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
1: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
3: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
1: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce. Podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest. A to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Złota piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym dniem dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata. To były wszystko piosenki nominowane do Oscara. Ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

0: Z Bestiun każdy dzień jest The Best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Boniem w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10:30, potem będę nagradzał.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. To ja tylko szybko dodam, że Jan Rose przeszedł po taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower, najwyższym budynkiem w Polsce, 180 metrów nad ziemią, pół kilometra tak szedł i przeszedł. A w naszych wiadomościach od 10 trochę sportu, bo to przecież Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła w tym momencie 10:00, zapraszamy na wiadomości.
3: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
4: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przyklejono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałem z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wejściem na kort, nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
5: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
4: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
6: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak przegra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
4: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
3: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Z dużej chmury mały deszcz, taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywnych opadów być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
7: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
2: A no właśnie.
8: Radio Złote Przeboje.
2: Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa. Wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a to ma nam.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Jak w najbliższych dniach czeka was zabawa z dziećmi, wycieczki na rowerach, hulajnogach, bo przecież Dzień Dziecka jutro, nie wiem czym tam jeszcze jeździcie, to pamiętajcie, że od najbliższego tygodnia, właśnie od środy dokładnie, wchodzą nowe przepisy o obowiązkowym kasku dla dzieci do 16 roku życia. No i jak tego kasku nie będzie, to grozi mandat. Chyba 100 zł. Dla rodziców ten mandat. Także w kaskach bezpieczniej. Zachęcamy i polecamy. Dusty Springfield już teraz.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10.30 na zegarach, czas na
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami. To jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia Pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
13: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzenia prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.
1: Tę psiółkę, którą tu widzicie, zowią mają.
0: Nieźle.
1: Wszyscy Maje znają i kochają.
0: I uwaga.
1: Maja suwa tu i tam.
0: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku. Tak.
2: Super.
0: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować, tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Ach, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
0: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

Fornan Blond w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się w Polsce i na świecie? Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. To w Paryżu. 25. urodziny dziś ma Iga. Tym tematem będziemy się zajmować w naszych wiadomościach, ale w tych najbliższych o 11 powiemy o aresztowaniu znanego adwokata.

0: reklama.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz? Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11:00, zapraszamy na wiadomości.
12: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom.
13: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
12: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
14: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
15: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
16: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
14: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
17: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję jeszcze, bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
14: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
12: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA, ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Pogoda na weekend.
11: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.

Krótki to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać? O tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie. I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. A wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić. Świat.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A to już przygotowuje się do śpiewania Joe Cocker.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Céline Dion z Peebo Brysonem, bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Walladynie. A Céline Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super, kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Jedziemy?
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś.
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja, piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie. Jest.

Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Jeśli chcesz, to

0: diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Reklama.
6: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
7: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
7: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
9: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnych prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
10: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
9: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
10: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
9: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
11: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
9: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
7: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Całkiem sporo dzisiaj słońca, ale Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tutaj może was dzisiaj zaskoczyć przelotny deszcz. Nie zaszkodzi nam, gdyż wszędzie jest ciepło. Od 20 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 we Wrocławiu.

No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wiedzą, że nasza gwiazda to zaczęła śpiewać tak na poważnie? Zaczęła z powodu chłopaka? Ja tu nie żartuję. No ale jakże to? Dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły. I idzie naprzeciwko mnie chłopak i ja po prostu za nie mówiłam. Jest, mówię, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaździłam od podstawówki. Halinkę, zresztą pozdrawiam ją, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź, spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. No, ona się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówiłam, ale to nie jest jeszcze taki najgorszy. No i się nazywa Zbyszek. Mówię, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam. Ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka, a nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: Znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam jak, wiesz, no...
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo, ale zaczęłam śpiewać na akademiach, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: No świetnie, no i o to chodzi. No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj. Nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beata, to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
3: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak sobie wyobraziłam właśnie.
3: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkich ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, biciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
3: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach schodzimy, tak, co tu się w ogóle odbywa,
3: to na tym zasadzie.
2: Już powariowali ludzie, nie?
3: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
3: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
3: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam siostrę, wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
3: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: zwalcza ból? Kto?
1: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Reklama.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po mamie, tak?
2: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam: mamo, czy to jest normalne? No, bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Mówię, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No, nogi tak. Mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy, bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych, żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
3: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
2: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana, po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci i w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci i mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na tę melodię i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz,
3: przeszmuglowywał,
2: puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
3: Cudowne.
2: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm.

największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Voltaren!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Reklama.
2: Mamy godzinę 13 w ostatni majowy dzień. To jest niedziela, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
17: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
18: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
17: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
19: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
17: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko 1 z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Pogoda.
2: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.
12: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Zanim minie kolejna godzina niedzieli, będą w radiu złote przeboje. Wilki, konie, przystojny basenowy oraz gorąca krew. No będzie się działo niewyobrażalnie dużo, bo to ostatni program naszej majowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też zapraszam i obiecuję, nudy nie będzie, a złotymi przebojami dosłownie zalejemy całą Polskę. No to gramy!

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach tych śpiewanych z Bajmem były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, a zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli
2: i muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy
1: właśnie.
2: Muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam. Tam były konie, ostatnio przyszły wilki. Ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym swoistym.
1: To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale też ja ich zaskoczyłam, bo oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia, patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w tym momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koń. I to było im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł. Przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pieszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, ale towarzyszyły przy tej produkcji.
1: Grajmy.
2: A teraz płynę, kochani. Do

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedzielę na całe przyjemne 2 godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: To
1: żal dzisiaj...
2: i tamtych nocy i dni.
3: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś? Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
2: Wiecie co, po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
3: Napisałaś od nowa.
2: No, tak. Prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
3: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak został mi w pamięci, że chyba już to wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
3: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
3: Cóż za zauroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
3: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
3: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
2: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm. Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Reklama.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak, ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę prawdziwą, piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
3: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest całe przedsiębiorstwo. To ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
3: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłaś, czy coś? Mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
3: Powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak poruszam.
3: No i super.
2: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Tak? Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i byłam na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no, po tej trasie.
3: Spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew i jest ta energia. No bo poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
2: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Ta artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzona, do takich energetyzujących kawałków obiecuję wam powrócimy tuż po 14:00, a to był Ronan Keating, a za 2 minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 14 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry mogą pokazać nawet do 25.

3 minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie do 18, także będę miał dla was mnóstwo niespodzianek, a wśród nich pewne zaproszenia do pewnego miejsca w Polsce. Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych żyłach w to niedzielne popołudnie krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Bad Boys Blue.

0: kochaj się.
1: Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14, to teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B, no i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.

wieku zaledwie 15 lat podbił scenę muzyczną, występując na plenerowych koncertach. Już wtedy uważano, że tak młody wiek przyspaja mu nie tylko głos, który miał naprawdę bardzo wyjątkowy, taki mocny, męski, twardy, w wieku 15 lat. To był Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Trochę się zakręciłem, drodzy moi, ale to chyba dlatego, że ta piosenka naprawdę wciąga. To był rok 89. Za 29 minut będzie 15, to teraz przed wami jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej zbuntowanych postaci w historii muzyki lat 80. i 90. Równo 36 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w eterze ta oto piosenka na całym świecie. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo to Sinéad O'Connor.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
10: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
9: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
10: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
11: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
12: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja rozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, a to teraz artysta, który czterokrotnie pojawił się w Polsce na koncercie, pozostawił po sobie ocean choćby takich numerów jak ten. To Coolio.

Kocham dźwięk gitaru w tej piosence. Droga pani z telewizji Lombard, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82. A jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami, ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar. A dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
2: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj. Nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.
4: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia. Remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląski Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
6: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balsarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
5: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
7: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska. Na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
5: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób. Zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda.
4: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się Wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Trzy minuty po godzinie 15:00. Niedzielne popołudnie rządzi się swoimi prawami. Może jakaś kawa, może jakiś odpoczynek na swojej ulubionej sofie, a może ktoś skorzysta i na, w plenerze na przykład rozłoży się na hamaku pod drzewami. Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia. Będę miał dla Was niespodzianki. Jutro pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, a my świętować go będziemy już dziś. Jaka ta niespodzianka? Szczegóły za kilka minut. A na dobry początek z siłą wodospadu pora na lidera zespołu Queen, to Freddie Mercury.

Te piękne letnie dni, na szczęście jeszcze przed nami. Chris Rea, Looking for the Summer, w niedzielne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla was prezenty i nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile, no a ja z wielką przyjemnością wręczę wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na was, a ja czekam na wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego, no i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shada.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.

0: Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu. No a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda?
1: Wszyscy.

Jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego. Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No, ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22, 4 czwórki i 3 zera. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo
9: i gotowe!
8: Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
0: Reklama.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: Teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tytianą, która tutaj mi towarzyszy.
0: Aha.
1: Przed chwilą wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś na albumie albo wspominać później wieczorami zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie taki poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś mi się, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasza ulubiona, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana.
0: Tatiana, droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.
0: Mhm. A jak znam życie, to jakieś figurki dinozaurów gdzieś tam w domu się znajdą?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, to teraz ty masz słuchawkę przy uchu, mama pewnie nie słyszy, to ja ci powiem tylko tyle. Jedziecie do Jura Parku w Solcu Kujawskim!
2: Pozdrawiam moją siostrę Nadię i mojego tatę Walka.
0: No to poszły pozdrowienia. W takim razie życzę wam fantastycznych wrażeń podczas pobytu w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam gorąco. No i zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, bo one właśnie przed wami teraz. Emilia.

jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16:00. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.

0: weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
1: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Cztery minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie, no i zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii. No i sprawdzamy dla was, co działo się na szczytach list przebojów 31 maja 1980 roku. Amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podelektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: zmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.

Hull, to brytyjski duet lat 80. i 90. Na muzycznym rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fan jak Cannibals w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17. To teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
9: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś.
9: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Alize i Mua Lolita w radiu Złote Przeboje, takie numery przez całą dobę, a Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej, powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17, ten głos, czyli Mariusz Telmaszek w studiu, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, jak powiedziałeś, ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie. Z tego, co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki. Będzie dowód dzisiaj po godzinie 17 na pewno. No i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle. I zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki.
0: Dobrze, więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają was do 20. Mariusz Telmaszczyk, Wojtek Babiaczek. Cudownego wieczoru wam życzę oczywiście ze Złotymi Przebojami, a na koniec London Beats.

0: jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits, a także Lady Punk.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł.

0: Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Reklama.
1: Dzień dobry, 17 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
3: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
4: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsbach z angielskim.
5: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
3: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
6: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
3: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
2: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
7: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
2: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, godzina 17 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka, pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz, na dzień dobry ode mnie, Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce.

0: W radiu Złote Przyboje Dire Straits i Sultani Swingu. Zresztą o tym kawałku i o Dire Straits już teraz opowiada wam Andrzej Krzywy, znany z Demona. Posłuchajcie.
1: Sultani Swingu to pierwszy utwór, który usłyszałem Dire Straits. No, zachwycił mnie Knopfler po prostu absolutnie. To jak posłuchałem, co on tam wygrywa. Potem jak zobaczyłem, że on to wszystko gra palcami, to w ogóle byłem w szoku. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie. A z tą piosenką również wiąże się jakby historia z moją pierwszą dziewczyną, taką na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi jako pierwszy raz puściła właśnie ten utwór.
0: No proszę, naprawdę osobiste wspomnienia. A teraz mam dla was Army of Lovers. Dajcie głośniej.

nie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010. W Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
15: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.

I pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje. Zbliżamy się do godziny 18. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Boniem.

0: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze.

0: W województwie opolskim w interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
1: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
0: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
2: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
0: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Wzwyż.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro może popadać deszcz, zwłaszcza na południu, najpogodniej z kolei na zachodzie. Jutro około 20 stopni, ale też uważajcie na burze, bo te mogą pojawić się zarówno na wschodzie, jak i w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dimond. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote przepoje też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przeboje.

przy takich numerach człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Podczas pisania tekstu do piosenki Maria Magdalena twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do jego użycia stała się biblijna postać Marii Magdaleny. Ale sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. Sukces nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie, dlatego piosenkę zaczęto promować w Grecji. Turyści byli nią na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena, Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Reklama.

0: Początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje, kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz, urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Radio

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Reklama.
7: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i w Radiu Złote Przeboje czas na jeden, jakby nie patrzeć, z boys bandów lat 80. A więc zespół Wham, dajcie głośniej, Wake Me Up Before You Go Go.

0: się zasłuchać, zwłaszcza kto się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz Zapatrzenie.

Mili Vanilli, więc w Radiu Złote Przeboje jedne z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założone przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści Rob i Bob nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w mini playback show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie tak latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Ottawan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mili Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby, Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: to była taka podróż do końcówki lat 90. Radio Złote Przeboje, więc grupa The Course. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo, w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, m.in. zespół Golden Life. Marek Jackowski, Oprócz błękitnego nieba w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Częstochowskie siłownie kuszą, Park Aniołowski również, czy także Jura Krakowsko-Częstochowska. Przyda się jednak kilka wskazówek od doktor kardiolog Marioli Kozłowskiej-Laskowskiej.
2: Myślę, że po pierwsze, może nie rzucajmy się od razu w wir bardzo dużej aktywności takiej fizycznej, już, że wszystko zrobimy od razu i od razu będziemy w świetnej kondycji, w świetnej formie i wrócimy do pełni zdrowia. Po pierwsze, powinniśmy zweryfikować ten nasz stan zdrowia. Skontrolujmy się u lekarza, chociażby w POZ-cie. U lekarza rodzinnego niech oceni nasz aktualny stan zdrowia. Wykona podstawowe badania typu EKG, badania krwi. Oceni, czy jesteśmy gotowi na tą aktywność i w jaki sposób, i czy możemy już ją, i w jaki sposób, w jakim tempie poprawiać ten nasz stan zdrowia i wrócić do takiej pełnej kondycji fizycznej, psychicznej po tym okresie takim zimowym. Ten wysiłek wprowadzajmy sobie tak stopniowo, nie tylko wysiłek, poza tym dieta, dużo pijmy wody, nawadniajmy się, zacznijmy nawet chociażby od takiej prostej rzeczy jak spacery. Codziennie po pół godziny i ewentualnie później można wprowadzać, bardzo też modne są kije Nordic Walking. Jest to wysiłek, który uruchamia wiele partii mięśniowych, nie obciąża naszych stawów, także takie delikatne spacery z pomocą kij. Także świetna rzecz, niewielka gimnastyka w domu, chociażby

0: 15 minut dziennie. Rozkładajmy sobie ten wysiłek, nie bierzmy siły na zamiar, że od razu będziemy fit i od razu zredukujemy naszą wagę do idealnej. Zróbmy to mądrze z głową, żeby sobie nie zaszkodzić. Nie przyniosło to takiego odwrotnego skutku, więc na pewno tak stopniowo. No, u pacjentów, którzy na przykład są obciążeni kardiologicznie, którzy już chorują na serce, na pewno wcześniej taka wizyta u swojego prowadzącego kardiologa, bo ten taki nagły wprowadzenie tego serca i obciążenie takim szybkim tętnem, wysokim ciśnieniem podczas takiego dużego wysiłku może to spowodować zawał serca, zaostrzenie niewydolności serca, czy pacjenci też dodatkowo, bo ci pacjenci kardiologiczni, oni mają dodatkowe schorzenia typu cukrzyca, choroby płuc, więc też, żeby nie obciążać nie tylko serca, a pośrednio też i nasze między innymi płuca, to też wszystko musi być zrobione tak stopniowo z głową. Jeżeli chodzi o płuca, też prosta rzecz, ćwiczenia oddechowe, które możemy wykonać w domu. Jest też wiele różnych informacji oczywiście w internecie, filmiki, które też podstawowa właśnie też u pacjentów pulmonologicznych, oni nie wiedzą co zrobić, żeby właśnie po tej zimie tą wydolność poprawić, włączyć sobie w internecie. Jest pełno filmików, informacji dostępnych. Proste w domu ćwiczenia, gimnastyka plus ćwiczenia oddechowe i już pomału się wdrażać ten wysiłek i poprawiać ten układ nasz sercowo-naczyniowo-oddechowy. Powiem, że jakieś 3 lata temu miałam taką młodą pacjentkę, dziewczynę 35-letnią, która postanowiła, że przebiegnie maraton. Tak, no taki półmaraton. I niestety źle się to dla niej skończyło. W połowie tego biegu doznała takiego dużego bólu w klatce piersiowej. Trafiła do ośrodka kardiologicznego z podejrzeniem zawału. Badania krwi rzeczywiście wskazywało na to, że jest duże podejrzenie i prawdopodobnie ten ostry zespół wieńcowy przerabia. Co prawda bez zmian w takim badaniu obrazowym koronarografii w tętnicach wieńcowych, ale już w innych badaniach typu rezonans magnetyczny, no ślad po tym niedokrwieniu został. Więc to naprawdę nie są żarty. To jest poważna sprawa, ten wysiłek. Trzeba to wszystko robić z głową, żeby sobie nie zaszkodzić, bo to później na przyszłość no są tego konsekwencje zdrowotne. Także wysiłek jak najbardziej, ale stopniowo.
1: Tyle kardiolog Mariola Kozłowska-Laskowska. Rady bierzemy oczywiście do serca. Jak wszystko będzie okej, to wsiadamy na rower, a wcześniej można z tym rowerem wejść do pociągu. Koleje Śląskie wychodzą miłośnikom dwóch kółek naprzeciw.
2: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Wiosenna aura zachęca do wycieczek za miasto i przesiadki z samochodu na rower w trakcie codziennych dojazdów do pracy czy szkoły. Koleje Śląskie także w tym roku przygotowały szereg udogodnień dla miłośników dwóch kółek. Każdy z pociągów Kolei Śląskich, którymi podróżują codziennie mieszkańcy województwa śląskiego, posiada strefę rowerową, a w niej od 4 do 14 miejsc na jedno ślady. Do dyspozycji miłośników dwóch kółek jest także Velocuk, czyli specjalny rowerowy pociąg Kolei Śląskich. Velocuk powstał na bazie pojazdu EN71 AKS i na co dzień obsługuje kursy o wysokiej frekwencji. Na pokładzie pociągu znajduje się specjalna strefa rowerowa z miejscem na 36 jednośladów. Aktualny wykaz wszystkich połączeń obsługiwanych przez Velocuk można znaleźć na stronie internetowej www.kolejeslaskie.pl w dedykowanym rozkładzie jazdy. Komfortową podróż z jednośladem zapewniają także Impulsy 2. Na pokładzie każdego z impulsów znajduje się maksymalna przewidziana przez producenta strefa rowerowa na 10 jednośladów. Strefy dla rowerzystów są zlokalizowane blisko wejść i pozwalają na komfortową podróż z rowerem. To dopiero początek dostaw. Do 2027 roku firma Newag dostarczy jeszcze 28 nowych Impulsów 2. To efekt zamówienia złożonego przez Województwo Śląskie i Koleje Śląskie na łączną kwotę niemal 1,5 miliarda złotych. Siatka połączeń Kolei Śląskich pozwala dotrzeć do malowniczych miejscowości turystycznych, a podróżni coraz częściej wybierają się tam z rowerami. Miłośnicy dwóch kółek na wycieczkę rowerową zwykle wybierają się na Jurę Krakowsko-Częstochowską, do Wisły, Ustronia, Zakopanego czy Rajczy, gdzie rozpoczyna się trasa otwartego w sierpniu ubiegłego roku szlaku rowerowego Velo Soła, który wiedzie z Rajczy aż do Żywca. Oprócz najpopularniejszych rowerowych destynacji jak Wisła czy Ustroń, warto wybrać się także do Koszęcina, Świerklańca, Lublińca czy w okolice Raciborza. Wszędzie tam wygodnie i komfortowo dojedziemy pociągami Kolei Śląskich. Jednorazowy bilet na podróż z rowerem wybranym pociągiem można kupić 14 dni wcześniej we wszystkich kanałach sprzedaży Kolei Śląskich. W wyjątkowych sytuacjach istnieje także możliwość przewiezienia jednośladu po wyczerpaniu limitu miejsc w pociągu. Wtedy bilet kupujemy u drużyn konduktorskich bezpośrednio przed podróżą, ale tylko w przypadku, gdy na taki przejazd pozwolą względy bezpieczeństwa. Wśród podróżnych sporą popularnością cieszą się także hulajnogi, w tym elektryczne. Złożoną i zapakowaną hulajnogę możemy w pociągach Kolei Śląskich przewieźć bezpłatnie. Taki sprzęt traktowany jest jako bagaż podręczny i nie wymaga dodatkowego biletu.
1: Tyle Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Z panem rzecznikiem jeszcze się nie rozstajemy.
2: W poniedziałek 1 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mogły podróżować pociągami Kolei Śląskich za symboliczną złotówkę. To kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych pasażerach, którzy, trzeba przyznać, coraz częściej wybierają kolej. W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami Kolei Śląskich z ulgą 37% skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej. Z tej oferty specjalnej z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Jednorazowy bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu we wszystkich pociągach Kolei Śląskich z wyłączeniem odcinka zgranicznego Chałupki Bochumin. Co ważne, bilety będzie można nabyć wyłącznie elektronicznie i wyłącznie 1 czerwca. Bilety te będą dostępne w KSC, czyli oficjalnej aplikacji mobilnej Kolei Śląskich oraz w sklepie internetowym Kolei Śląskich dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Co ważne, ta górna granica wieku, w którym można skorzystać z promocji, to 16 lat, natomiast dolna to 4 lata, ponieważ młodsze dzieci zawsze jeżdżą pociągami za darmo dzięki ulgom ustawowym. Promocja nie jest limitowana, co oznacza, że można nabyć dowolną liczbę biletów. W trakcie podróży należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka, na przykład legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport lub książeczkę zdrowia. Organizacyjnie opcja biletu za złotówkę pojawi się w KSC po wybraniu trasy przejazdu. W ten sposób po raz kolejny zachęcamy rodziny do korzystania z transportu publicznego, z wybierania kolei, z budowania tych dobrych doświadczeń kolejowych już od najmłodszych lat. Co ważne, dane Kolei Śląskich pokazują, że dzieci i młodzież korzystające z ustawowej ulgi 37% podróżują pociągami coraz częściej. Od stycznia do kwietnia tego roku z przejazdów ulgowych dla dzieci i uczniów skorzystało blisko 530 tysięcy młodych pasażerów, podczas gdy w analogicznym czasie w ubiegłym roku było to ponad 519 tysięcy, co oznacza wzrost o ponad 10 tysięcy podróżnych rok do roku. I to mimo utrudnień wynikających z przebudowy katowickiego węzła kolejowego, którą prowadzi PKP PLK. Ciekawostka, największą różnicę odnotowano w lutym. W tym roku z przejazdów skorzystało ponad 124 tysiące dzieci i uczniów, o blisko 18 tysięcy więcej niż w lutym ubiegłego roku. Warto przypomnieć w tym momencie, że przez cały rok rodzice i opiekunowie podróżujący razem z dzieckiem mogą skorzystać z oferty Rodzina. Dzięki niej grupy od 2 do 6 osób, w tym maksymalnie 2 dorosłych i co najmniej 1 dziecko, mogą podróżować z 30% zniżką. Ciekawe, oferta Rodzina łączy się z promocyjną ofertą z okazji Dnia Dziecka.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Urszula Miszczak, zapraszam. Rozpoczął się nabór projektów do 13. edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Obok dobrze znanych kategorii ogólnomiejskiej i dzielnicowej pojawiła się nowa, tak zwana pula rewitalizacyjna, mówi Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
5: Na ten cel przeznaczono ponad 584 tysiące złotych. Fundusze te będą wspierać inicjatywy wpisujące się w gminny program rewitalizacji miasta Częstochowy.
4: Projekty można zgłaszać elektronicznie na stronie budżetu obywatelskiego do 21 czerwca. Fundacja ECPU Polska Łowcy Pedofilów poinformowała o ujęciu 68-letniego Marka M. na terenie częstochowskiej dzielnicy Wrzosowiak. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Z opublikowanego na fanpage'u organizacji nagrania wynika, że mężczyzna miał prowadzić internetowe rozmowy o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Został przekazany w ręce policji. Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie jest gotowy do przyjmowania wniosków o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję dokumentów podpisał w piątek 22 maja Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Będziemy respektować prawa związków jednopłciowych, a gdy prawo w Polsce na to zezwoli, jestem także gotów udzielać ślubów takim parom, zapowiedział w rozmowie z Wyborczą pełniąc obowiązki prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski z Lewicy. Ponad 165 tysięcy złotych będzie musiała zwrócić Blachownia po kontroli przeprowadzonej przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola dotycząca realizacji rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu w latach 2019-2023 wykazała liczne nieprawidłowości związane z przyznawaniem i rozliczaniem pomocy społecznej. Jak wskazano w dokumentacji pokontrolnej, nieprawidłowości dotyczyły m.in. przyznawania wsparcia osobom i rodzinom, których dochody przekraczały ustawowe kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy. Kontrolerzy zakwestionowali również przypadki udzielania pomocy jednocześnie w dwóch formach, a także finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu, w tym kosztów tzw. paczek mikołajkowych. W raporcie wskazano osoby odpowiedzialne za wykazane nieprawidłowości. Pełna treść wystąpienia pokontrolnego została opublikowana w zakładce kontrole Biuletynu Informacji Publicznej gminy Blachownia. Pod koniec listopada powinna zakończyć się modernizacja kolejnego odcinka wałów wzdłuż kanału Kucelinka. Inwestycja realizowana przez Wody Polskie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa powodziowego Częstochowy. Więcej Grzegorz Pałka.
6: Aktualnie realizowany jest czwarty etap prac. Obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę wałów na odcinku 345 metrów. Wały będą uszczelnione, a ich parametry poprawione. Powstanie betonowo-żelbetowy mur oporowy. Wykonane zostaną umocnienia. Inwestycje dopełni wykonanie nawierzchni na koronie wału i roboty ziemne.
4: Koszt obecnego etapu to ponad 4 miliony złotych. Jest przetarg na rewitalizację Placu Biegańskiego. Miasto czeka na oferty do 25 czerwca do godziny 9, donosi portal w częstochowie.pl. Celem inwestycji jest odbetonowanie placu i jego zazielenienie. Pojawią się m.in. nowe drzewa, zieleńce, powstaną zacienione strefy odpoczynku i miejsca spotkań, a całość zyska bardziej rekreacyjny i kameralny charakter. Projekt przewiduje także budowę dwóch fontan. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do 30 października 2028 roku.
3: Zmieniamy temat.
7: Jedziesz samochodem, to patrz na drogę. Śląska Drogówka informuje, że jedną z głównych przyczyn kolizji czy wypadków jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu podczas jazdy. Barbara Pluta.
8: Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
7: Za takie wykroczenie można złapać 12 punktów karnych i 500 zł mandatu.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: Poznamy człowieka związanego z Częstochową.
3: Ciekawe spotkanie.
7: Stanisław Nowak to postać, którą zajmiemy się właśnie dzisiaj. To lekarz, ginekolog, pedagog, działacz społeczny i samorządowy, a nawet prezes Rady Miejskiej w Częstochowie i uwaga, bo nie wszyscy pewnie o tym wiedzą, wiceprezydent miasta. Cofnijmy się zatem w czasie razem z Joanną Lusek, która jest historykiem i muzealnikiem.
3: Ciekawe spotkanie.
9: Stanisław Nowak. Niezwykle ciekawa postać i jeszcze bardziej ciekawa historia, czyli ten moment, kiedy ta postać stała mi się bliska i zaczęłam szperać w archiwach, żeby właśnie tą postać opracować. Był rok 2020, jak Państwo wiedzą, sytuacja covidowa. Niemniej wydarzenia działy się, wydarzenia historyczne, szczególnie historyczne rocznice. I Muzeum Niepodległości w Warszawie organizowało konferencję poświęconą akcji AB. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, to rok 1940 i akcja likwidacji przede wszystkim polskiej inteligencji, akcja, jeszcze raz powtórzę, akcja AB. No i tak sobie pomyślałam, że jeżeli już cokolwiek mam napisać, to musi to być postać, która, do której będzie mi blisko, również ze względów geograficznych, i zaczęłam szperać. Najpierw otwarłam zestawienie akcja AB, gdzie, ile osób, no i napotkałam na Częstochowę. Bardzo ciekawe archiwalia. I jak już zaczęłam szperać w tych archiwaliach, to pomyślałam, że skoro zajmuję się historią medycyny i farmacji, to świetnie by było, gdyby udało mi się znaleźć postać właśnie lekarza, higienisty, farmaceuty. I znalazł się doktor Stanisław Nowak.
1: Trochę faktów z życia tej postaci, no i z tego, co dokona.
9: Właśnie, bo tak zaczęłam od końca, czyli od momentu jego śmierci, to już Państwo wiedzą, akcja B 1940, czyli 1940 właśnie, to koniec życia Stanisława Nowaka, ale myślę, że to tak naprawdę taka postać trochę zapomniana, a jeżeli chodzi o Częstochowę, to niesamowicie aktywna, zarówno pod względem zawodowym, jak i pod względem społecznym. Proszę Państwa, Stanisław Nowak pochodził z Łęczycy, czyli jeszcze zupełnie gdzie indziej jedziemy w tym momencie. Urodził się w roku 1874. Jego rodzice byli niesamowicie dobrze wykształceni. Ojciec był prawnikiem po warszawskiej szkole głównej, natomiast matka ukończyła konserwatorium muzyczne również w Warszawie. Stąd też w ich domu bywali często ludzie związani ze światem inteligencji i ze światem sztuki. I tak Stanisław Nowak w tej fantastycznej, można powiedzieć, atmosferze dorastał. Ale pamiętajmy, że to jest czas zaborów, a dom Nowaków właśnie to jest ten dom inteligencji polskiej. I proszę Państwa, na dalszą naukę z Łęczycy razem z matką Stanisław Nowak jedzie do Warszawy i tam uczy się w gimnazjum realnym numer 5. To było to gimnazjum, które było najmniej zrusyfikowane. I tam wpada, w takim dobrym słowa tego znaczeniu, w taką siatkę kompletów po zajęciach, która prowadzona jest przez, czy prowadzona, zainicjowana przez Stanisława Zakrzewskiego. I proszę Państwa, w 1893 roku matura i decyzja o tym, co dalej. Stanisław wybiera medycynę. Przede wszystkim dlatego, że w rodzinie te tradycje medyczne też były dosyć silne. Doktor Józef Nowak, jego wuj, to właśnie lekarz medycyny i rozpoczyna naukę, czy w zasadzie kontynuuje ten swój pobyt w świecie warszawskim, na Uniwersytecie Warszawskim właśnie. I w 1894 roku, w stulecie, 100 lat po rewolucji warszawskiej i śmierci Kilińskiego, młodzież studencka wychodzi na ulicę i Stanisław Nowak zostaje aresztowany. Zostaje zasądzony mu wyrok i musi, no niestety, odbyć karę na zesłaniu. Przypomnę, mamy rok 1894 i wyjeżdża, bo może wybrać, do Tambowa. W tym samym roku car umiera, ogłoszona jest amnestia i Stanisław Nowak tak zamierza podjąć dalszą naukę na studiach, czyli w zasadzie studia kontynuować, bo te studia przerwał w takich dość specyficznych okolicznościach i kończy medycynę na Uniwersytecie w Charkowie. Potem decyduje, czy też myśli o swojej dalszej karierze, o ścieżce zawodowej. Przenosi się na krótko do Łęczycy. W międzyczasie, bo tego nie powiedziałam, ta jego pierwsza praktyka lekarska to szpital wojskowy, jeszcze w Charkowie. Potem, tak jak powiedziałam, ten czas takiego rozluźnienia, myślenia o tym, gdzie się usadowić, umieścić, z jakim miastem związać swoje życie. I mniej więcej krąży tak po kilku miastach. Jest między innymi na praktykach w Krakowie, w Lwowie, czyli styka się z tym fantastycznym światem, nie tylko tym światem lekarskim, medycznym, ale również z tym światem kultury i sztuki, którą zresztą tak naprawdę kocha. W tym czasie poznaje Boja Żeleńskiego, poznaje Rejmonta, o których zresztą świetnie się wypowiada, a tego jeszcze Państwu nie powiedziałam, czy nie wspomniałam, pozostawił po sobie trzytomowe wspomnienia. Bardzo taka pasjonująca, można powiedzieć, lektura, szczególnie dotycząca tych pierwszych jego lat w Częstochowie, do której zaraz zresztą przejdę. Natomiast był też doskonałym obserwatorem życia społeczno-politycznego. W ogóle generalnie chyba wszystko go pasjonowało i wszystko było dla niego ważne, ale te momenty w jego życiu, kiedy dokonuje tych wyborów, kiedy jest w Warszawie, kiedy potem musi przebywać na zesłaniu, kiedy jest w Charkowie, i pięknie pisze o tym środowisku polskim, studenckim. To są takie ciekawe dosyć elementy jego wspomnień, które zostały opublikowane i możecie Państwo spokojnie do tych wspomnień sięgnąć. I wreszcie mamy rok 1902. W tym roku rozpoczyna pracę w Częstochowie. Najpierw kontaktuje się z doktorem Biegańskim, który jest dla niego spiritus movens, jeżeli chodzi o takie wprowadzenie go w to życie medyczne w Częstochowie, ale jest też dla niego takim mentorem, prowadzi go po tych ścieżkach, zakamarkach nie tylko wiedzy medycznej, ale również wprowadza go w środowisko. Jak Państwo doskonale wiedzą, jeżeli ktoś jest nowy w środowisku, to raczej nie jest lubiany, a szczególnie jeżeli wchodzi nowy lekarz w miasto, które no, pod względem demograficznym nie jest jeszcze takie wielkie, nie jest wielką metropolią, no to już zaczynają się problemy.
7: Mówiła doktor habilitowana Joanna Lusek, historyk i muzealnik. Do postaci Stanisława Nowaka będziemy jeszcze wracać w naszym programie. Tymczasem zmieniamy temat.
3: Blisko mieszkańców.
7: Miasto tworzą ludzie, a klimat tworzą artyści. Tych artystów w Częstochowie tutaj nie brakuje. Dzisiaj przypomnimy jedną z postaci. Dlaczego warto o niej powiedzieć? No właśnie, może jakiś projekt się szykuje.
10: Daniel Zalejski, Urząd Miasta Częstochowy. Warto pamiętać o artystach, którzy tak naprawdę mieli i wciąż mają wpływ na kształt naszego miasta, ponieważ dzieła, które były nawet kilka dekad temu stworzone w przestrzeni publicznej, bardziej lub mniej, teraz cały czas na nas oddziałują. Tak sobie myślę, że nawet jeżeli nie jesteśmy zainteresowani sztuką, ale przemieszczamy się po mieście, czy na przykład korzystamy z różnych obiektów sportowych, ale ta sztuka gdzieś wokół nas jest, to nasza wrażliwość, nasze oko się wyrabia. Myślę, że dzięki temu jesteśmy lepszymi ludźmi i potrafimy dostrzegać większe subtelności w różnych przestrzeniach. No już takie jest oddziaływanie sztuki na nas, czy tego chcemy, czy nie. Wśród osób, które są związane z Częstochową i miały wpływ na kształt naszego miasta, możemy wspomnieć takie nazwiska jak Adolf Szyszko-Bohusz, Włodzimierz Ściegienny, Władysław Łyczba. A dzisiaj myślę, że mamy okazję porozmawiać o tym, co w naszym mieście pozostawił Stanisław Łyszczarz. Tak naprawdę w Częstochowie się nie urodził, ale był z nią związany, ponieważ po studiach właśnie tutaj przyjechał i w liceum plastycznym otrzymał najzwyczajniej w świecie pracę. Oprócz liceum plastycznego później pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnie jest to Uniwersytet Jana Długosza i miał wpływ na to, jak kolejne pokolenia osób kształtowały się w obszarze malarstwa i ceramiki. Także te elementy plastyczne w jego twórczości przekazywał dalej kolejnym pokoleniom. Ja myślę sobie w tym momencie o takiej mozaice na ścianie dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ulicy Armii Krajowej, a właściwie Alei, Drzewo Mądrości. Co prawda nazywamy je Drzewem Życia, ponieważ ten motyw faktycznie drzewa jest tam wskazany, a owoce jakie daje, to na tej mozaice jest wskazane, że są to różnego rodzaju aktywności związane właśnie z kształtowaniem młodych ludzi na uczelniach. Są tam wątki sportowe, olimpijskie, naukowe i można by pomyśleć, że owoce na drzewie to wszystko, co można by przekazać. Natomiast Stanisław Łyszczarz tworzył w takim, a nie innym czasie i sprawne oko dostrzeże, że w okresie zimnej wojny, wyścigu zbrojeń, ale także wyścigu kosmicznego, pojawianie się jakichś motywów kosmicznych nie jest przypadkowe. Warto poszukać jakichś orbit, jakichś planet na tej mozaice i rzucić sobie okiem na okolice, ponieważ nieopodal znajdują się takie ulice jak Kosmiczna, Księżycowa, Gwiezdna. To jest właśnie świetnie powiedziane, że sztuka uczy nas historii. Są pewne alegorie, symbole, które możemy odczytywać w miarę uniwersalnie, ale jeżeli postaramy się i poznamy troszeczkę tła historycznego, to wtedy dzieło, które obserwujemy, nabiera jeszcze większej wartości.
7: A tych dzieł Łyszczarza jest więcej w Częstochowie?
10: Oczywiście, że jest ich więcej. Jak już byliśmy przy uczelni wyższej, to i szkoła podstawowa na Stradomiu posiada jego wesołą mozaikę na swoim budynku, gdzie ukazuje wesoło bawiące się dzieci. Jedno z nich ma samolot jakiejś wyjątkowej konstrukcji, inne flagę Polski. Także wszystko, co w wychowaniu patriotycznym, w duchu edukacji jest tam pokazane sztuką wysoką, ale o rzeczach codziennych, nie łachych. Z innych takich miejsc jest basen. Basen, który wszyscy znamy w Częstochowie jako KB. Tam jego mozaika na zewnątrz po ociepleniu została odtworzona, natomiast wciąż w środku możemy zobaczyć mozaikę, która przedstawia tak naprawdę podwodny świat, więc pływając sobie w czyściutkim, chlorowanym basenie, możemy obserwować mozaiką wymalowane życie w oceanie. Przy klubie Politechnik jest mozaika i śmiem twierdzić, że również Stanisława Wyszarza z motywami bardziej sportowymi. Tutaj mówimy tak naprawdę o dziełach plastycznych dwuwymiarowych, natomiast z pewnością mieszkańcy dzielnicy Północ, którzy szczególnie wybierają się na spacery albo jeżdżą tramwajem, znają bardzo dobrze strażników dzielnicy, czyli smoki. Właśnie one są dziełem naszego bohatera dzisiejszego spotkania, pana Stanisława Łuszczarza. Można na miejscu w chwili obecnej przeczytać krótką notkę biograficzną o nim. Jest zagospodarowana zieleń, także troszeczkę pana Stanisława w Częstochowie jest. A gdyby ktoś miał ochotę spotkać się z nim na kawę, podziękować, zapytać o coś, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przybyć pod tablicę Dłuta Jerzego Kędziory na ulicę Jasnogórską 34, jeżeli dobrze kojarzę. Tam na boku jest tablica upamiętniająca profesora Stanisława Łyszczarza, który był z nami od 30 do 91 roku. Był pedagogiem, ceramikiem i malarzem i właśnie o tym mówi ta tablica. I choć w Częstochowie się nie urodził, miał na nią bardzo duży wpływ i pozostał z nami na cmentarzu Kule.
1: Może po prostu pokochał miasto Częstochowe.
10: Kogoś pokochał na pewno. Miejmy nadzieję, że miasto też.
1: Te prace mają trochę lat, one są w bardzo dobrym stanie, te mozaiki.
10: Tak jest. No tutaj działał powiedzmy w latach 60., 70. To, że te mozaiki są w naprawdę dobrym stanie, świadczy tylko i wyłącznie o kunszcie pana Stanisława. No bo coś, co jest robione dobrą techniką, a znajduje się tak naprawdę w większości w przestrzeni otwartej, to nawet mimo jakichś prac konserwacyjnych i ratunkowych, te wszystkie prace naprawdę są w świetnym stanie. Wielki ukłon dla autora.
1: Wiele takich mozaik zniknęło z krajobrazu Śląska. One po prostu znikały pod tynkami. Dbacie tutaj o tą spuściznę.
10: W Częstochowie mamy tę przypadłość, że mamy uczelnie, mamy także szkołę, które w obszarze plastyki uczą nas. I na tyle, na ile to jest możliwe, staramy się o to dziedzictwo dbać. Jednym z przykładów tego jest właśnie mozaika na basenie.
3: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Częstochowianie mogą oddać szpik w Katowicach. Na chętnych czeka Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Raciborskiej, to niedaleko Dworca Głównego. A dlaczego to mówię? Bo rozpoczęła się teraz duża akcja, ale można oddać też krew. Oto szczegóły.
11: Witam, nazywam się Szymon Danowski i jestem dawcą DKMS-u. Dzięki mojej partnerce tak naprawdę z przypadku dostałem się do DKMS-u i bardzo szybko otrzymałem telefon, że jest ktoś potrzebujący. Sama procedura jest absolutnie bezbolesna, zajmuje parę godzin, a tak naprawdę ratujemy komuś realnie życie. Nie trzeba było się kłaść w klinice, wystarczyło oddanie krwi. Sama procedura przypomina trochę dializę. Jest delikatnie niekomfortowa, natomiast całkowicie bezbolesna. Było na pewno podekscytowanie, była radość, że rzeczywiście mogę komuś pomóc, no ale również delikatny smutek. Jednak dostać wiadomość, że jest ktoś, kto de facto umiera i potrzebuje natychmiastowo mojej pomocy, no to jest wiadomość ciężka. Ale dzięki wsparciu również osób z DKMS-u i wszystkich pracowników, udało się w pozytywnym tonie doprowadzić całą procedurę do końca.
12: Od tych punktów rejestracyjnych będzie dużo. Szukajcie czerwonego namiotu, gdzie będą nasi wolontariusze i was zarejestrują, dopiszą do bazy potencjalnych dawców szpiku. Tak, tych możliwości do rejestracji też będzie kilka. Każda osoba, która się zarejestruje, jest szansą na uratowanie życia dla pacjenta, który tego przeszczepienia wymaga. Musimy tą bazę budować jak najszerszą i jak największą, ponieważ podczas rejestracji, gdy pobierzemy wymaz, to my z tego wymazu wyznaczamy antygeny HLA. Kombinacji tych antygenów HLA jest około 5 miliardów, więc bardzo trudno jest dopasować takiego bliźniaka genetycznego. Zobrazować to też może statystyka, ponieważ u nas w bazie Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 2 miliony osób, czyli jest takich 2 miliony osób gotowych do zostania dawcą faktycznym, a z nich 14,5 tysiąca osób zostało dawcami faktycznymi, czyli tak naprawdę tylko 0,5% osób oddało komuś szpik. No i to jest właśnie kwestia tego dopasowania. Rejestracja to bardzo prosty proces, zajmuje około 10 minut i można podzielić ją na 3 etapy. Pierwszy etap to jest przejście krótkiego wywiadu medycznego z wolontariuszem, który jest przeszkolony i przygotowany do tego. Upewniamy się, że na samym wstępie nie mamy jakichś przeciwwskazań do rejestracji. Jeżeli tych przeciwwskazań nie ma, to później osoba rejestrująca się wypełnia formularz, podając swoje dane, żebyśmy mogli do niej dotrzeć, gdy zajdzie taka potrzeba. Po wypełnieniu formularza dochodzi do pobrania wymazu. Wymaz pobieramy 3 pałeczkami z buzi, pocieramy policzek od wewnętrznej strony. Mówiąc tak kolokwialnie, trzeba po prostu tym patyczkiem w buzi pogmerać. 3 pałeczkami każdą z nich przez minutę trzeba potrzeć w buzi. I to jest wszystko, co musimy zrobić na tym pierwszym etapie. My później wysyłamy to do laboratorium, z tego wymazu wyznaczane są te antygeny HLA i to wszystko tak naprawdę. Rejestrujemy się raz i w bazie jesteśmy do 60 roku życia i później tak naprawdę jest taki czas, możemy powiedzieć, oczekiwania. To może być za 3-4 tygodnie, może być za 2-3 miesiące, może być za kilka lat. Dostaniemy telefon, że gdzieś na świecie jest ten bliźniak genetyczny, który potrzebuje pomocy, który czeka na przeszczepienie. Jeżeli mamy taki telefon, to na początku jesteśmy oczywiście pytani, czy nasza decyzja jest aktualna. Oczywiście, tak jak mówimy, to musi być świadoma rejestracja, więc liczę, że tutaj nikt nie będzie się wahał. Jeżeli wszystko jest ok, to pierwszym krokiem jest skierowanie na dokładne badania zdrowia w miejscu swojego zamieszkania. Sprawdzamy wtedy, czy dawca jest osobą zdrową, sprawdzamy, czy jest ta całkowita zgodność. Jeżeli wszystko się zgadza, to rozpoczynamy procedurę przeszczepienia. Procedura przeszczepienia odbywa się w jednej z 9 klinik w Polsce, z którymi współpracujemy. Najbliższa nas jest w Gliwicach. Zawsze staramy się tak, jeżeli tylko jest miejsce w tych klinikach, to staramy się tak to dopasować, żeby ten dawca miał jak najbliżej. No i później dochodzi do, oczywiście, jeżeli jest pacjent gotowy, to dochodzi do przeszczepienia jedną z dwóch metod. Jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej i już w trakcie tego pobrania lekarze widzą, czy tych komórek jest wystarczająco. Więc jeżeli ich jest za mało, to wtedy dawca zostanie poproszony, żeby drugiego dnia przyszedł i oddał tą brakującą liczbę. Jeśli chodzi o szpik, to tutaj mogę uzupełnić informację, że ten szpik w naszym organizmie się zregeneruje po około 2 tygodniach, więc to też jakby niech dawcy nigdy się nie boją, że im go zabraknie. Dawcy są dla nas najważniejsi, dbamy, pilnujemy o ich zdrowia, także nie ma co się obawiać. Jest to metoda przypominająca oddanie krwi. Mówiąc o tej metodzie, mamy na myśli aferezę, czyli tak naprawdę oddanie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Polega ona na tym, że dawca ma zakładane dojście dożylne na jedną rękę, krew wypływa z jego organizmu, trafia do urządzenia zwanego separatorem, gdzie z krwi oddzielane są komórki macierzyste. Z drugiej strony urządzenia krew wypływa i wraca do jego organizmu drugim dojściem dożylnym, czyli można powiedzieć, że dawca tworzy taki obwód zamknięty. Ta procedura trwa około 4, 5, czasem 6 godzin i po niej tak naprawdę można iść do domu. Tak jak mówiłem wcześniej, może zdarzyć się tak, że tych komórek macierzystych jest oddanych za mało, więc trzeba kolejnego dnia wrócić. Przez 5 dni również dawca przyjmuje czynnik wzrostu, dzięki któremu jego organizm wyprodukuje więcej komórek macierzystych. Podczas przyjmowania tego czynnika wzrostu mogą pojawić się objawy grypopodobne, ale tak jak w przypadku grypy, przyjmujemy jakieś leki przeciwzapalne, przyjmujemy coś na zbicie gorączki i po prostu trzeba dotrwać do tego i ta metoda występuje w 90% przypadków. Druga metoda, czyli ta, z którą związanych jest najwięcej mitów, pojawia się, jak już pewnie łatwo policzyliście, w 10% przypadków. Jest to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, jak to się często pojawia i wiele osób to zniechęca do rejestracji. Szpik w naszym organizmie jest w kościach płaskich, talerz kości biodrowej jest taką kością w naszym organizmie największą. Taki zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, czyli dawca leży na brzuchu, przez około godzinę śpi, tak naprawdę w tym czasie dwóch lekarzy pobiera od niego szpik, który w jego organizmie się zregeneruje i dawca spędza wtedy w klinice 3 dni, jest dzień przyjęcia, dzień zabiegu, dzień wypisu i myślę, że to, co jeszcze warto dodać, to to, że oczywiście dawca nie ponosi żadnych kosztów, robimy to tak, żeby to była też jak najmniej inwazyjne dla dawcy, czyli dawca jest objęty ubezpieczeniem na proces przeszczepienia, ma zwracane koszty dojazdu, jeżeli potrzebuje na przykład wziąć ze sobą drugą osobę jako takie wsparcie, to również koszty za tą osobę są zwracane, czy to wyżywienie, czy pobyt w hotelu, czy dojazd, no i później samo zostanie takim dawcą wiąże się też z pewnymi przywilejami, jak krótsze kolejki do lekarza, zniżki na niektóre leki w aptece, a też warto czasem lokalnie sprawdzić, bo może się to wiązać ze zniżkami, czy też darmowymi przejazdami komunikacją miejską. W przeciwieństwie do zwolnienia chorobowego, tutaj każdy dawca ma płatne 100% tego okresu czasów pracy. Oczywiście też, wiadomo, trzeba z pracodawcą się dogadać, czy bardziej poinformować go, że jest się takim dawcą. Też, tak jak mówiłem, każda taka osoba, która będzie wytypowała zastępowana jako dawca, dostaje takiego swojego opiekuna z fundacji. Więc jeżeli ktoś miałby problem z pracodawcą, byłaby to trudniejsza osoba, to powiedzieć to nam, zgłosić. My postaramy się pomóc we wszystkim tak naprawdę. Mateusz Lis, koordynator do spraw rekrutacji Fundacji DKMS.
1: Chętnych po informacje wysyłam także do Częstochowy na ulicę Kopernika, do oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
3: Zmieniamy temat.
1: Powracamy do pożarów traw. Udajemy się na nasze podwórko. Młodszy brygadier Marcin Caban, zastępca oficera prasowego komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
13: Należy podkreślić, że za ponad 94% przyczyn powstawania takich pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Należy pamiętać, że po takim pożarze ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia. Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Przypominam, że wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone. Pamiętajmy, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny wynoszącej nawet do 30 tysięcy złotych. Pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, a każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas, gdzie będą naprawdę niezbędni. Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i krzewach. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów.
1: Tyle młodszy brygadier Marcin Caban z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
3: Zmieniamy temat.
1: Nie musimy udać się specjalnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwie do oddziałów w Częstochowie Przydąbrowskiego, bo z nami jest Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
14: Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Czas na dostarczenie informacji o przychodach uzyskanych od 1 marca 2025 roku do końca lutego tego roku upływa w poniedziałek, dokładnie 1 czerwca. Zgodnie z przepisami ostateczny termin na złożenie dokumentów mija z końcem maja, ponieważ w tym roku 31 maja przypada w niedzielę, czas na dopełnienie formalności nasi świadczeniobiorcy, czyli osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne i pracują, mają do 1 czerwca. Na podstawie przekazanych danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zweryfikuje, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też były przekroczone limity przychodów. Przekroczenie limitów przychodów 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia przedemerytalnego. Forma rozliczenia z ZUS-em zależy od rodzaju wykonywanej aktywności zawodowej. Umowa o pracę lub zlecenie, wówczas składamy zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o osiągniętych dochodach z podziałem na poszczególne miesiące. Natomiast działalność gospodarcza, jeżeli ktoś łączy działalność gospodarczą i pobieranie świadczenia przedemerytalnego, to wówczas do Zakładu Ubezpieczeń należy złożyć oświadczenie, gdzie przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli ktoś pracuje za granicą, czy jest członkiem Rady Nadzorczej, on również musi złożyć dokumenty o osiąganych przychodach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po przedstawieniu kompletu dokumentów ZUS dokona rozliczenia w sposób najbardziej opłacalny dla świadczeniobiorcy. Analiza przychodów zostanie przeprowadzona w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Zakład sprawdzi, czy świadczenie od marca ubiegłego roku do lutego tego roku było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy powinno zostać zmniejszone albo zawieszone.
3: To warto wiedzieć.
15: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Dwie istotne zmiany wprowadzone zostają w budżecie obywatelskim. Nowością jest tak zwana pula rewitalizacyjna, czyli środki na projekty rewitalizacyjne. W tym roku to jest 580 tysięcy złotych. Projekty takie muszą być położone na wyznaczonym dla Częstochowy obszarze rewitalizacji. Chodzi przede wszystkim o tereny dzielnic Stare Miasto, Śródmieście, Podjasnogórska, Raków i Ostatni Grosz. Projekty takie muszą być też zgodne z celami i kierunkami działań określonych w gminnym programie rewitalizacji, ale katalog ich jest na tyle szeroki, że bardzo łatwo jest wpisać jakiś swój pomysł na zadanie w wymogi projektu rewitalizacyjnego. Rewitalizacja to jest najogólniej mówiąc proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zmagających się czy to z problemami społecznymi, czy gospodarczymi, czy przestrzennymi. Nie chodzi tylko o remonty czy takie twarde, budowlane inwestycje w infrastrukturę, ale chodzi też o działania na rzecz jakości życia, integracji społecznej czy funkcjonowania lokalnych wspólnot. Więc z jednej strony projektem rewitalizacyjnym może być na przykład pomysł na zagospodarowanie jakiejś przestrzeni publicznej, ale z drugiej może to być także pomysł na jakieś działania społeczne. W 13. edycji budżetu obywatelskiego jest też nowa zasada dotycząca projektów na terenach miejskich jednostek organizacyjnych, czyli choćby szkół czy bibliotek. Nie można zgłaszać projektów na terenie jakiejś jednostki, jeśli dotyczące jej zadanie zostało wybrane do realizacji w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty możemy zgłaszać poprzez platformę internetową budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Tam też znajdziemy chyba wszystkie odpowiedzi na pytania związane z procedurą budżetu obywatelskiego, które mogłyby nas nurtować. Zresztą ta procedura nie jest trudna, nie może taka być, bo chodzi o to, że w budżecie obywatelskim ma uczestniczyć jak najwięcej chętnych na tym etapie, który właśnie się zaczął.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Pokojówka, architektka, siostra młode damy, Anna Marianna Lucyna, oficer, doktor oraz wróżka to bohaterowie spektaklu, co ich łączy jedna, właściwie jedna, Madame Elizabeth. To sztuka, którą wystawił na deskach myszkowskiej sceny Teatr Fajrant. Poznajmy więc reżyserkę i aktorkę tego teatru i dobrego ducha także. Joanna Orzuk jest z nami także jej opowieść o miłości do teatru.
3: Ciekawe spotkanie.
16: Piszę spektakle i piszę role pod konkretnych uczestników. Wiadomo, to nie są aktorzy zawodowi, to nie są profesjonaliści. Oczywiście nasz sezon rozpoczyna się tym, że mamy nabór, ponieważ co roku musimy taki nabór zorganizować. Uczestnicy mają warsztaty teatralne przez kilka miesięcy. Ja oczywiście ich bacznie obserwuję, robię notatki. Po tych warsztatach już wiem, do jakiej roli oni się nadadzą i też przede wszystkim, czy sobie z tym poradzą. Często jest tak, że uczestnik zastanawia się, dlaczego dostał na przykład małą rolę. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, że ja tak zrobiłam, bo tak mi się podobało, tylko nie można na przykład nowej osoby, która ma 13-14 lat, rzucić na głęboką wodę, bo te zajęcia zamiast przyjemnością staną się koniecznością, co w efekcie skończy się tym, że uczestnik na kilka tygodni przed premierą ucieknie, po prostu się wystraszy, bo nie poradzi sobie z rolą. Wiadomo, tutaj te role nie są aż tak bardzo skomplikowane, bo nie mówimy o rolach z wielkich scen czy z wielkich filmów, ale dla kogoś, kto najczęściej nigdy nie miał nic wspólnego ze sceną, poza mówieniem na przykład jakiegoś wierszyka na akademii szkolnej, to rzeczywiście to może być bariera nie do przejścia. Dlatego stopniowo, wiadomo, w zależności od umiejętności, bo są też osoby, które przychodzą z doświadczeniem, mają w sobie taki naturalny luz, tą prawdę sceniczną, więc wtedy rzeczywiście można tą rolę napisać większą, bardziej rozbudowaną i można zupełnie inaczej z takimi osobami pracować. Natomiast ja rzeczywiście stawiam na to, żeby każdy miał to, co jest w stanie udźwignąć, żeby to była przyjemność, żeby ta premiera była czymś fajnym, no i oczywiście z obietnicą, że w następnym spektaklu ta rola będzie większa, będzie trudniejsza. I to się sprawdza. To się wbrew pozorom sprawdza, bo nie wszyscy uważają. Niektórzy uważają, że rola może być jakakolwiek, każdy ma sobie poradzić, skoro na zajęcia chodzi. To nie o to chodzi. To nie są zawodowi aktorzy. To jest młodzież, która uczy się w szkołach różnych i najczęściej, tak jak mówię, tego doświadczenia nie ma. Wiadomo, zawodowy aktor dostaje rolę i nikt go nie pyta, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli na przykład jest na etacie w teatrze. Tutaj zajęcia mają być przyjemnością przede wszystkim. My oczywiście też jesteśmy w takim projekcie, który właśnie ma na celu zrzeszanie tej młodzieży pod takim kątem, że to jest tak jakby program profilaktyczny. Czyli zamiast zajęcia w ogóle wolne od telefonów, wolne od tego, żeby właśnie nie korzystać na zajęciach z telefonów, tylko żeby się skupić na tym, co robimy. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze każdy chce odłożyć telefon na te kilka godzin, ale to jest właśnie jakby podstawa. Podstawa, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo warsztaty, jak zaczynamy sezon, one są ciężkie i psychicznie, i fizycznie. No to nie jest tak, że sobie wejdziemy i troszkę poćwiczymy dykcji i już jest koniec. Tylko te warsztaty rzeczywiście trwają kilka miesięcy. Głównie są skierowane na emocje, na to, żeby jeżeli coś już potem gramy, coś robimy na scenie, to żeby była intencja, to jest podstawa. I to jest łatwe, jeżeli się mówi wiersz czy jedno zdanie, ale już trudniejsze, jeżeli ma się do odegrania całą rolę. No i właśnie tutaj ja jestem jak najbardziej za tym, żeby teatr się rozwijał. Cieszę się, bo jak ja byłam w wieku moich uczestników, to nie było takich możliwości. Przynajmniej nie było takich możliwości w Myszkowie, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w większych miastach różne zajęcia były i przy teatrach, i przy szkołach aktorskich. Natomiast ja się cieszę, bo teatr uczy, bawi, kształci i kształtuje przede wszystkim. Ja byłam wzruszona, gdzie któregoś razu przyszła do mnie jedna uczestniczka i powiedziała, że ja nie wiem, co by było, gdyby nie teatr. Nie wiem, kim bym była i gdzie bym teraz była. Ja mówię, kurczę, nie wiedziałam, że aż tak to ci pomogło. A ona stwierdziła, że dzięki tym zajęciom, dzięki spektaklom stała się pewna siebie, stała się otwarta, ma w ogóle inne spojrzenie na świat i rzeczywiście coś w tym jest, bo gdybym miała spojrzeć na siebie jako na ucznia liceum ogólnokształcącego, zanim poszłam do szkoły aktorskiej, a spojrzeć na siebie po tej szkole, to rzeczywiście coś w tym jest, że te zajęcia, ta prawda, te emocje pozwalają człowiekowi na jedną rzecz, na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i myślę, że też przede wszystkim więcej zrozumieć. No i 18 listopada 2009 rok, pierwsze zajęcia, niby na próbę, niby na chwilę, tak naprawdę zostały ze mną, ten moment został ze mną już na 15 lat. Oczywiście to się rozwinęło, tutaj wiele rzeczy się zmieniło, ale kontakt z tymi osobami, które to założyły, które były na początku, mówię oczywiście o koordynatorach, dalej kontakt z nimi mam i rzeczywiście jest to coś, myślę, że ktoś mnie kiedyś zapytał, bo oczywiście są też sytuacje trudne, no bo wiadomo, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za spektakl, za całą organizację, za mnóstwo rzeczy, bo scenariusz, reżyseria, muzyka, oświetlenie, dźwięk, jeżeli jest taka potrzeba, to nagłośnienie czy efekty audiowizualne, scenografia, fryzury, charakteryzacja, to wszystko robimy sami. Robimy sami, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy teatrem, który dysponuje czy garderobą, czy krawcowymi, więc trzeba sobie poradzić.
17: własnymi siłami, własnymi rękoma trzeba to wszystko przygotować. Ja też stawiam na to, żeby scenografia zawsze była w miarę uboga, może uboga to jest złe słowo, ale niewielka, bo mnie tak uczono, że najważniejszy na scenie jest bohater, jego emocje, jego przeżycia. A rekwizyt, scenografia, to co trzymam w ręce, ono może pomóc, ale jeżeli się to źle zaaranżuje, to może bardziej zaszkodzić niż tej pomocy udzielić. I rzeczywiście to się często widzi, właśnie czy nawet niejednokrotnie w filmach czy w teatrach, że jest dużo scenografii, dużo rekwizytów, a aktor tak naprawdę jest gdzieś w tle. A to jednak powinno być zupełnie odwrotnie. No i 15 lat za nami, jest to piękny czas. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy gdybym miała 15 lat, 12, 15 teatru, 12 mojej współpracy z teatrem, przy teatrze, w Domu Kultury w Myszkowie, ktoś mnie kiedyś zapytał, czy gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to oczywiście powiedziałabym jak najbardziej tak i cieszę się. Że tak to się wszystko rozwinęło. Mnie też bardzo cieszy to, że widownia myszkowska przekonała się do teatru.
1: Tyle Joanna Orzuk z teatru Fajrant. Na afiszach kolejna sztuka, warto więc wybrać się do Myszkowa.
3: Zmieniamy temat.
1: Lista lekarzy leczących boreliozę w Częstochowie jest dość długa, od niedawna na Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania w tym kierunku wykonują także nasze szpitale. O badaniach, o chorobie i całej tej otoczce wokół boreliozy rozmawiam z doktorem Rafałem Sołtyskiem. Temat boreliozy, a temat dlatego, że robicie Państwo badania, z których pacjenci mogą już korzystać, to powiedzmy, jakie jest zainteresowanie, bo to jest program, który już zaczął funkcjonować.
18: Rosnące, co nas bardzo cieszy, dlatego że wiemy o tym, jak trudno czasem te badania wykonać. Oferujemy Państwu tą diagnostykę i terapię, co jest najważniejsze w naszym szpitalu. Mamy nadzieję, że wreszcie znajdziecie Państwo miejsce, gdzie rozwiążecie kłopoty diagnostyki i terapii tego schorzenia.
1: No jak się okazuje, nie każdy szpital robi te badania, a wy i diagnostyka, i leczenie, dwa w jednym. Jaka jest to procedura?
18: Bardzo prosta, wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego.
1: Skierowanie od lekarza rodzinnego.
18: Od lekarza rodzinnego wystarczy.
1: No właśnie, i teraz kto powinien przyjść na takie badania? Bo może ktoś sobie kojarzy, że chyba coś go ugryzł, bo jakiś rumień się pojawił. Ktoś może nie kojarzy, ale ma jakieś podejrzenia, bo na przykład chodził do lasu.
18: Ryzyko boreliozy na pewno wiąże się oczywiście z wszelkimi wycieczkami, ale wiecie Państwo, w praktyce, bo ja jestem lekarzem praktykiem, no nie wiemy, każdy z nas gdzieś na jakąś wycieczkę poszedł. Zapytajmy, porozmawiajmy z lekarzem rodzinnym, on ma to doświadczenie, że potrafi doradzić i jakąś błahostkę rozróżni. Ale kiedy mamy wątpliwości, kiedy naprawdę trudno o jednoznaczną odpowiedź, to interpretujmy to raczej na naszą niekorzyść. Czyli pomyślmy sobie, no może to jednak jest ta borelioza, bo wykonanie tych kilku testów z krwi, ewentualnie poszerzonych o dalsze badania, rozwiąże potencjalnie duży i niebezpieczny problem. Czyli nie bójmy się badań, bójmy się choroby.
1: No właśnie, borelioza to bardzo poważna choroba.
18: Bardzo poważna, bardzo podstępna i im dłużej pracuję, tym bardziej chylę czoła przed moimi kolegami, lekarzami chorób zakaźnych. Bo kiedyś uczyłem się tych objawów boreliozy, chciałem być taki dobrze wyedukowany. Dzisiaj wiem, że te objawy są naprawdę niezwykle zróżnicowane i konia z rzędem, kiedy taki trudniejszy przypadek boreliozy od razu ktoś zdiagnozuje. Czasem pacjenci niestety krążą po różnego typu gabinetach, często nieautoryzowanych, nielekarskich, gdzie obiecuje się im różne cuda, w dużym cudzysłowie, bo to zupełnie o co innego chodzi, a wystarczyłoby przyjść, przebadać się i wiedzieć, czy to jest borelioza, czy też nie.
1: Objawy objawom nierówne.
18: Zakres objawów boreliozy jest olbrzymi, dlatego oddajmy to, czyli diagnostykę w ręce osób doświadczonych, lekarzy chorób zakaźnych. Oni wiedzą, oni się tym zajmują. Nie szukajmy w internecie, zapytajmy ludzi, którzy naprawdę umieją to leczyć. Starajmy się na tych spacerach unikać tych miejsc, gdzie są te krzaki. No jeżeli tam wchodzimy, ta odzież powinna być odpowiednio ułożona, tak żeby nie narażać się na to ugryzienie. Co może najważniejsze, po powrocie zobaczmy pod prysznicem, czy gdzieś ten kleszcz jednak nas nie ugryzł. To są rzeczy takie realne, które możecie Państwo zrobić. Nie chciałbym siać jakieś paniki, no przecież wszyscy spacerujemy, ale kontrola zdroworozsądkowa, ten prysznic, prosta rzecz. Zobaczmy, nie odkrywajmy tego kleszcza po trzech dniach, kiedy już jest obwódka zapalna, rumieni, nie daj Boże, borelioza. Zdroworozsądkowe postępowanie, a jeżeli są kłopoty, to zapraszamy do naszych lekarzy chorób zakaźnych.
19: Jakie mogą być skutki nieleczonej boreliozy?
18: Boję się właśnie siać tego jakiegoś przerażenia, ale naprawdę opłakane. Neuroborelioza to jest strasznie ciężka choroba i długa w leczeniu. Znowuż podkreślmy, to nie są wszyscy, którzy zachorują na boreliozę, bo my mamy bardzo wiele sukcesów w leczeniu. O tym trzeba mówić. Internet straszy tylko.
19: Każdy klesz jest też zarażony.
18: Bo nie każdy klesz jest zarażony i organizm ma swoje też mechanizmy obronne. My nie jesteśmy tacy kompletnie pozbawieni odporności. U niektórych osób może dojść do bardzo ciężkich, poważnych powikłań, na przykład tej neuroboreliozy, i to są rzeczy poważne. Już nie można lekceważyć ani wyleczyć aspiryną w domu czy jakimiś metodami naturalnymi. Trzeba zgłosić się do specjalistów. Lepiej wcześniej przyjść, zbadać, uniknąć powikłań.
19: Mam już to skierowanie od lekarza, przychodzimy do szpitala i jak wygląda takie badanie?
18: Badania są wykonywane z krwi, czyli nie narażamy Państwa na żadne jakieś bolesne, nieprzyjemne procedury. No, pobranie krwi możemy zaakceptować. Po pierwszym pobraniu lekarz ocenia, które dodatkowe badania należy wykonać. Jest to tak zwany panel odpowiednich badań. I po uzyskaniu wszystkich informacji będzie z Państwem omówiona diagnoza. Bardzo istotna jest kontakt z lekarzem chorób zakaźnych, dlatego że te testy nie są jednoznaczne. To nie jest tak proste, tego internet też właśnie nie rozwiąże, że się porówna tak jakieś stężenie i wiemy, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. Lekarze chorób zakaźnych latami uczą się swojej pracy i potrafią zinterpretować testy wątpliwe, które Państwo bardzo

0: Na dziś to wszystko. Dziękuję, Edyta Czekaj.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Edyta Czekaj, pora na nasze cotygodniowe spotkanie. Teraz o inicjatywie, która nie tylko pomaga ograniczyć bezdomność zwierząt, ale także realnie wspiera ich opiekunów w dbaniu o zdrowie, ale i bezpieczeństwo swoich pupili.
4: Wiktoria Kiedrzynek, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą zgłaszać swoje zwierzęta do miejskiego programu sterylizacji, kastracji oraz chipowania psów i kotów. To kolejna już odsłona tejże inicjatywy, która pomaga ograniczać bezdomność zwierząt, a jednocześnie wspiera opiekunów w dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własnych pupili. Program skierowany jest do mieszkańców miasta. Aby z niego skorzystać, należy uprzednio wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w przypadku psów dołączyć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Po pozytywnej weryfikacji właściciele otrzymają skierowanie do wybranej lecznicy weterynaryjnej, gdzie wykonane zostaną odpowiednie zabiegi. Równolegle realizowany będzie także program dotyczący kotów wolnożyjących, który ma ograniczyć ich niekontrolowane rozmnażanie i tym samym poprawić warunki życia w mieście. Szczegóły oraz dokumenty dostępne są na stronie Urzędu Miasta Częstochowy oraz w Urzędzie przy ulicy Śląskiej. W działania na rzecz zwierząt włączają się także organizacje społeczne. W tym roku jedna z nich otrzymała miejskie wsparcie finansowe na pomoc kotom wolnożyjącym.
2: Blisko mieszkańców.
3: W ramach sesji Sejmiku Osób z Niepełnosprawnością Województwa Śląskiego zorganizowana została konferencja w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a najbardziej narażone są osoby po 50 roku życia. Udajemy się do Urzędu Marszałkowskiego.
5: Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.
6: Do samego Parkinsona może nie, ale do różnych objawów i do pacjentów, którzy na co dzień leczą się na chorobę Parkinsona czy na parkinsonizm, bo to trzeba rozróżnić, zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżają i to jest bardzo ważna kwestia. Mało się edukujemy na ten temat. My będziemy prowadzić cykl warsztatów dla medyków, jak rozpoznać chorobę Parkinsona, jeżeli pacjent nie jest w stanie nam odpowiedzieć, gdzie znaleźć informacje na temat jego farmakoterapii, koperty życia. I tutaj dzięki panu marszałkowi województwa śląskiego

0: panu Wojciechowi Sałudze, który promuje tą kopertę życia i który był jej pomysłodawcą, właśnie w tej kopercie życia zawrzeć te wszystkie informacje, jakie leki, kiedy przyjmujemy te leki, kiedy był ostatnio przyjęty lek, informacje, od kiedy chorujemy, na co chorujemy, jakie mamy podstawowe objawy, tam wszystko w tej karcie właśnie pacjenta jest wpisane, a dzięki temu, że jest ona w lodówce, jest naklejka, że ona jest w lodówce, ratownicy medyczni wiedzą, gdzie szukać informacji. Tu chodzi o farmakoterapię, tu chodzi o problemy z resuscytacją krążeniowo-oddechową, szczególnie oddechową, bo nie wiemy, czy w którym momencie, że tak powiem, jaka sytuacja, czy się zadławił, zakrztusił pacjent, czy ma zachłystowe zapalenie płuc. To są też ważne rzeczy, które mają wpływ na późniejszą diagnostykę tego pacjenta.
1: Michał Bortnik, Stowarzyszenie Włączenie w Parkinsona. Chcemy być takim punktem, gdzie będą mogli się rzeczywiście osoby, będą te osoby mogły się kontaktować i informować. Chcemy skrócić jak gdyby tą ścieżkę i ułatwić im ten moment, w którym usłyszą diagnozę, masz Parkinsona, i zawsze pada pytanie, co dalej, gdzie się udać, jak to ugryźć i z czym to można połączyć, czy już mam rezygnować z pracy, czy jeszcze mogę pracować. Dlatego chcemy być takim łącznikiem i ułatwiać wszystkim ten dostęp. Bo rodzinie jest trudno jednak zmierzyć się z tym, że jest to choroba nieuleczalna i nie będzie lepiej, tylko będzie albo tak samo, albo będzie się to posuwało w kierunku coraz gorzej. I też jak rodzina może w tym uczestniczyć, jak rodzina może pomóc choremu, ale też chcemy ułatwiać właśnie dostęp do fizjoterapii, dostęp do programów lekowych, mówić o tym, bo wiemy dobrze, że nie chcę powiedzieć na prowincji, ale są części kraju naszego, gdzie nie wie się o tym. Ja wiem, sam się z tym mierzyłem, kiedy chodziło o mojego tatę i założenie pompy, więc tutaj były obiekcje. Lekarze też mówią, że nie bardzo wiedzą, że w ogóle takie programy istnieją. Chcemy pokazać, że Parkinson to nie jest wyrok i każdy się z nim mierzy po swojemu, ale każdy może się z nim mierzyć i każdy może liczyć na to, że to życie, godne życie, jeszcze długo przed nim i nie jest to wyrok śmierci, który zapadnie w przeciągu miesiąca, dwóch. Z jednej strony niezrozumienie, ale z drugiej strony też dostęp do programów lekowych, bo on jest zawsze trudny, zawsze jakoś tak nie bardzo dostępny, oficjalnie mało się głośno o tym mówi, że są w ogóle takie programy i oczywiście te ilości leków, które chorzy muszą brać i te pieniądze, które płacą za te leki, też można to jakoś rozwiązać. No i również, że przysługuje im na przykład orzeczenie o niepełnosprawności i też związane z tym ulgi. Rodzinie się ciężko z tym zmierzyć, a często też ludzie popadają w depresję w związku z tym, że dowiadują się, że jest to choroba nieuleczalna. Ale nieuleczalna nie znaczy, że od razu cię to dotknie, od razu musisz już tutaj szykować łóżko i pisać testament, tylko można z tym żyć.
2: Mówimy o chorobie Parkinsona. Sejmik osób z niepełnosprawnością włączył się w tą akcję wraz z Stowarzyszeniem Włączenie Parkinsona, aby mówić szerzej, aby mówić na całe województwo, ale też żebyśmy byli głosem słyszalnym na całą Polskę o tej chorobie, aby mówić, że to nie jest wyrok, że z tą chorobą można żyć, z tą chorobą można realizować swoje marzenia. Rolą sejmiku jest budowanie społeczeństwa włączącego, aby uświadamiać osobom zdrowym wszystkie potrzeby osób z niepełnosprawnością życia codziennego, tego edukacyjnego, zawodowego, społecznego, rehabilitacyjnego, aby pokazać w województwie śląskim, Polsce, światu, że my jesteśmy tacy sami jak osoby zdrowe, że my się tak naprawdę niczym nie różnimy poza tym, że mamy dodatkowe potrzeby, ale kto ich nie ma tak naprawdę? Śląskie bez barier to nie tylko hasło, to hasło przede wszystkim w sejmiku drugiej kadencji, ale przede wszystkim za hasłem idą realne działania. Ta dostępność w każdym życiu każdego człowieka z niepełnosprawnością, tej przestrzeni komunikacyjnej, tej do przestrzeni edukacyjnej, w tej przestrzeni zawodowej, bo przecież komunikacja to jest słowo kluczowe każdego dnia osoby z niepełnosprawnością. I tak walczymy o te godne życie osób z niepełnosprawnością, aby mogły wyjść z domu, poczuć się jak normalne osoby, ale przede wszystkim, aby wiedziały, że jest sejmik osób z niepełnosprawnością, który każdego dnia o nich myśli i przede wszystkim każdego dnia walczy o ich godne życie. Każdego dnia każdy, kto do nas napisze, do sejmiku nikogo nie zostawiamy bez echa, do każdego odpisujemy, z każdym próbujemy się skontaktować i każdą sprawę, która dotyczy osób z niepełnosprawnością, próbujemy nie zawsze się to da, bo czasami to są rzeczy, na które my nie mamy wpływu, ale wtedy rozmawiamy z samorządami, aby samorządy włączyły się w organizację tej pomocy danej osobie. Także absolutnie tak. Jesteśmy dla osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest tworzony przez osoby z niepełnosprawnością. to też dla nas to jest tak oczywiste i tak zrozumiałe te potrzeby osób z niepełnosprawnością, bo Sejmik jest stworzony przez osoby z niepełnosprawnością. Wiemy, jaka jest potrzeba, wiemy, jaka jest ważna potrzeba budowania komfortek. Powstanie komfortka w Parku Śląskim, powstanie komfortka w porcie lotniczym. Mówimy o tych wszystkich codziennych problemach, ale też o tych codziennych rozwiązaniach, bo o problemach trzeba mówić, ale trzeba też pokazywać te rozwiązania każdego dnia, bo przecież same problemy się nie rozwiążą. Tomasz Jakubiec, przewodniczący Sejmiku osób z niepełnosprawnością województwa śląskiego.
3: Przede wszystkim nie wiemy, czym choroba Parkinsona jest spowodowana. Obecnie mówi się coraz więcej o czynnikach środowiskowych. Wśród tych, które się wymienia, to zanieczyszczenie powietrza, pestycydy, no i metale ciężkie. Ale wiemy, że te wszystkie czynniki oddziaływują wiele lat przed tym, kiedy pojawią się pierwsze objawy zauważalne. Więc też nie wiemy, jaki jest ten czynnik, główny czynnik ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona. Trochę mówi się o genach, jednakże geny odpowiadają za jakieś 10% wszystkich zachorowań. Natomiast nadal na ten temat niewiele jest wiadome.
4: W Polsce na chorobę Parkinsona cierpi około 90 tysięcy osób, a każdego roku diagnozę tę słyszy blisko 8 tysięcy kolejnych pacjentów.
5: Nazywam się Jacek Wirus, pochodzę z Częstochowy. No niestety od paru lat mam zdiagnozowaną chorobę Parkinsona i jestem pod dobrą opieką dr Śmiłowskiej. Działam tutaj w tym naszym stowarzyszeniu, jak tu kolega Michał, właśnie ojciec Michał mówi, od całkiem niedawna. Także wchodzimy, powiedzmy, w ten rynek tutaj pomocy dla osób chorych na tą przypadłość. To nie jest choroba śmiertelna sama w sobie. Powoduje bardzo dużo takich pobocznych przypadłości, które potem komplikują życie i pacjentowi, i rodzinie. Zdaję sobie z tego sprawę. Coś tu jeszcze więcej powiedzieć. Musi być koniecznie wsparcie rodziny, bliskich, przyjaciół. I o tym trzeba mówić, tak, bo to się nie ma czego wstydzić. Jestem chory na Parkinsona. Wszyscy dookoła wiedzą. To nie jest żadna tajemnica, wstyd. Po prostu tak jest. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż taki nowotwór, gdzie te niestety wizje są króciutkie. Spojrzy się na ręce, czasami się trzęsą, ale w głowach to chyba społeczeństwa naszego to jest największa bariera, że pierwsze pacjenci się wstydzą, po drugie rodzina się też boi do tego przyznać, bo to jest jakiś taki trauma, że choroby neurodegradacyjne są tym wstydem, tak? Ciężko się do tego przyznać. Alzheimer jest może bardziej taki trudny do życia, ale z Parkinsonem też, powiem, niełatwo się. Przede wszystkim jest świetna opieka medyczna, tak, tutaj w szpitalu wojewódzkim numer 5. Jest fantastyczny zespół lekarzy, i też naukowców, tak, którzy pracują cały czas nad nie tylko tym, co już jest, udoskonalają wszystkie metody, czego jestem tutaj świadkiem ewidentnym, bo mam wszczepione te dwie elektrody do głowy tutaj jako ten zabieg DBS, które, powiem tak, uratowały mi w tej chwili życie. To jest ta pomoc taka rzeczywiście najlepsza. Pani doktor Śmiłowska jest rzeczywiście świetnym fachowcem. Można na nią liczyć. Doktor Stępień, który wykonywał mi te zabiegi, również. Sala jest fantastycznie wyposażona, ta sala operacyjna. A ja powiem o tych moich osobistych doświadczeniach, jak to zniosłem, przeżyłem i tak dalej. Lekarze nas doglądają co jakiś czas, tak, te wizyty są raz na kwartał, raz na dwa miesiące. Dwa miesiące w zależności od stopnia skomplikowania. Jakieś dodatkowe badania też trzeba mówić głośno, tak? To wsparcie musi być tu ze strony władz, dojścia do funduszy, do możliwości przeciwdziałania skutkom tej choroby, tak? Pobudzenia aktywności tych ludzi, którzy nawet nie wiedzą, jaką sobie pomoc sami mogą dać. Ja też jestem najlepszym przykładem, bo poszukuję wszystkich takich metod jak Nordic Walking, na przykład Tai Chi. Boksu nie lubię, to tak od razu powiem. To nie jest dla mnie odpowiedni sport, kiedy gram bardzo dużo badmintona, teraz ze względu na tę mniejszą koordynację ruchową, niestety nie. Nazywam się Jacek Wirus, pochodzę z Częstochowy, mam zdiagnozowaną chorobę Parkinsona.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Urszula Miszczak, zapraszam. Wzrost wynagrodzeń o przeszło 10,5% oraz wypłatę rocznego bonusu wynoszącego 100% podstawowej stawki miesięcznego wynagrodzenia wywalczyli związkowcy po strajku w trzech polskich zakładach koncernu Minowa w Truskolasach, Siemianowicach Śląskich i Polkowicach. Strajk trwał od 18 maja, 21 maja osiągnięto porozumienie z zarządem firmy. Dzień później zakłady wznowiły produkcję. Jacek Magiera będzie patronował otwartemu 30 kwietnia w Częstochowie wiaduktowi na przedłużeniu ulicy 1 maja do Krakowskiej, obok którego ma powstać nowy stadion. Zmarły nagle trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Częstochowscy radni na sesji zdecydowali też o usunięciu z nazwy stadionu przy ulicy Limanowskiego byłego sponsora Rakowa, Zonda Krypto. Obiekt wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Częstochowa uhonorowała także Zygmunta Rolata, przedsiębiorcę filantropa i jednego z najważniejszych darczyńców Muzeum POLIN. Nowe rondo przy ulicy Krakowskiej otrzymało jego imię. Radni zdecydowali także, by na wniosek Ligi Miejskiej jednej z ulic w dzielnicy Kiedrzyn, bocznej od ulicy Tadeusza Mazowieckiego, nadać nazwę Adama Banaszkiewicza, działacza Solidarności, społecznika i samorządowca. W sąsiedztwie są ulice Jacka Kuronia i Anny Walentynowicz. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000, mówi rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk.
8: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy, dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
7: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. Bilet za symboliczną złotówkę, taki prezent robią Koleje Śląskie na Dzień Dziecka. Będą mogły skorzystać z niego osoby, które nie ukończyły 16 lat. A takich w pociągach jest coraz więcej, mówi Bartłomiej Wnuk.
9: W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami Kolei Śląskich z ulgą 37% skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej.
7: Specjalny bilet będzie można kupić tylko 1 czerwca i tylko w aplikacji KŚK. Jest pozwolenie wojewody na przebudowę kolejnych kilku kilometrów drogi krajowej 46 w powiecie częstochowskim. Istotnym elementem inwestycji będzie przebudowa skrzyżowania dróg krajowej nr 46 z wojewódzką nr 789 oraz gminną w Ślęzanach w gminie Lelów. W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie rondo, pojawią się też ścieżka pieszo-rowerowa i ekrany dźwiękochłonne. Jak zapowiada katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace budowlane ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Planowane zakończenie inwestycji to 2028 rok. Zmiany szykują się także na rynku w Olsztynie koło Częstochowy. O nich Grzegorz Pałka.
10: Na rynku zrobi się zielono. Koncepcja przygotowana na zlecenie samorządu przewiduje po zachodniej i północnej stronie placu szpalery lip. Uzupełnieniem będą niższe drzewa i zieleńce obramowane murkami, na których zaplanowano ławki i siedziska. Przewidziano posadzenie w sumie 38 drzew. Umowa z firmą, która wykona pracę, jest już podpisana. Ruszą po sezonie turystycznym i zakończą się do kwietnia przyszłego roku.
7: Koszt prac wyniesie 1,5 miliona złotych.
6: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Będziemy mówić o infrastrukturze rowerowej.
12: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
13: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
14: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
11: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedziała.
14: Oczywiście to
11: narażać
14: rower. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu, kilka wstecz, zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń, może czasami szorstka, się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 kilometrów dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny, żeby te brakujące elementy, tak jak wspomniałem, ale Jana Pawła II, i budowany ciąg pieszo-rowerowy, żeby to spinać. Na północy no, praktycznie przesądzone jest rozszerzenie tego zakresu prac przy budowie Alei Wyzwolenia o budowę odrębnego od jezdni, nie jezdni wyznaczonego, tylko odrębnego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli nam od Fildorfanila na północy bezpiecznie poruszać się rowerem w kierunku ludnych osiedli przy Witosa, przy Pużaka i dalej do Kukuczki i tam przez Las Aniołowski dojechać do przebudowywanej promenady Niemena, więc no, to też jest dobra informacja dla też rowerzyści zyskają nową przeprawę przez tory przy okazji budowy przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Tam naprawdę komfortowo będą mogli się poruszać. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki-Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa, na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Aktualnie są na etapie przygotowania przetargów do wyłonienia wykonawców. Formuła projektu i buduj. Niełatwa, bo trzeba najpierw zaprojektować, żeby później wybudować, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego też ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie scalone. Żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na Jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników. Także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 kilometrów na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 kilometrów spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona
13: przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy Jurajski plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
4: O inwestycjach rowerowych mówił Maciej Hasik z MZD w Częstochowie.
6: Nie możesz tego przegapić.
4: Aleje 200 lat temu połączyły w jedno miasto nadwarciańską Częstochowę z podklasztorną Częstochówką. Jubileusz ma trwać przez cały 2026 rok. Aleksander Wierny z Urzędu Miasta w Częstochowie.
15: Najbardziej rozpoznawalna ulica w naszym mieście, znają ją miliony ludzi nie tylko z Polski, ale i ze świata. Kulminację tych obchodów przewidujemy na wakacje, to znaczy na drugą połowę sierpnia, dokładniej rzecz biorąc od 19 sierpnia do końca tego miesiąca potrwają te główne obchody, a to dlatego, że 19 sierpnia nastąpiło to połączenie. Co się będzie działo? No na pewno będą różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, będzie wystawa plenerowa poświęcona Częstochowie, będą specjalne projekcje w kinie, będą różne rzeczy.
6: Muzea w Częstochowie.
16: Łukasz Giżyński, specjalista do spraw promocji w Muzeum Częstochowskim. Praktycznie przez cały rok odbywają się zajęcia dla dzieci, zajęcia edukacyjne, warsztatowe. Dział archeologii przygotował bardzo ciekawy projekt dotyczący malarstwa jaskiniowego, gdzie oprócz tego, że uczestnicy dowiedzą się coś w tym zakresie, to również będą mogli spróbować swoich sił w namalowaniu tego typu fresków.
4: Miałam zapytać o te wystawy stałe. Oczywiście nie będziemy tutaj o wszystkich mówić, ale taka, która rzeczywiście od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, nie wiem, może jest gdzieś uzupełniana, tak jak to się dzieje chociażby w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu?
16: To znaczy, to ja może bym zaczął od tej wystawy, która może nie cieszy się powodzeniem od lat, ponieważ została w 2024 roku otwarta.
4: No to świeżynka.
16: Więc jest to nasza wystawa w ratuszu, Częstochowa, spojrzenie w przeszłość. Jest to no, taki bardzo szeroki przekrój dziejów miasta i miejsca tak naprawdę od czasów prehistorycznych aż do lat 20., drugiej dekady XX wieku. Serdecznie zapraszamy, jest to bardzo ciekawy spacer historyczny po mieście.
4: Mhm. No i co tam zobaczymy? Tak pokrótce, tylko żeby zachęcić, wie pan, jakieś smaczki rzucić nam tutaj.
16: To znaczy, no to jest wystawa przygotowana praktycznie przez dwa działy, czyli archeologiczny i historyczny, więc artefakty gromadzone w ramach zbiorów tych dwóch działów, czyli właśnie różnego rodzaju na przykład kości zwierząt, które żyły w dawnych czasach tutaj w tym regionie, a z kolei w historii no to już bogaty zestaw map, broni, również obrazów, dokumentów. No, bogaty przekrój dziejów miasta już takich bardziej historycznych.
4: No to już wiem, że nie macie jednego budynku, tylko kilka.
16: Tak, generalnie nasze wystawy odbywają się w 8 budynkach. Oprócz ratusza i Galerii Dobrej Sztuki, o których już wspomniałem, jest jeszcze stary ratusz na Starym Rynku, gdzie też jest wystawa archeologiczna. Można zwiedzać piwnicę starego ratusza, pierwszego ratusza w mieście. Jest rezerwat archeologiczny na Rakowie, gdzie z kolei mamy cmentarzysko kultury łużyckiej i towarzyszącą mu wystawę z mroku dziejów. Dom poezji, czyli Muzeum Haliny Poświatowskiej. Dalej Muzeum Żydów Częstochowian, Muzeum Górnictwa Ród Żelaza. Bogata wystawa zbierająca dorobek tutaj właśnie dokumentująca wydobycie ród żelaza w tym regionie częstochowskim. Pawilon wystawowy nie ma swojej stałej wystawy, jest używany do wystaw czasowych, przeważnie malarstwa, fotografii. I czy jeszcze o czymś zapomniałem? Chyba nie. Chyba już wszystkie obiekty.
4: Dużo. W każdym razie rzeczywiście dużo i ta tematyka też różnorodna. Dlatego mówię, tutaj każdy znajdzie sobie jakiś swój temat i klimat. Czy macie taki jakiś czasookres, gdzie jesteście zamknięci, wyłączeni?
16: To znaczy, jeżeli chodzi w skali roku, to nie. Działamy przez cały rok. Jedyny dzień, w którym no jest to chyba dość standardowy zwyczaj w przypadku muzeów, no mamy nieczynne w poniedziałek.
4: A macie też coś z klimatów takich multimedialnych? Gdzieś wykorzystujecie właśnie multimedia do wystaw?
16: To znaczy generalnie multimedia są wykorzystywane w większości naszych wystaw, w szczególności w tych stałych i tych nowszych, tak jak na przykład Częstochowa spojrzenie w przeszłość, czy historia Częstochowy miasta nad Warczą w Starym Ratuszu. Tak, wykorzystujemy.
4: Dzieciaki to lubią szczególnie.
16: No, oczywiście, tak. W maju nie będę za bardzo wybiegał. Czerwiec nawiążę może jeszcze tylko do rocznicy, która koncentruje wokół siebie w tym roku w mieście bardzo dużo wydarzeń. Jest to 200-lecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy, które będzie miało miejsce, rocznica będzie miała miejsce w sierpniu, 19 sierpnia i na ten też dzień planujemy wystawę historyczną, poświęconą mapom, projektom, no taką typową wystawę historyczną, okolicznościową na potrzeby właśnie uświetnienia tego zacnego jubileuszu.
11: No dokładnie, bo to wiele podmiotów tutaj z Częstochowy włączyło się właśnie w te obchody.
16: Urząd Miasta koordynuje te wszystkie wydarzenia i on na pewno wie dokładnie, urzędnicy wiedzą dokładnie, które instytucje w jakim stopniu się angażują, aczkolwiek tak, no jest tutaj, można powiedzieć, pospolite ruszenie, tak, wszyscy się w to chcemy angażować.
11: No też o jedną rzecz zapytam, panie Łukaszu, jak jest z tym przychodzeniem do muzeum? Rzeczywiście takie tłumy was odwiedzają, czy nie wiem, brakło jakiejś pewnej grupy, na przykład, nie wiem, młodzieży jest mniej, no bo wiemy, że muzeum się bardzo zmieniło, jest bardzo nowoczesne, to nie są przecież te czasy, kiedy chodziło się w kapciach po muzeum, a czasami nawet bywa, że eksponaty można już dotykać.
16: Z tym dotykaniem to bym nie przesadzał. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli coś można dotknąć, to jest to oznakowane. Tak. Więc generalnie raczej dalej nie można dotykać. Oczywiście kapcie już przeszły do historii, więc to już jest temat zamknięty. Nie narzekamy na gości. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem.
11: Zwłaszcza, że macie tak różnorodne chyba, prawda?
16: Tak, dokładnie. Ta różnorodność, myślę, też tutaj jest kluczem do sukcesu. Wiadomo, że no, na jedne przychodzą tłumy, tak jak na przykład na Bombki, na drugie troszeczkę może mniej, aczkolwiek też są to dobre wyniki, więc jesteśmy zadowoleni i zapraszamy również oczywiście, żeby nas odwiedzać częściej, tak? Niekoniecznie tylko raz, bo z dziełami sztuki, z wystawami nie ma konieczności obcowania tylko raz, tylko można z tym to przeżywać wielokrotnie, prawda? Więc zapraszamy i tych, którzy jeszcze u nas nie byli, no i tych, którzy naszymi gośćmi już zostali, ale do odświeżenia wspomnień, do odświeżenia jakiejś inspiracji serdecznie zapraszamy nadal.
11: Dokładnie, bo kuratorzy czekają, opowiadają to samo, ale często inaczej.
16: Oczywiście, tak, no to nie jest... Każda wystawa, każde spotkanie ma jakiś swój scenariusz przygotowany wcześniej, aczkolwiek wszystko się odbywa na żywo i oczywiście rządzi się swoimi prawami danego dnia. Padają różne pytania, prawda, czasami niespodziewane i panie też są, panie, panowie są też na to przygotowani. Więc tak, no każde wydarzenie się troszeczkę różni od poprzedniego, nawet jeżeli jest na tej samej wystawie. Łukasz Giżyński, specjalista do spraw promocji w Muzeum Częstochowskim.
4: Zapraszamy zatem do Muzeum Częstochowskiego.
6: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: To kolejny kwadrans naszego spotkania. Co jeszcze w programie? Już mówię, dwa tematy na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc. Zaczniemy od MZK i Macieja Hasika, rzecznika częstowskiego przedsiębiorstwa, który pochwali się sukcesami i bolączkami. Ja tylko dodam, że sama widzę, jak zakład się rozwinął w ciągu ostatnich lat. Autobusy częstochowskie są coraz bardziej wygodne, mają też coraz więcej tras. Będą też porady policji, która znów ostrzega, jak nie dać się złapać, oszukać, na przykład na fałszywego wnuczka, na blika, czy na bardzo tani towar w internecie. Długo by tak jeszcze wymieniać.
6: Ciekawe spotkanie.
14: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nie często proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną starcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa.
17: przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że co prawda teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilka, kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to to jest. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów i więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować. Bo tak, myślę, powinno być.
11: A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
17: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą i z 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się, oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś się w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny i karus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie, i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza. To bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu, więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłonę dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
11: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
6: Kryminalna Częstochowa.
11: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijak z policji.
18: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. A te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie mam. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłych tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane. Czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Ten link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
11: Ja wiem, dzisiaj jesteśmy zabiegani, zahukani, ale warto na chwilę się zatrzymać, żeby nie zostać oszukanym.
6: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Rewitalizacja. Ja lubię to słowo. Częstochowa weszła w posiadanie terenów po byłych zakładach Elaneksu. Mówimy tutaj o ponad 8 hektarach. Miasto złożyło też odwołanie od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zdecydował o objęciu tego terenu ochroną konserwatorską. Przypomnę też, że w miejscu fabryki ma powstać stadion na około 15 tysięcy miejsc.
6: O tym się mówi.
11: Włodzimierz, tutaj rzecznik miasta, powie nam teraz o inwestycjach w Częstochowie w ramach rewitalizacji miasta, ale na dłużej zatrzymamy się też przy temacie miejskich żłobków. Tu mamy naprawdę dobre informacje.
19: Działania w zakresie tego programu nie zależą wyłącznie od miasta. Jeżeli chodzi o miasto, zależą w dużej mierze także od możliwości finansowych w tym zakresie. Natomiast w tych innych obszarach, tych, gdzie tak naprawdę mamy obszar wskazany, ale to nie jest obszar miasta, to nie jest obszar miejski, to nie jest obszar należący do miasta, na który miasto ma wpływ, no to liczymy także oczywiście na tych gestorów, właścicieli, że oni także będą starali się rewitalizować te przestrzenie, co oczywiście tak że nie jest łatwe, bo często zależy od tego, jakimi oni zasobami dysponują, z jakich środków też na przykład zewnętrznych mogą skorzystać, żeby sobie pomóc także w tych działaniach rewitalizacyjnych, ale oczywiście chodzi też o takie ogólnomiejskie inwestycje, które prowadzi miasto, a które tym działaniom rewitalizacyjnym w niektórych rejonach sprzyjają. Myślę, że jednym z takich obszarów będących obszarem dążącym do rewitalizacji i mającym szansę na rewitalizację jest Stare Miasto, zwłaszcza w tej części ostatnio bliżej trochę torów kolejowych, połączenie 1 Maja, ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską nad torami kolejowymi, a więc wiadukt, a więc droga, także nowa droga przez tereny Starego Miasta, przez tereny częściowo, można powiedzieć, zdegradowane i łącząca z ulicą Krakowską. No, bardzo ważne połączenie, bo ono nam w sposób bardzo istotny odciąży Śródmieście, zwłaszcza Aleję Najświętszej Marii Panny. Alternatywne połączenie między nie tylko dzielnicą Trzech Wieszczów, ale generalnie tamtą częścią miasta ze Starym Miastem i także z trasą TK91, czyli Aleją Wojska Polskiego, już będącą po modernizacji. Inwestycja znacząco poprawi możliwości komunikacyjne na terenie Starego Miasta, lepiej skomunikuje ten teren i dzięki temu także zachęci inwestorów do działania. Drugą kwestią jest dla nas bardzo ważną, jest odblokowanie terenów byłego Leneksu, który, przypomnę, także jest w kręgu zainteresowania zarówno miasta, jak i klubu RKS Raków w kontekście budowy nowego stadionu piłkarskiego właśnie na tym terenie. Tam komercjalizacja będzie miała rzeczywiście sens, biorąc pod uwagę to, że jest to teren położony blisko centrum miasta i będzie właśnie dobrze skomunikowany chociażby tą nową drogą. W każdym razie, no wiadomo, że jest ta ochrona konserwatorska, ale mimo wszystko jest to teren o dużym potencjale, teren, z którym można wiązać pewne nadzieje związane z inwestycjami takimi prorozwojowymi na terenie Starego Miasta. Można myśleć tutaj o tym innego typu zagospodarowaniu, chociażby jakieś budownictwo mieszkaniowe, usługowe. No generalnie, tak jak wspomniałem, akurat na tym terenie wydaje się, że komercjalizacja jak najbardziej tych przedsięwzięć jest możliwa. W to wszystko też wpisują się inne działania miasta, czyli chociażby to, że rozpoczęliśmy budowę dwóch nowych bloków komunalnych. Wprawdzie działania deweloperskie dotyczą także, te takie komercyjne działania deweloperskie dotyczą także Starego Miasta i tu można wspomnieć o takich inwestycjach jak Nowa Guzikarnia czy osiedle neonowe, gdzie tak naprawdę są to inwestycje już w dużym stopniu rzeczywiście rewitalizujące pewną część Starego Miasta, bo no, to jest takie budownictwo, które przyciąga nowych mieszkańców, przyciąga najemców, przyciąga takie osoby, które no, także czasami odnajmują to mieszkańcze, są to mieszkania służbowe osób pracujących w Częstochowie, ale generalnie no, służy to rzeczywiście takiemu cywilizowaniu tych terenów i przywracaniu ich do życia. Natomiast no, swoje dwa grosze także tutaj miasto dokłada, dwa bloki w sumie ponad 100 mieszkań komunalnych dla tych osób, które mieszczą się w tych kryteriach przyznawania lokali komunalnych, czyli wiadomo, są to osoby, które no, znajdują się w takiej sytuacji materialnej, życiowej, bytowej, mieszkaniowej, że to wsparcie jest im rzeczywiście potrzebne. Natomiast absolutnie nie będą mieszkania socjalne, tylko to będą mieszkania przydzielane na zasadzie takiej tak zwanej zwykłej kolejki do mieszkania komunalnego i z stosowną punktacją dla osób, które są zainteresowane takim najmem. To będą budynki z mieszkaniami jedno, dwu i trzy pokojowymi, będzie tam winda, będą wózkownie, będą pomieszczenia techniczne, będzie sporo lokali przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, więc tego typu najm będzie tam oczywiście możliwy. Będą to budynki realizowane też zgodnie ze standardami energooszczędności, oczywiście z całą infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, dojściami, więc mam nadzieję, że to także wpłynie na to, na ten standard wyglądu części ulicy Krakowskiej, która w części jest rewitalizowana, w części jeszcze nie. Natomiast no, tam, gdzie miasto może, gdzie ma swoje działki, czy jest w stanie pozyskać te działki, chociażby właśnie pod budowę i pod mieszkania komunalne, to stara się tę sytuację wykorzystywać. Cała ta inwestycja to blisko 18,5 miliona złotych, natomiast tutaj też miasto oczywiście postarało się o to, aby nie trzeba było tych środków wydatkować wyłącznie z budżetu miasta. Większość tych środków, mamy nadzieję, będzie pochodzić ze tak zwanego Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i ponad połowę, a może nawet do 80% będziemy w stanie sfinansować właśnie z tego Funduszu Dopłat. W tym czasie także Stare Miasto będzie zyskiwać kolejne inwestycje, także te prywatne, które będą prowadziły do takiej pełnej rewitalizacji, czy większościowej rewitalizacji tego terenu, który naprawdę jest terenem atrakcyjnym i będzie coraz lepiej skomunikowany.
6: Zmieniamy temat.
11: Skoro dziś dużo mówimy o planach, to zaglądamy do Myszkowa i pytamy burmistrza Włodzimierza Żaka, na co w kwestii inwestycji mogą liczyć mieszkańcy.
20: W zasadzie jesteśmy bardzo mocno rozpędzeni. Będziemy musieli teraz przede wszystkim podkręcić to, co zaczęliśmy, a sporo mamy tych inwestycji. No pewnie taka kluczowa, która się ciągle dzieje, to rewitalizacja centrum miasta. To w zasadzie jest jeden wielki plac budowy. Powstaje droga przy dworcu.
11: Nie jest to łatwa inwestycja, ale bardzo potrzebna. Jak mieszkańcy sobie radzą?
20: W różnych warunkach mamy niesamowitą taką zdolność, że szybko się adoptujemy. Oczywiście łatwiej adoptować się do rzeczy przyjemniejszych, jeżeli coś zmieniamy na lepsze, ale też do trudniejszych warunków się potrafimy dostosować. No i mieszkowianie dzielnie to znoszą. Oczywiście nie powiem, że nie ma jakichś narzekań. Są też czasami takie pragmatyczne podpowiedzi, co można zrobić, żeby te uciążliwości były mniejsze.
11: Czy będzie to centrum miasta, ono już się zmienia przy dworcu PKP zwłaszcza.
20: Tak, no taki najtrudniejszy etap, bo weryfikatorzy społeczni, czyli nasi mieszkańcy, no wykazują też pewną taką dozę niecierpliwości, bo jak widzą na przykład szerszy chodnik niż do tej pory, no to mówią, to będzie więcej betonu niż do tej pory, a gdzie zieleń? Dopiero tłumaczymy, że nasadzanie zieleni będą robione jako inny etap, natomiast w tej chwili te szersze chodniki to również zapewnienie dojazdu do centrum przesiadkowego, które mamy nadzieję powstanie i wtedy na tym dotychczasowym chodniku musi mieć również miejsce dla rowerzystów.
11: Ta rewitalizacja rzeczywiście pięknie będzie wyglądać.
20: Mam nadzieję, że tak. No robimy wszystko, żeby to wyglądało tak, jak na zaprezentowanych koncepcjach.
11: O trwającej wielkiej rewitalizacji w Myszkowie mówił burmistrz tego miasta, Włodzimierz Żak. Tymczasem mamy jeszcze kilka informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście wszystkich zainteresowanych, jak zwykle, odsyłam do oddziału ZUS w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego, a póki co raz jeszcze witamy się z panią rzecznik Beatą Kopczyńską.
6: Ciekawe spotkanie.
21: W grudniu ubiegłego roku 879,5 tysiąca emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. Choć w ciągu ostatniej dekady liczba ta wzrosła o ponad połowę, to najnowsze dane ZUS wskazują na wyraźne wyhamowanie tego trendu. Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby pracujących emerytów oraz notuje jeden z najwyższych wskaźników ich zagęszczenia w gospodarce narodowej. Liczba pracujących emerytów rośnie od wielu lat, jednak w ostatnim roku ten wzrost spowolnił. Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnienie przejścia na emeryturę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo, nawet od około 8 do 12%. Drugim czynnikiem może być stan zdrowia. Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie. Częściej to kobiety podejmują pracę na emeryturze. To 58,2% ogółu. Średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi obecnie 67,8 roku. Dla mężczyzn to 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Blisko 97% pracujących seniorów osiągnęło powszechny wiek emerytalny, czyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Geograficznie najwięcej pracujących emerytów mieszka w województwach mazowieckim, tutaj to 16,5%, oraz śląskim 13,8%. Natomiast najmniej w województwie opolskim 2,3%. Województwo śląskie odgrywa istotną rolę w strukturze zatrudnienia emerytów, plasując się na drugim miejscu w kraju z udziałem wynoszącym 13,8%. Śląsk wyróżnia się także w statystykach dotyczących wskaźnika liczby pracujących emerytów na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej i wynosi tutaj aż 75, co stanowi drugi najwyższy wynik w całej Polsce. Ponadto śląskie jest jedynym regionem, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni. Stanowią oni 51,5% tej populacji. Najwięcej pracujących emerytów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych jest w następujących sektorach według klasyfikacji PKD 2007. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna to 17,2%, handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów to 12,5%, przetwórstwo przemysłowe 10,5% oraz edukacja 10,1%. Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu największą grupę są osoby pracujące na umowę o pracę. Stanowią one 37% ogółu pracujących emerytów. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność stanowią 30,4%, a osoby pracujące na umowę zlecenie 26,4%. W przypadku pracujących emerytów podlegających także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu zdecydowanie przeważały osoby pracujące na umowę o pracę. Aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko skutecznie zwiększyć bieżące dochody, ale także utrzymać cenne kontakty społeczne i aktywny styl życia. System ubezpieczeń społecznych umożliwia swobodne łączenie pracy z pobieraniem emerytury. Dodatkowo odprowadzane w tym czasie składki mogą w przyszłości bezpośrednio wpłynąć na ponowne przeliczenie i podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia.
6: Zmieniamy temat.
0: Kinga Lis, inspektor oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, przystanek Historia imienia generała Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie.
11: Nazwa bardzo długa, tak jak pani wspomniała, znajdujemy się w Częstochowie w Alejach, więc wcale nie trudno do was trafić. Co to jest w ogóle za miejsce? Kto tutaj przychodzi?
0: Prowadzimy tutaj zajęcia edukacyjne zarówno dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, jak i warsztatów oraz spotkania, wykłady dla mieszkańców miasta, podczas których mogą się dowiedzieć, co tutaj się działo w naszym mieście, głównie w okresie II wojny światowej, działań obronnych we wrześniu 1939 roku.
11: Miejsce, które uczy historii, czy właśnie czy ta młodzież częstochowska jest chłonna na takie lekcje, na takie, można powiedzieć, żywe lekcje historii?
0: Zdecydowanie. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo młodzież chętnie współpracuje podczas zajęć. Zarówno ci najmłodsi, którzy na przykład poznają losy misia Wojtka, chętnie biorą udział w zajęciach. Dodatkowo podczas takich zajęć mamy promocję naszych materiałów edukacyjnych, na przykład gry planszowej Miś Wojtek, która pochłania dzieciaki bardzo. Oprócz tego współpracujemy też z innymi podmiotami, organizujemy różnego rodzaju warsztaty, podczas których na przykład wykorzystujemy różne metody dydaktyczne. Mieliśmy możliwość i zorganizowaliśmy tutaj u nas w przystanku mały escape room, podczas którego uczniowie poznawali losy bohaterów związanych z okresem PRL-u i zgłębiali właśnie...
11: Zgłębiali po prostu swoją wiedzę.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.